0: on, proszę Państwa, byłby genialnym ministrem sprawiedliwości, dlatego że on by nie odpuścił, to jest zawzięty człowiek i tak dalej, ale w naszym stadzie jest ten kanarek, to jest, proszę Państwa, rang międzynarodowej polityki. I Prawo i Sprawiedliwość, i tu jest wielkie moje rozczarowanie, zamiast to uznać, że dostaliśmy Mateusza Morawieckiego, polityka międzynarodowej klasy, jedynego w Polsce, tak naprawdę on z Tuskiem może wygrać w taki oczywisty sposób. I Tusk w każdej, ale to w każdej dziedzinie przegrywa z Mateuszem Morawieckim. I zamiast postawić na tego konia, który wygrywa, no to Prawo i Sprawiedliwość za eksperymenty się bierze. I myślę sobie, że z tym poparciem, które Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj ma, nie stać Prawa i Sprawiedliwości na eksperymenty. My powinniśmy iść do przodu.
1: Ale chyba Tobiasz Buchyński ma ochotę zastąpić Przemysława Czarnka w roli kandydata na premiera.
0: No i panie redaktor, niech pani mi odpowie na pytanie, kto to jest.
1: Ja wiem, że pan ma o nim nie najlepsze zdanie, dlatego trochę wrzucam to nazwisko. Bo no pan uważa, bardzo, że to jest człowiek tak z zewnątrz, który przyszedł i sobie uzurpuje jakieś prawo, tak? Do jakiejś ważnej roli.
0: Pani redaktor, zapytał się mnie ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego ja go nie poparłem, jak startował na prezydenta Warszawy. Tylko Konfederatów poparłem wtedy. Pozostawię fakt, że to takie wszystko pozorne, dlatego że Warszawy to jest jeden wielki układ, jak dzisiaj widać, i ciężko wygrać jest, bo w tym układzie każdy sobie z tego tortu coś urywa i nie chce odpuścić w przyszłości tego, bo się boi różnych zachowań. Więc ja powiem tak, nieszczęścia Prawa i Sprawiedliwości zaczęły się z chwilą, kiedy Bocheński się pojawił blisko pana prezesa. I tak sobie myślę, że człowiek, który nosił teczkę za ministrem Rałem, nagle się zjawia i proszę bardzo, ja rozmawiałem wtedy, pamiętam tę rozmowę z Mateuszem Morawieckim na temat wojewody mazowieckiego. I proszę Państwa, od kiedy to Łódź jest na Mazowcu? Od kiedy to prezydent Warszawy zostaje prezydentem, nie będąc warszawiakiem? Kiedy tak się stało, może bym powiedział? I jak to jest, proszę Państwa, że nikt nie rozliczył Tobiasza Bocheńskiego za jego pracę jako wojewodę, a powszechną ma opinię najgorszego wojewody ze wszystkich województw. Więc jak to się dzieje, że on dalej jest? Jak on się w ogóle znalazł tam w tym całym prezydium?
1: No to niech Pan nam powie, jak to się stało.
0: Ja nie mam pojęcia w tym rzecz, no. I mam gigantyczną pretensję po prostu zwyczajnie, że nie, bo prezes go lubi, no to jest kompetencja? To jest kompetencja i teraz wychodzą...
1: No w partiach wodzowskich różne... to jest kompetencja, kogo lubi wódz.
0: Ja rozumiem, że kolega Sasin bardzo go lubi, że bardzo go lubi Jarosław Kaczyński. Ja go nie lubię, bo go nie znam tak naprawdę. Ja widzę tylko efekty. Natomiast prawda jest taka, proszę Państwa, że Tobiasz Bocheński tutaj wychodzą w scenariusze, on się uśmiecha, mówi, że to nieprawda. Ale dziennikarze mówią, że zbierali na Nawrockiego teczki po to, żeby Bocheński wszedł na miejsce Nawrockiego. No to normalne jest.
1: A teraz ma chęć chyba zastąpić Przemysława Czarnka w roli tutaj lidera.
0: No więc dlatego mojego kolegę serdecznego wystawili. On tyra od rana do nocy, mówi o Przemysławie Czarnku, a już zastępcę dla niego szukują Tobiasza Bocheńskiego, który na białym koniu wjedzie i mówi, to teraz ja?
1: Pytanie, no, czy szykują, czy on sam sufluje taką narrację, że coś jest na rzeczy, żeby wypływać medialnie.
0: Ale widzi pani redaktor, no i teraz mówimy o wadach Prawa i Sprawiedliwości. No. O wadach Prawa i Sprawiedliwości.
1: A czy dostał pan propozycję uczestnictwa w tej szerokiej koalicji prawicowej na przyszłoroczne wybory od Jarosława Kaczyńskiego? No. Bo o takim scenariuszu pisali dziennikarze.
0: Że co?
1: No, że pan miałby być w takiej szerokiej koalicji prawicowej na przyszłoroczne wybory. Razem z Prawem i Sprawiedliwością, że próbowano Bosaka, chociaż on zaprzecza, wyciągnąć z Konfederacji.
0: Ja nie dostałem takiej propozycji. Natomiast święcie wierzę w to, że Prawo i Sprawiedliwość w pewnych momentach po prostu liczy szable. Natomiast
1: A jeśli pan by dostał taką propozycję i od Mateusza Morawieckiego, i od Jarosława Kaczyńskiego?
0: Pani redaktor, nie o to chodzi, no.
1: Ale jeśli pan dostanie, to kogo pan wybierze?
0: Jeżeli nie będzie namiotu republikańskiego, to przegramy. I staram się to... Oczywiście odbyła się rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem, którego bardzo szanuję i lubię. Naprawdę, rozmowa z nim taka półtora, dwóch godzina, to jest przyjemność. Kilka razy w życiu mi się to zdarzyło. Rozmawiać o historii, o przyszłości i tak dalej, i tak dalej. To jest metoda, że ja przychodzę na rozmowę i słucham.
1: Czyli rozmawialiście o tym szerokim namiocie prawicowym, tak?
0: Tak, i jemu się to bardzo podoba, tylko tyle, że ja wychodzę i wchodzi ktoś inny, no.
1: Kto?
0: No ktoś.
1: Kto,
0: i
1: panie
0: potem
1: Boże?
0: Już ten namiot republikański jest, już pojawia się na drugim, trzecim tle. Cały czas mówię, Reagan uratował Amerykę i pół świata uratował dzięki swojemu namiotowi republikańskiemu. I proszę się Reaganowi przyjrzeć, jak on to zrobił, w rozszarpanej Ameryce politycznie, kłócącej się i tak dalej, i tak dalej. Zrobił trochę, wielki sejmik.
1: Trochę
0: no.
1: Jeszcze pan nie tak? chce mówić o różnych tutaj nazwiskach, które mieszają otwarcie,
0: chcę,
1: bo chyba pan
0: chcę.
1: Jeszcze liczy na to, że tutaj się jest szansa na jakieś dogadanie się, tak, w ramach szerokiego obozu.
0: No i teraz państwo sami słyszą, jak mnie tutaj pani redaktor pod włos bierze, a przecież nie o to w tym chodzi. Jak będę sypał nazwiskami w tej chwili, to będę prowokował do dalszych dyskusji, a mi na tym nie zależy. Ja taki otwarty jestem, dlatego że od lat z panią na antenie rozmawiam otwarcie i nasi słuchacze doceniają po prostu szczerość wypowiedzi i niekręcenie i niekonfabulowanie. A dziś jest to powszechna metoda polityczna. Ja po prostu nie chciałbym, proszę państwa, mówić, czy też, no, ja mam swoje opinie i swoje zdanie. No i można mi o wszystko podejrzewać, tylko nie o to, że ja nie mam w jakiejś sprawie zdania swojego i nie boję się go głosić. Ale dziś jest taka sytuacja, że przed czwartkiem ja już nie chcę, że tak powiem, więcej na ten temat mówić. No.
1: No
0: niech się ci, którzy... Ja jestem, mam taką wiedzę, że z tego stowarzyszenia nikt więcej nie podpisze lojalki wobec Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest zaprzeczenie demokracji po prostu.
1: No właśnie, bo to, co się ostatnio działo na Platformie X między politykami jednej partii, przecież cały czas jakieś straszenie się pozwami, wyciąganie jakichś prywatnych spraw, za dużo tego było?
0: No za dużo, no. No za dużo. No i powiem szczerze, że jak jeden z polityk prawej strony pisze do drugiego, że jesteś rynsztokiem, to troszkę przekracza, to jest nie troszkę, to jest przekraczanie barier emocjonalnych, jak ktoś ma z emocjami kłopoty. W takich razach to nie powinno być politykiem.
1: No to w przyszłym tygodniu powinniśmy być już nieco mądrzejsi, jeśli chodzi o te scenariusze i o to, co się będzie działo, więc...
0: Myślę, że tak. To będzie przecięcie takiego, że tak powiem, polejącego przoda. To się po prostu zwyczajnie zasklepi rana i być może zobaczą po sondażach, że być może Prawo i Sprawiedliwość będzie miało mniejszy wynik, ale łącznie z Morawieckim, łącznie z innymi ugrupowaniami, takimi jak Wolni Republikanie przeze mnie reprezentowanego, będziemy mieli łącznie powyżej 30% i cofnie się wtedy ta dziwna sytuacja, w której znajdujemy się dzisiaj, polegająca na tym, że rząd Donalda Tuska ma porażkę za porażką. Dzisiaj, proszę państwa, nie wiem, czy państwo wiecie, dziennie dochodzi do Mistrzostwa Świata, a więc 1 740 000 000 dziennie nas, proszę państwa, zadłuża rząd Donalda Tuska. To jest 1 740 milionów dziennie. Żebyście państwo mieli świadomość, co się dzieje.
1: A tymczasem, my się zajmujemy tym, co Prawo i Sprawiedliwość zgotowało w ostatnich dniach opinii publicznej.
0: Czy ciężko jest zaakceptować, że przy stole siedzi facet, który ma wszelkiego rodzaju możliwości do zarządzania i wyciągnięcia Polski z kryzysu. Przecież z tego kryzysu nie wyskoczy się tak, że powie się, o, dobrze jest, będzie lepiej. No przecież tak się nie da. trzeba mieć wiedzę na temat zarządzania korporacją. Bo
1: panie pośle, krzyczą
0: korporacją.
1: Mi tu, że już 8 minut przedłużamy, więc kropkę stawiamy dziś tu. W przyszłym tygodniu
0: to
1: będziemy...
0: To się zachowują jak Prawo i Sprawiedliwość. No i teraz...
1: No, a ramówka jest nieubłagana.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: A ostatnim gościem środowego wydania Poranka Rozgłośni Katolickich 7:09 jest Marcin Fiołek, dziennikarz Polsat News i współautor podcastu Polityczny WF. Dzień dobry, Marcinie.
2: Dzień dobry.
1: Wszyscy interesujący się polityką żyją, mówiąc potocznie, dramą w Prawie i Sprawiedliwości, awanturą między politykami i różnych frakcji, która, no właśnie, ta awantura twoim zdaniem wymknęła się spod kontroli?
2: Absolutnie tak. To znaczy o tym, że Mateusz Morawiecki i jego ludzie nie są lubiani przez niemałą część kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, to było tak naprawdę wiadomo od czasu, kiedy jeszcze Morawiecki był premierem. Był taki moment pod koniec roku 2022, jeszcze przed wyborami, gdzieś na rok, dwa przed wyborami, że w którym doszło nawet do próby obalenia premiera, zastąpienia go Elżbietą Witek. Wtedy był taki pomysł, nawet było blisko jego realizacji, ale w końcu to upadło. Były też próby podkopowania autorytetu Morawieckiego przez ziobrystów, jeszcze wtedy, kiedy Morawiecki był premierem, więc ten konflikt się tlił, ale no to było w tle, to było trochę gdzieś pod dywanem, na zapleczu, no i nie przy otwartej kurtynie. Później, kiedy już PiS przeszedł do ław opozycyjnych próbował wybrać strategię czy taktykę na najbliższy czas, żeby tę władzę odzyskać, no to znów niemała część kierownictwa PiS spróbowała obarczyć Morawieckiego winą za to, że nie idzie, że to nie wygląda tak, jak powinno. Zostawiam na

0: W razie kwestie tego, kto ma rację w tym sporze, ale tych prób było kilka, a może nawet kilkanaście, no i w końcu tak zwani maślarze dopięli swego o tyle, że posiedzenie Komitetu Politycznego, czyli ten sławny PKP, najwyższe władze partyjne uznały, że Morawiecki i jego ludzie muszą wybrać albo stowarzyszenie, albo partia, co w praktyce oznacza wypchnięcie Morawieckiego i jego ludzi poza PiS.
1: Ale dlaczego właśnie teraz, Marcin, dlaczego właśnie teraz? Bo w kwietniu rozmawialiśmy o tym samym, o powstającym stowarzyszeniu, o tym, żeby członkowie Prawa i Sprawiedliwości się do niego nie zapisywali, wydawało się, że doszło do jakiegoś odprężania. Dlaczego teraz? Także wobec tylu problemów rządu Donalda Tuska ze służbą zdrowia, czy z drożejącymi paliwami, dlaczego właśnie teraz ta sprawa wraca z siłą huraganu?
0: Uznano w Prawie i Sprawiedliwości, że wakacje są takim okresem, gdzie większa część Polek i Polaków myśli o hamaku, leżaku i planuje swój wyjazd albo wyjazd swoich dzieci na jakieś kolonie, a nie interesuje się polityką. I to jest generalnie teza prawdziwa, natomiast to oczywiście w praktyce jest też tak, że czasy, w których wakacje były takim czystym sezonem ogórkowym i w mediach rozmawiano tylko o Sinicach i Barczu Sosnowskiego, no dawno minęły. Natomiast no, wygrała taka logika, że w ciągu wakacji taka operacja będzie kosztować najmniej, że oto jakby interesowanie polityką będą tym żyli, będą to obserwowali, ale duża część wyborców, którzy wrócą do gry, nazwijmy to do zainteresowania opinią publiczną tym, co się dzieje we wrześniu, no zobaczą po prostu, że Morawieckiego i jego ludzi nie ma w PiSie i wzruszą na to wszystko ramionami, tak jak gdyby przez ten lipiec i sierpień informacje nie docierały gdzieś do tej części wyborców. Na ile to jest prawdziwa teza, nie wiem, natomiast no, w praktyce PiS tak postanowił. Natomiast dla mnie było najciekawsze to, czy jest najciekawszym pytaniem to, które zadałaś. To znaczy w kwietniu mieliśmy podobną historię, Morawiecki był już jedną nogą poza PiS-em, byli na wylocie, ale w końcu kolacja u Adama Bielana zmieniła wszystko. Jarosław Kaczyński wyszedł na konferencję prasową i zaordynował strategię dwóch płuc. To znaczy, że pierwszym płucem, nazwijmy to, oddycha Przemysław Czarnek i maślarze, że to jest płuco takie bardzo prawicowe, nastawione na wyborców dzisiaj, którzy uciekli gdzieś do Konfederacji albo do partii Grzegorza Brauna. No i jest to drugie płuco, nazwijmy to rozwojowo-gospodarcze, które mruga okiem do wyborców trzeciej drogi, czy wyborców nawet Koalicji Obywatelskiej, którzy mają powyżej uszy tego rządu, ale którzy z jakichś względów no, nie chcą przyjąć prawicowej narracji. No i kiedy to zostało zaordynowane, wydawało się, że na dłuższy czas w PiSie jest spokój. No a w chwili, tak jak mówisz, której kryzys ma duży, Koalicja Obywatelska, bo afery w szpitalach, bo kłótnie na zapleczu rządu niebywałe, PiS postanowił zagrać jeszcze raz to samo, zrezygnować z tych dwóch płuc. Jarosław Kaczyński został do tego namówiony. No a prezes Kaczyński też jest dzisiaj w takim momencie, w którym nie kontroluje tak mocno partii, jak kontrolował jeszcze 3, 4, 5 lat temu. Nie jest politykiem już tak sprawczym jak dawniej. No i nie ma przede wszystkim takiego posłuchu wśród ludzi Prawa i Sprawiedliwości, a widać to zwłaszcza po tych posłach, którzy no dzisiaj zerkają bardziej ku Morawieckiemu, a nie ku Kaczyńskiemu.
1: No właśnie, posłowie na przykład Płażyński i Horała toczą zażarty twitterowy, już może nawet za chwilę sądowy bój, straszą się pozwami, wywlekają prywatne sprawy. Matecki i Szczucki nie szczędzą sobie naprawdę takich mocnych słów. Czy twoim zdaniem da się to jeszcze posklejać w jednej partii?
0: Wiesz co, to oczywiście w ramach jednej partii ludzie się lubią, przyjaźnią, ale też nie cierpią, kłócą i podkładają sobie świni. To jest prawda tak stara, jak stara jest polityka. Ja trochę z uśmiechem patrzę na tę wymianę tweetów, wpisów, czy czasem wywiadów już nawet publicznych, bo przez długie tygodnie czy miesiące, kiedy opisywaliśmy spór w Prawie i Sprawiedliwości na zapleczu, to często widzowie czy słuchacze pytali, no dobra, ale to czy wy aby tego trochę nie przerysowujecie, no bo powołujecie się na nieoficjalne rozmowy, na to, co mówią politycy poza dyktafonami, poza włączonymi kamerami. No a dzisiaj oni powtarzają po prostu wszystko to, co mówili nam przez długie tygodnie właśnie na tak zwanym offie, czyli bez włączonych dyktafonów. I dla mnie no no jakby to nie jest zaskoczenie, że oni się w tym PiSie żrą, że się nie cierpią, przynajmniej jeśli chodzi o niektórych ludzi, niektóre frakcje. Natomiast zaskoczeniem dla mnie mimo wszystko jest to, że ten spór nie odbył się rok temu, dwa lata temu, kiedy można było jeszcze te szeregi sobie czyścić spokojnie. My naprawdę za rok o tej porze będziemy już w samym szczycie kampanii wyborczej, a tak naprawdę już jesienią tego roku ruszy coś na kształt prekampanii, kiedy zaczną się wiece na poważnie, kiedy zaczną się przymiarki do list wyborczych i rozpętanie sobie takiej awantury wewnątrzpartyjnej na przededniu tak naprawdę startu kampanii, no jest dla mnie czymś mimo wszystko z takiego politycznego alfabetu, czy encyklopedii, czy słownika politycznego, czymś niezrozumiałym, bo nie wydaje się logicznym, żeby wziąć się za łby w momencie, w którym koalicja ma problemy, w którym trzeba zwierać szeregi i przedstawiać Polakom ofertę wyborczą, programową, a nie kłócić się o to, czy Morawieckiego weźmiemy na listy wyborcze i czy akurat Szczucki ma rację, czy Matecki. Myślę, że wyborców szerzej prawicy, ale też wyborców samego Prawa i Sprawiedliwości kompletnie nie interesuje to, czy rację ma Czarnek, czy rację ma Morawiecki, czy rację ma Horała, czy wygra z nim proces Płażyński, bo to są didaskalia dla koneserów, dla komentatorów, ale prawda jest tutaj jedna niezmienna, że jeśli partia zajmuje się sama sobą, a PiS się dzisiaj zajmuje z upodobaniem i miłością wielką samymi sobą, no to w sondażach traci i tracić będzie i to dzisiaj widzimy też w notowaniach kolejnych, które pokazują, że PiS ma już około 20%, a jeśli wliczyć partię Morawieckiego jako osobny byt, bo widziałem już 2-3 takie sondaże, no to PiS leci już nie na dwójkę z przodu, ale jedynkę z przodu i zbliża się do notowań Konfederacji.
1: A czy Mateusz Morawiecki jest już mentalnie poza PiS-em? Bo zarzeka się, że nie, że chce pozostać w partii, no ale to, co mówi, to jest jedno. Jak to jest? Czy on już jest rzeczywiście poza Prawem i Sprawiedliwością, jak twierdzą niektórzy, ten jego grill, który się odbędzie już za no, kilka dni, jeśli chodzi o dobór gości, no to brzmi to, znaczy wygląda to naprawdę tak bardzo, bardzo szeroko. Tam i Paulino Matysiak jest, i Robert Winnicki jest, i generał Andrzejczak bardzo popularny też jest, więc jak to jest z tym, co Mateusz Morawiecki ma w głowie, jeśli chodzi o przynależność partyjną? Jest już na swoim, czy nie?
0: Myślę, że Mateusz Morawiecki jest mentalnie poza Prawem i Sprawiedliwością, ale poza tym Prawem i Sprawiedliwością, które mamy dzisiaj, to znaczy tym PiS-em mocno skręcającym na prawo, wsobnym nieco i utwierdzającym bazę prawicowego wyborcę. I poza tym PiS-em to rzeczywiście Morawiecki mentalnie jest. Natomiast gdybyś zapytała mnie o PiS roku 2019 czy 2018, no to pewnie bardziej Morawiecki mógłby się z tym jakoś utożsamić. I oczywiście to też nie jest tak, że to jest kwestia ostatnich dni, czy nawet kilku tygodni przygotowania tego kongresu, czy grilla zwał, jak zwał 31 lipca. Rzeczywiście wydarzenie całkiem niezłe, jeśli chodzi o dobór gości i debaty. Morawiecki tak naprawdę od roku 23, od wyborczej no porażki de facto, bo PiS wygrało wybory, ale nie mogło stworzyć koalicji. On już wtedy nie tyle budował partię osobno, bo to byłaby przesada, ale on już wtedy zbierał ludzi, zbierał struktury, zbierał pieniądze na to, żeby spokojnie być przygotowanym na plan B, który no dzisiaj mam wrażenie, że się powoli realizuje, to znaczy na taki plan, w którym będzie trzeba ustać na swoim. Nie wiem, czy Morawiecki będzie musiał ustać rok na swoim, żeby się zjednoczyć w wielkim kongresie z PiS-em w kwietniu albo w maju 2027 roku, tuż przed wyborami, żeby wysłać sygnał, że no było jak było, ale jednak jest jedność. Czy jednak pójdzie zupełnie na swoje i będzie chciał stworzyć swoje listy wyborcze? No tak czy inaczej, Morawiecki przez ostatni rok, dwa lata wykonał bardzo dużą pracę na zapleczu Prawa i Sprawiedliwości w strukturach lokalnych, w regionach, wśród posłów drugiego, trzeciego szeregu, ale i wśród tych rozpoznawalnych, wspomniani Horała, Müller, Buda czy Jabłoński. No i zbudował taką drużynę, która mam wrażenie o tyle różni się od pozostałych czy poprzednich podziałów w Prawie i Sprawiedliwości, że ma potencjał nie tylko 3-4 nazwisk, które po turnę w serwisach, znaczy w programach publicystycznych trochę już bledną, ludzie się przyzwyczajają, no ileż można patrzeć na Horałę i Müllera i Morawieckiego, ale jego bronią jest to, jego siłą jest to dzisiaj, jak mocno on rozepchał się, mówiąc kolokwialnie, w strukturach Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ja znam samorządowców, Marcin, znam samorządowców, którzy czekają na to, co się wydarzy ostatecznie z tym stowarzyszeniem, ale są właśnie po stronie bardziej Morawieckiego, tylko na razie jeszcze nie chcą wychodzić przed szereg, no bo głupio wyjść, jak się panowie jednak dogadają jakoś.
0: Dokładnie, dokładnie. No, oczywiście to też działa w drugą stronę, to znaczy, że ludzie są dzisiaj, przynajmniej część ludzi Morawieckiego właśnie przy byłym premierze, ale kiedy prezes Kaczyński postawi już to ultimatum naprawdę na bardzo, bardzo twardo i ludzie zobaczą, że to nie jest tylko gra i pojedynek na miny, ale wylatuje się z PiS-u i trzeba jednak wtedy zaryzykować, to też myślę, że kilka osób się zreflektuje i wróci.
1: No właśnie i to w którym, jeśli się jest w tej partii kilkanaście lat, czy nawet mówimy o 20 latach, no to...
0: Tak.
1: Ale z drugiej strony dla części zabraknie miejsc na listach wyborczych. Już wiedzą, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość jest słabe, to tych miejsc, to tych posłów w przyszłym Sejmie będzie mniej, więc może warto zaryzykować i opowiedzieć się po
0: stronie Morawieckiego. Ja myślę, że to jest kluczowa sprawa, którą poruszyłaś. To znaczy wielu posłów drugiego, trzeciego szeregu, wielu działaczy lokalnych nawet nie myśli kategoriami, kto tutaj ma rację w tym sporze, nazwijmy to merytoryczno-strategicznym, czy Morawiecki, czy Czarnek, czy Kaczyński, czy jeszcze inny polityk PiS-u, tylko myśli bardzo pragmatycznie o tym, czy w przyszłym roku, kiedy przyjdą wybory i kampania, to ja dostanę miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości, po pierwsze, czy dostanę to miejsce w ogóle, a po drugie, czy jeśli dostanę, to będzie ono miejscem biorącym, czyli czy załapie się na pokład przyszłego parlamentu. No i na dzisiaj, gdyby te listy powstawały i musiały powstać dziś, jutro albo pojutrze, to tak jak mówisz, tych miejsc do wzięcia byłoby kilkadziesiąt mniej. To oznacza, że w pojedynczych okręgach bardziej opłaca się postawić dzisiaj na Morawieckiego, który może dać ci jedynkę, czyli miejsce numer jeden albo dwa na liście, ewentualnej liście swojej partii, niż miejsce cztery czy pięć na liście Prawa i Sprawiedliwości. Dotychczas miejsce biorące, no ale dzisiaj mogło być tym miejscem już niebiorącym. W związku z tym, no ta układanka jest piętrowa, jest polityczna, jest merytoryczna, jest bardzo pragmatyczna. Do czwartku, no jest jeszcze tak, do końca czwartku jest jeszcze ponad doba, więc rozmawiamy 8.40, 8.50 o poranku w środę. Wczoraj słyszałem, że prezes Kaczyński jest wieczorem bardziej nastawiony na podział, na rozłam, że jest, jak usłyszałem od jednego z ludzi Morawieckiego, nakręcony, no ale z kolei przedwczoraj słyszałem, że idzie na kompromis, więc to się może jeszcze zmieniać, natomiast no moim zdaniem jakby kluczowym pytaniem jest to, czy ludzie, którzy się tak nie cierpią w ramach jednej organizacji, gdybyśmy się nie cierpieli w redakcji poranka 7-9, gdyby się państwo nie cierpieli w swoich urzędach, gdzie pracujecie, albo w swoich firmach, no to okej, można chwilę popracować, tydzień, dwa, miesiąc, ale czy można strategicznie rozpisać plan rozwoju firmy, kiedy wiesz, że kolega zza biurka obok cię nie cierpi i chciałby ci po prostu w łyżce wody utopić? No moim zdaniem będzie o to bardzo trudno i myślę, że w PiS-ie ta świadomość też jest i prędzej czy później do rozłamu dojdzie.
1: I tu stawiamy kropkę. Marcin Fijołek, dziennikarz Polsat News, był gościem poranka. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
2: 7-9. Twój początek dnia.

Bienvenue, c'est Joe.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Ludzie prości i

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między

0: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

To jest czwartek, razem z Radiem Nadzieja. Wspólnie rozpoczynamy nowy dzień, 23 lipca. Już za dwie minuty przeniesiemy się do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej, skąd będziemy transmitować poranną mszę świętą. Katarzyna Polewko, dzień dobry.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Dziś Kościół wspomina świętą Brygidę, zakonnicę, patronkę Europy. Urodzona w 1303 roku w Szwecji, była matką ośmiorga dzieci, a po ich wychowaniu oddała się życiu pełnemu modlitwy i założyła zakon Najświętszego Zbawiciela, który od jej imienia przyjął nazwę sióstr Brygidek. Święta Brygida zmarła 23 lipca 1373 roku w Rzymie, gdzie spędziła ostatnie lata życia. Angażowała się w działalność na rzecz pokoju i jedności w Europie. Jej pełne pobożności życie ukazuje, jak ważna jest współpraca między narodami. Polecajmy Bogu wszystkie nasze intencje, które nas na tej mszy świętej gromadzą. Ksiądz Ryszard modli się w intencji znanej Bogu. Ksiądz Michał za świętej pamięci Iwonę Frączkowską, jest to intencja od absolwentów. Ksiądz poza parafią za świętej pamięci Roberta Tomasza Rolińskiego, jest to msza od uczestników pogrzebu. Ja natomiast za Henryka Wielczyka w 16. rocznicę śmierci. Dołączamy także do tej mszy świętej wszystkie intencje słuchaczy Radia Nadzieja. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty objawiłeś świętej Brygidzie tajemnicę nieba, gdy rozważała mękę Twojego Syna. Spraw, abyśmy mogli się radować, gdy nam objawisz swoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.

0: Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każda latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każda, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbiorą i wrzucą w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Wiarą i ufnością przedstawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby inspirując się przykładem życia świętej Brygidy oraz głosząc Ewangelię miłości i pojednania, był autentycznym świadkiem pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną i wspólnotami lokalnymi, aby dążyli do pokoju i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby z radością odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa i za Nim poszli. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny naszej parafii, aby wzrastały w miłości wzajemnej i wierze, wychowując dzieci w duchu modlitwy i służby Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, bliskich naszemu sercu, za świętej pamięci Iwonę Frąckowską, za Roberta Tomasza Rolińskiego, za Henryka Wielczyka, aby dostąpili wiecznej radości w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, uczestniczących w tej świętej liturgii i za słuchaczy Radia Nadzieja, abyśmy zainspirowani przykładem życia świętej Brygidy pełni z oddaniem naszą codzienną posługę, dochowując wierność Bogu i służąc drugiemu człowiekowi. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który powołałeś świętą Brygidę, aby była światłem dla Europy, wysłuchaj naszych modlitw i daj nam łaskę wierności w służbie Tobie i bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę Twoją na cześć chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże nieskończenie dobry dzień.

0: z wami
1: i z duchem twoim
0: w górę serca
1: wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienna, byśmy Tobie składali dziękczynienie, Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, w świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości, pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pośleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryjo, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą Brygidą i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
0: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Janusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
2: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca.

0: Zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Powiedz tylko słowo,
1: a będzie uzdrowiona
0: dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam Twojej mocy. Spraw, abyśmy za przykładem świętej Brygidy zawsze szukali przede wszystkim Ciebie i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego, który żyje i króluje na wieki wieku.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
2: Amen.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Mamy czwartek, 23 lipca. Dzień rozpoczynamy z porankiem rozgłośni katolickich 7:09. Pozdrawiając słuchaczy Radia Nadzieja, Radia Bobola i Radia Palotti FM. Końcówka lipca nie obdarza nas wakacyjną pogodą, ale dla pocieszenia powiem, że weekend będzie nieco przyjemniejszy. A skoro o wakacjach mowa, to właśnie tego będzie dotyczyć nasza pierwsza rozmowa w poranku, a dokładnie o spełnianiu wakacyjnych marzeń. Moim gościem będzie Paweł Trawka z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, z którym porozmawiamy o wsparciu rodzin, które nie mogą pozwolić sobie na to, aby ich dzieci wyjechały na wakacje. Będziemy rozmawiać o akcji Tornister pełen uśmiechów, o tym, jak ważna jest dla dzieci akceptacja wśród rówieśników. To wszystko około godziny 7:30, wcześniej przegląd prasy. Katarzyna Polewko, witajcie, niech to będzie dobry dzień.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Dzisiejszy czwartkowy przegląd prasy zaczynamy od dziennika Gazety Prawnej. AI nie chciała przejąć świata, chciała tylko jak najlepiej wykonać swoje zadanie. Eksperyment OpenAI pokazuje, że sztuczna inteligencja potrafi planować i skutecznie omijać zabezpieczenia, choć nie za bardzo rozumie cel, który realizuje. To nie opowieść o buncie maszyn, lecz o znaczeniu bardziej przyziemnych problemów, ryzyku, że AI będzie bezrefleksyjnie maksymalizowała źle postawione zadania. Kolejny temat dotyczy katechezy w szkołach. Zmiany w szkołach uderzyły w katechetów. Czytamy dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. W ministerialnej statystyce problemu nie widać. Zmiany w organizacji lekcji religii nie miały na celu wypracowania dobrych rozwiązań dla szkoły, ale wyeliminowanie nauczycieli religii, a docelowo także samego przedmiotu. Mówi Piotr Janowicz, przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Ocenia, że odpowiedź ministerstwa na wystąpienie rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sytuacji katechetów nie wyjaśnia wątpliwości, a skutki zmian są znacznie większe niż wynika z ministerialnych statystyk. A skoro o szkole mowa, to jeszcze jeden temat. Im dalej od wyborów,

0: tym mniej podstawówek. Samorządy szykują się na niż demograficzny. Po wakacjach część uczniów będzie musiała dojeżdżać do innych szkół niż dotychczasowe. Podstawówki i przedszkola są likwidowane na potęgę, a wraz z nimi znikają lokalne centra integracji mieszkańców. I już teraz przechodzimy do Rzeczpospolitej i sprawdzamy, co dzisiaj na ich pierwszej stronie. Szpitale na skraju upadku. Tym tematem zajmuje się dzisiaj Izabela Kacprzek. Ujawniamy piętrowe patologie, jakie panują w zadłużonych placówkach. Dyrektorzy przyznają, że samo ograniczenie zarobków lekarzy to zdecydowanie za mało. Łączne zadłużenie szpitali w Polsce przekroczyło pod koniec marca 37 miliardów złotych, a zobowiązania wymagalne wzrosły do ponad 5 miliardów złotych. Kwoty te jednak nie pokazują skali dramatu i mizerii w publicznych szpitalach. Czytamy, niespłacone długi rosną same z siebie nie tylko z powodu odsetek, także z powodu wymogów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, które wprowadziły stałą rekompensatę za koszty windykacji od 40 do 100 euro od każdej faktury. Dyrektor szpitala, za każdą opóźnioną, nieopłaconą fakturę jesteśmy obciążani dodatkowo do 5 tysięcy złotych, to 40 euro, od 5 tysięcy do 50 tysięcy złotych, to dodatkowo 70 euro i powyżej 50 tysięcy to już 100 euro za fakturę. Z takich długów się nie wychodzi. Czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. Rok ministra Żurka. Sukcesu nie było. Szefowi resortu sprawiedliwości nie udało się usprawnić sądów i wyprowadzić Temidę z poważnego kryzysu. Pozostaje czekanie na przełom. Niezły ten Żurek. Co w ten sposób o działaniach nowego ministra i zarazem prokuratora generalnego wypowiada się przed blisko rokiem premier Donald Tusk. Niewykluczone jednak, że szef rządu znacząco zmienił zdanie w tej sprawie, bowiem coraz częściej słyszy się głosy, że minister Żurek walczy o przetrwanie. Waldemar Żurek miał rok, żeby nie tylko sprostać wymaganiom premiera, ale przede wszystkim, choć częściowo, naprawić wymiar sprawiedliwości pogrążony w głębokim kryzysie. Czy mu się udało? Odpowiedź pozostawiamy już Państwu. I jeszcze jeden temat bliski naszym codziennym obowiązkom. Chińskie AGD już najsilniejsze w Europie. Udział azjatyckich firm w europejskim rynku sięgnął 44% po raz pierwszy, przewyższając udział producentów z Europy. Rosnący import z Chin coraz mocniej uderza w polską branżę. Choć pozostajemy największym producentem AGD w Europie, sytuacja firm jest coraz trudniejsza. W pierwszym kwartale wartość eksportu z polskich fabryk do krajów Unii Europejskiej spadła o 10%, podczas gdy chiński eksport wzrósł o 7%. Zamykane są kolejne polskie zakłady, a produkcja i zatrudnienie maleją. Pytanie brzmi, czy Europa potrzebuje działań wspierających przemysł i ograniczających nierówną konkurencję z Chin, ale czy nie jest już za późno? Ostrzega Robert Stobiński, prezes grupy Amica. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to odsyłamy do dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. 25 minut po godzinie 7.
1: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Paweł Trawka z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam tych, którzy dopiero wstają i tych, którzy już od dawna są na nogach.
1: Wakacje kojarzą nam się z czasem beztroski, z czasem odpoczynku i wyjazdów, ale czy z perspektywy Caritas, panie Pawle, to najszczęśliwszy czas dla wszystkich dzieci?
2: Myślę, że dla wielu tak, ale pewnie są i takie dzieciaki, które... No właśnie, ciekawe na co czekają. Czy czekają na rozpoczęcie roku, czy na zakończenie pewnych rzeczy? My się staramy, żeby dzieci, które są gdzieś tam jakoś pod naszą opieką, miały możliwie najszczęśliwsze wakacje. Myślę tutaj o dzieciakach, które z naszej diecezji dostały dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego. To blisko 1400 dzieciaków z 23 parafii w naszej archidiecezji. One powyjeżdżały i na wyjazdy formacyjne, kolonie, półkolonie, obozy, oazy, wycieczki. To są często wyjazdy związane z parafiami, z ich życiem też duchowym, bo to na tym nam bardzo też zależy, żeby promować takie dzieciaki, które swój wolny czas poświęcają na coś innego niż siedzenie przed smartfonem, na to, że wychodzą do innych, coś chcą dla drugiego zrobić. To czasami są wolontariusze szkolnych ku Caritas, członkowie na przykład schol parafialnych, ministranci, uczestnicy grup duszpasterskich, takie dzieciaki, które coś więcej próbują z siebie dać, których rodzice szukają takiego miejsca, gdzie mogą te dzieci jeszcze coś innego doświadczyć. I o to trochę nam chodzi na naszych wyjazdach. Zmieniła nam się ta struktura społeczna w ostatnich latach, bo przecież jeszcze nie tak dawno, jeszcze 10-15 lat temu, rodziny, które miały jedno, dwoje, troje i więcej dzieci, nie miały wcale, no wiele rzeczy było dla nich po prostu wielką trudnością, chociażby właśnie wyjazd wakacyjny. Dziś różnego rodzaju programów wsparcia tych rodzin najuboższych, myślę tutaj o programach socjalnych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, jest całkiem sporo. My we wrocławskiej Caritas postawiliśmy właśnie na jakby wzmocnienie tych miejsc, gdzie są dzieciaki angażujące się. Dzieciaki, które coś z siebie chcą dać, które chcą troszeczkę dalej popatrzeć niż właśnie w ekran swojego telefonu. Stąd właśnie dla nich zaangażowanie, stąd te 285 tysięcy złotych, które przekazaliśmy na dofinansowanie tych konkretnych wyjazdów. Znowu, skąd te środki? Bo to też jest bardzo ciekawa sprawa. Nasza letnia akcja Caritas finansowana jest dzięki środkom zebranym ze świec, ze sprzedaży, rozprowadzania świec, które zapłonęły na naszych wigilijnych stołach. Tak, w lipcu rozmawiamy o wigilijnej wieczorze, ale tak, no wtedy te świece stawiamy na naszych stołach, zapalamy, wcześniej je nabyliśmy przy kościołach. No, efekt bardzo konkretny, to są te konkretne uśmiechy, ta konkretna radość dzieciaków, które na wypoczynek wakacyjny wyjeżdżają.
1: I to jaka radość, a często zdarza się, że ten wyjazd z Caritas jest pierwszym wyjazdem na wakacje tych dzieciaków?
2: Różnie bywa. Często jest pierwszym w takiej innej grupie, nie z rodziną, w miejscu, gdzie są bezpieczni, gdzie są z rówieśnikami na dłuższy wyjazd. Ale czasem zdarzają się też i inne historie, takie historie, że rzeczywiście są to dzieci, których rodzice sobie nie mogą pozwolić. Rodzice, czasami mama, bo to też jest i tak, że to są dzieciaki, w których to mama ciężko pracując próbuje związać koniec z końcem, to nie jest łatwe. I wtedy rzeczywiście taki wyjazd jest takim czymś trochę oczekiwanym, czymś, na co nie byłoby szans w innej sytuacji. Dla nas jest to istotne też, żeby nie robić, nie wiem, kolonii, obozów, wyjazdów dla dzieciaków tylko na przykład z rodzin z problemami finansowymi. Wręcz przeciwnie, chcemy, żeby były dzieciaki, które sobie radzą, których rodzice sobie całkiem nieźle radzą, ale też i takie, u których po prostu się nie przelewa, no najnormalniej w świecie, żeby te światy nie rozdzielały się, żeby one się nawzajem nie piętnowały, a jakby kadra, ci, którzy wyjeżdżają, którzy organizują te wyjazdy w parafialne najczęściej, jakby dbają, żeby tego podziału nigdzie tam nie było. żeby on był zupełnie niedostrzegalny. Często są to bardzo subtelne działania, jak to, że tym konkretnym dzieciom, którym jest trudniej, o których, nie wiem, duszpasterze czy wychowawcy wiedzą, dyskretnie, jakoś inaczej troszeczkę pomagają, a grupa jakby w sumie jest połączona, zjednoczona, wszyscy razem się bawią i nikt tego podziału jakiegoś tak naprawdę bardzo sztucznego nie widzi, nie dostrzega. Dzieci po prostu są dziećmi, są ze sobą, robią to, co potrafią najlepiej, czyli dobrze się bawią. Czasem czegoś się nauczą właśnie przez zabawę, czegoś doświadczą, zwiedzając nasz kraj, ucząc się jego historii, jego przyrody. No to są takie fantastyczne, miłe momenty.
1: I właśnie tego my, dorośli, możemy się od dzieci uczyć. Wśród dzieci nie ma podziałów na lepszego i gorszego, na tego z domu takiego czy takiego. Tam wszyscy są równi. I dziecko wracające po wakacjach ze szkoły często słyszy takie pytanie, gdzie byłeś? Każdy opowiada o swoich wakacjach.
2: Oj, tak.
1: I my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważne jest to, ważne dla uczuć tego dziecka, żeby mogło powiedzieć tak jak inni, że tak, byłam, wyjechałam, świetnie się bawiliśmy. Byłem gdzieś na wakacjach.
2: Tak. No to warto naprawdę podkreślić i o to się zatroszczyć, bo potem rzeczywiście, kiedy wracamy już do takiego środowiska, w którym, powiedzmy sobie szczerze, no nie ma takiej bańki, takiej osłony wychowawców, którzy cały czas nad tym czuwają, którzy w pewnej kulturze wychowują dzieciaki, to już taka szkolna rzeczywistość, rzeczywistość korytarzy, rzeczywistość szatni, podwórka przed blokiem, nie ma tego parasola ochronnego. Tam rzeczywiście już to pytanie o te wakacje, o to, jakie masz trampki, czy adidasy, czy bluzę, no ono już jest takim pytaniem, które może piętnować tych, których nie stać na tego typu zakupy. No, są takie środowiska, które właśnie bardzo mocno z tym walczą. Myślę o takich szkołach, gdzie są na przykład chociażby mundurki szkolne, żeby właśnie dzieciaki jak najmniej różnicowały tego typu działania. No, ale z drugiej strony jakby no dzieci patrzą na siebie, widzą, nie wiem, co jest w piórniku, jak ten piórnik wygląda, to no dzisiaj w tym świecie przenikniętym takim konsumpcjonizmem, takim materializmem, no jest to istotne. Dlatego są też i takie programy, które nie tylko sprowadzają się do tego, że dzieciaki wysyłamy na wypoczynek, ale też wspieramy dzieciaki właśnie w trudnych sytuacjach, szczególnie tych finansowych, w tym roku szkolnym. I one już zaczęły działać. Myślę tutaj o takiej akcji jak Tornister pełen uśmiechu. To jest akcja organizowana przez Caritas Polska i Caritas Diecezjalne, gdzie dzieciaki dostają tornistry z wyposażeniem. Znowu w wielu miejscach spotykamy się z tym. Mieliśmy nawet takie sytuacje, kiedy na przykład jeszcze kilka lat temu organizowaliśmy zbiórki w sklepach artykułów szkolnych, że ludzie podchodzili do wolontariuszy z oburzeniem. Przecież jest 300+, jest 800+, to jak wy jeszcze śmiecie zbierać? Niech sobie radzą. Prawda jest taka, że komplet podręczników dla licealisty do szkoły to jest minimum 500-600 zł w dzisiejszych czasach. Tak, wyprawka szkolna to nie tylko te ołówki, zeszyty, podręczniki często już są przez szkoły dawane, ale to też odzież, którą rodzice muszą po prostu kupić, taką, która znowu nie będzie piętnowała tego dziecka. Dla mamy, która rano wstaje, żeby pójść do osiedlowego sklepu i wieczorem wraca i przynosi środki i okazuje się, że to jest rzeczywiście tyle, żeby wystarczyło na wynajęcie mieszkania. Te środki socjalne potem po prostu nie wystarczają. Te środki, myślę tutaj właśnie o tych świadczeniach typu 800+.
1: To też są zazwyczaj rodziny wielodzietne. To nie jest jedna wyprawka, czy nawet dwie wyprawki szkolne. Tylko zazwyczaj 3-4 i w górę.
2: Dokładnie tak. I to się zbiera. A czasami, i tu jest taki pewien paradoks, że często właśnie tych rodzin, które bardzo walczą o codzienność. O ile Dobrze, to może o nich, a nie o innych rodzinach. Pracując na pełny etat za najniższą krajową, okazuje się, że to ledwo naprawdę wystarcza. I to są takie trudności rodzin, które się z tym borykają. Staramy się do takich rodzin trafiać. Myślę też o takich rodzinach, gdzie jest na przykład niepełnosprawność dziecka. To też momentalnie generuje, jest takim faktorem, który sprzyja wejściu w strefę ubóstwa. Więc są takie sytuacje i my staramy się je dziś wyłuskiwać, kiedy to wsparcie, kiedy ten turnister pełen uśmiechu rzeczywiście będzie realnie odczuty przez rodzinę, w tym sensie, że on coś zmieni, że to nie jest tak, że po prostu, aha, no dobra, no mamy wsparcie, no to fajnie, no kolejne wsparcie, no nie. Bardzo często są takie rodziny, że rzeczywiście ten jeden turnister z tymi artykułami to jest naprawdę kilkaset złotych do przodu, których na co dzień, w każdym miesiącu brakuje, jak to się mówi, do pierwszego. Niedawno jeszcze tylko jedną historię krótko opowiem. Też nasza siostra, która zajmuje się wolontariatem, właśnie opowiadała mi wczoraj dokładnie historię jednej rodziny, gdzie ta sytuacja rzeczywiście była trudna i dobrzy ludzie, których ona gdzieś tam wyszukała, zrzucili się razem i ufundowali dzieciakom rodzinne z mamą wyjazd nad morze. Nie byłoby szans, to był oczywiście ich pierwszy w ogóle wyjazd, żeby całą rodziną wyjechać, nie było szans, żeby byli w stanie coś takiego sobie sfinansować, ale właśnie taka życzliwość, dostrzeżenie tej konkretnej rodziny, tej konkretnej potrzeby i też zebranie ludzi, którzy mają taką wrażliwość, no coś bardzo konkretnego zmieniło, dało takie niezapomniane, myślę, że wakacje. Sprawiło to, o czym pani redaktor mówiła przed chwilą, że dzieci, kiedy wrócą we wrześniu do szkoły, to powiedzą, tak, byliśmy nad morzem.
1: Inaczej i to nie są tylko słowa. Tylko dla tych dzieci, tak. Dla ich serca, dla ich odczuć, dla takiej akceptacji.
2: Ale to jest dla bycia w rówieśnikami, tak.
1: Akceptacji w grupie. To jest tak szalenie ważne. My, dorośli, nie zdajemy sobie z tego sprawy, co te dzieci czują w tej szkolnej ławce.
2: Ależ my też czujemy.
1: Ależ redaktor, tak.
2: Jak przyjdziemy do pracy, to przecież a ja w Chorwacji, a ja na Sardynii, a ja tu, a ja tam. A jak powiemy, że nie byliśmy, no to trochę już tak jest. I o ile bardziej, o ile mocniejsze jest to doświadczenie dla dzieciaków.
1: Otóż to, chciałam jeszcze zapytać o to, że są pewnie takie rodziny i widzicie to z doświadczenia, które przychodzą i bez krępacji proszą o pomoc, ale są pewnie też tacy, którzy tej pomocy potrzebują, ale absolutnie mają jakąś taką wewnętrzną barierę, nie wiem, wstydu albo poczucia, że dobrze, może jakoś sobie damy radę i o tę pomoc nie będziemy prosić.
2: To jest bardzo trudny moment, o który pani redaktor pyta. To jest jedna z najtrudniejszych momentów naszej pracy, bo mamy wielką taką świadomość tego, że ci, którzy przychodzą prosić o pomoc, że musimy jakby to rozeznać, czy to są ci, którzy właśnie pokonali wielki wstyd, że powiedzieli sobie, że no nie dajemy rady, czy to są ci, którzy nauczyli się wreszcie też prosić, bo umiejętność przyjęcia pomocy to jest coś, co jest bardzo, bardzo trudną zdolnością, ale niezwykle ważną dla takiego naszego rozwoju jako człowieka. Wczoraj odwiedziłem starszą panią w DPS-ie. Mieszka na drugim końcu Polski, a jej rodzina w innej części. Tak, ja we Wrocławiu, rodzina na Podkarpaciu. I tutaj jest zupełnie sama. Jakby ta nieumiejętność przyjmowania pomocy sprawia to, że żyje w takiej wielkiej frustracji. Ale tego się wcześniej człowiek musi nauczyć. Takiej zdolności zobaczenia. Rzeczywiście, może mógłby mi ktoś pomóc. Taka umiejętność dobrej oceny sytuacji. A z drugiej strony, aha, i to jest coś, czego doświadcza wielkie, tak bardzo mocno to pokolenie tak zwanych boomersów, ludzi, którzy sobie całe życie musieli sami radzić. W czasie wojny, w czasie komuny, w czasie zmian ustrojowych i tak dalej. Zawsze sobie radzili. Nagle stają się bezradni jako osoby starsze. Nie wiem, jak... Przyznam, że to nie mam teraz gotowej jakiejś recepty, ale jest to temat, o którym warto pomyśleć, żeby nauczyć się takiej umiejętności, że kiedy jest mi coś potrzebne, to jestem w stanie o to poprosić. A z drugiej strony, no właśnie, ta umiejętność nienadużywania tego, to jest ta trudność, o której mówiłem w naszej pracy, w pracy Caritas, kiedy przychodzą ludzie i musimy ich trochę powypytywać, trochę z nimi pobyć, żeby zobaczyć, jakie są ich realne potrzeby i czy te potrzeby, o których oni mówią, rzeczywiście istnieją. Nie zawsze się to udaje. Wiadomo, że mogą się zdarzyć różnego rodzaju pomyłki. Wiadomo, że też są ludzie, którzy wykorzystują dobroć innych. Tylko tu jest ważna rzecz, żeby tym się nie zrazić, żeby nie dać sobie serca zabetonować czyimś błędem, czy czyimś takim nie do końca moralnym postępowaniem. Bo na tym stracą ci, którzy naprawdę potrzebują. Tak, to nie jest łatwe, to jest szalenie trudne. Nieraz można powiedzieć, że człowiek się nadział, ale to jest chyba najważniejsze, że przecież liczy się moja intencja. Ja chciałem zrobić dobrze drugiemu człowiekowi. Wykorzystałem wszystkie swoje umiejętności, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście robię dobro dla drugiego. I podjąłem taką decyzję naprawdę w dobrej wierze, więc trudno mówić tutaj o mojej pomyłce. To jest bardzo ważne, żebyśmy zachowali zawsze takie serce gotowe do podzielenia się, do wspierania, ale też i roztropne, które będzie na wszelkie sposoby, takie jakie ma w zasięgu, takie jakie ma umiejętności, taką jaką ma wiedzę, sprawdzi, czy to wsparcie, które chce komuś przekazać, jest adekwatne, rzeczywiście pomoże, czy ono jest zasadne po prostu.
1: Słucham tych wszystkich historii i zastanawiam się, jak podsumować naszą rozmowę, bo musimy już powoli kończyć i tak sobie głośno myślę, że my naprawdę musimy doceniać to, co mamy. I to, że wyjedziemy w te wakacje, nawet na Mazury, czy nad morze, czy w góry i to nie będzie Chorwacja, czy Włochy i to nie będą 3 wyjazdy w ciągu roku, to też już jest bardzo, bardzo dużo i my to po prostu doceniajmy, bo inni mogą pomarzyć o tym, co mamy u siebie w domu.
2: Dokładnie tak i cieszmy się po prostu każdą chwilą spędzoną z najbliższymi. Znowu, króciutko tylko powiem, pamiętajmy, że główną przyczyną kryzysu bezdomności osób, które lądują, jak to się mówi na ulicy, jest to, że rozpadły im się więzy rodzinne. Nie inne powody, ale właśnie ten. Więc dbajmy o te relacje, dbajmy o nasze rodziny, o tych, którzy są bardzo blisko, mieszkają z nami pod tym jednym dachem, ale też tych, którzy czasami są na drugim końcu Polski. Pomyślmy o naszych ciociach, babciach. Oni też nas bardzo, bardzo potrzebują.
1: Paweł Trawka z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej był naszym gościem. Jak zawsze bardzo dziękuję.
2: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Przecudowny, wyjątkowy duet w poranku 7-9. To Michał Bajor i Ania Dąbrowska. I tak kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego czwartkowego wydania Poranka Rozgłośni Katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, ale proszę zostać z nami, bo to oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj o 8.15. Będzie politycznie, jak zawsze u nas w poranku o tej właśnie godzinie. Wiemy, że w Prawie i Sprawiedliwości dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dziś gościem będzie poseł właśnie tego ugrupowania Zbigniew Kuźmiuk. Na tę rozmowę zapraszamy o 8.15. Teraz krótka przerwa, wracamy punktualnie o 8.09. Do usłyszenia.
1: 7.09. Twój początek dnia.

0: pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9:09. Twój początek dnia.
1: Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy w komplecie. Wracamy z drugą godziną naszego poranka, 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. I witamy tych, którzy dopiero do nas dołączyli. To sądny dzień dla Prawa i Sprawiedliwości. Dziś członkowie partii muszą zdecydować, albo wystąpią ze stowarzyszeń, albo poniosą przewidziane przez kierownictwo konsekwencje. A to może oznaczać usunięcie z ugrupowania. O tym wszystkim o 8:15 porozmawiam z posłem Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewem Kuźmiukiem. 8:40 to kolejna rozmowa. Tym razem Karol Kosakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, opowie o ostatniej sytuacji, do jakiej doszło w powiecie zambrowskim. Przypomnijmy, matka porzuciła 1,5-rocznego chłopca. PCPR szukał rodziny zastępczej i szanowni państwo, udało się. Chłopiec znalazł nowy dom, nową rodzinę. Tak zapowiada się ta kolejna godzina naszego poranka. Jesteśmy razem do 9:00. Witajcie raz jeszcze. Katarzyna Polewko. Startujemy.
0: 7:09. Twój początek dnia.
2: Czy

0: 9:09. Gość poranka.
1: Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Do dziś członkowie Prawa i Sprawiedliwości muszą podjąć decyzję albo działalność w stowarzyszeniach, albo usunięcie z partii. To jest dla was sądny dzień?
2: Panie, no przede wszystkim to stwierdzenie nie do końca jest prawdziwe, mówiące o usunięciu z partii. No, uchwała.
1: To nie będzie konsekwencji, jeśli ktoś zdecyduje się działać w stowarzyszeniach?
2: Nie, uchwała Komitetu Politycznego jest tak skonstruowana, że każdy podejmuje decyzję we własnej sprawie, że tak się wyrażę. Wszyscy członkowie, posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego zostali zobowiązani tą uchwałą do wypełnienia tego dokumentu. No i na podstawie tego, czy wypełnią, czy nie, decydują o tym, czy pozostają w partii, czy też działają w jakimś stowarzyszeniu o charakterze politycznym, bo są stowarzyszenia, które nie mają takiego charakteru i ta uchwała tych stowarzyszeń nie obejmuje. Jest takie stowarzyszenie ad vocem, w którym funkcjonują posłowie i mogą w nim pozostać.
1: Ale to jest zrzucanie odpowiedzialności na nich. Oni mówią, że chcą być i w stowarzyszeniu, i w partii.
2: Pani redaktor, jesteśmy dorosłymi ludźmi, partie polityczne są organizacjami zhierarchizowanymi, działają na podstawie statutów zaakceptowanych przez sądy. Z tego statutu wynikają prawa i obowiązki każdego członka partii politycznej. No a jednym z obowiązków jest przestrzeganie decyzji władz statutowych partii. Prezydium Komitetu Politycznego jest taką władzą, podjęło taką, a nie inną uchwałę. No i po prostu członek musi się do niej zastosować. No to jest oczywistość. Wszystkie inne rzeczy. No jest tylko próbą zamazywania sytuacji.
1: Wie pan, ile osób zdecyduje się pozostać w stowarzyszeniach?
2: Nie mam pojęcia, pani redaktor, nie liczę tych dokumentów, które są wypełniane przez posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego. To dzieje się w biurze pana przewodniczącego, a czasami, jak słyszę, także w biurze pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Więc no, najprawdopodobniej jutro będziemy wiedzieli, kto z posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego ten dokument wypełnił i podpisał, a kto nie.
1: I pożegna się z Prawem i Sprawiedliwością.
2: To znaczy, no jeszcze raz powtórzę, to jest dokument no, bardzo oczywisty. Jeżeli ktoś chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, to ten dokument musi podpisać. Taka jest decyzja, uchwała Prezydium Komitetu Politycznego.
1: Panie pośle, co Prawo i Sprawiedliwość zyska na tym, że pomniejszy się o te plus minus 40 członków z frakcji premiera Mateusza Morawieckiego? Co wy na tym ugracie tak naprawdę? Bo w tym momencie, jeśli chodzi o matematykę, no to nic nie ugracie. Wręcz przeciwnie, stracicie.
2: Pani redaktor, no naprawdę, no jeszcze raz powtórzę, partia polityczna jest organizacją zhierarchizowaną i każdy członek ma swoje prawa, ale ma i obowiązki. I tym jednym z tych obowiązków jest choćby podporządkowanie się no właśnie decyzjom organów partii, więc no to jest oczywista oczywistość. Wszystkie inne rzeczy i spekulacje wokół tego no nie mają, że tak się wyrażę, żadnej logiki, no bo jak funkcjonowałaby partia polityczna, gdyby każdy podejmował decyzję na własną rękę. Nie chcę porównywać tego do armii, bo to porównanie jest co najmniej odległe, no, ale nie ulega wątpliwości, że partia polityczna no, musi być taką organizacją, jeżeli chce być sprawna, spójna.
1: Ale wszędzie gdzieś tam są różnice zdań, tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość jest tak duża.
2: I będą różnice dużą partią. Zdań, tylko partia polityczna nie może sobie pozwolić na to, żeby obok niej jej członkowie za jej pieniądze budowali równoległą strukturę, która na pstryknięcie palców może być inną partią polityczną.
1: Czyli wy boicie się zagrożenia ze strony byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
2: Niczego się nie boimy, no ale naprawdę na logikę, jak partia polityczna może pozwolić, żeby jej członkowie

0: budowali obok równoległą strukturę, która na pstryknięcie palców może być nową partią polityczną. No przyzna pani, że gdyby takie przyzwolenie było, no to by oznaczało, że ta partia polityczna naprawdę nie chce budować programu, nie chce walczyć o władzę w Polsce, nie chce odsunąć Donalda Tuska od władzy. No nie byłoby w tym logiki.
1: Ale czy nie lepiej się porozumieć? Proszę zobaczyć, że za byłym premierem Mateuszem Morawieckim naprawdę stoją mocne, silne nazwiska.
0: Pani redaktor, Prawo i Sprawiedliwość składa się z samych silnych nazwisk. W związku z tym jeszcze raz powtórzę, nikt nikogo z partii nie wypycha, nikt nikogo z partii nie wyrzuca. No, organ partii podjął taką, a nie inną decyzję i członkowie partii muszą się tej decyzji podporządkować, jeżeli chcą być dalej członkami tej partii. No, dyskusja na ten temat jest kompletnie bezcelowa, bo rzecz jest oczywista.
1: Nie, no jest celowa właśnie, bo to wy sami to rozpoczęliście. Nie umiecie się porozumieć, panie pośle. Chcecie walczyć o powrót
0: redaktor,
1: do władzy.
0: Jeszcze raz powtarzam, porozumiewamy się przez wiele lat. Prawo i Sprawiedliwość ma 25 lat.
1: Aż do 2026 i mówi się, że takiego kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości
0: redaktor,
1: jeszcze nie
0: jeszcze
1: było.
0: Jeszcze raz powtarzam, partia polityczna nie może pozwolić, dobrze funkcjonująca partia polityczna, żeby jej członkowie obok niej, za jej pieniądze budowali równoległą strukturę, która na pstryknięcie palców może być inną partią polityczną. Proszę zastanowić się nad tym, co powiedziałem.
1: Zbigniew Bogucki będzie lepszym kandydatem na premiera?
0: Pani redaktor, gremia Prawa i Sprawiedliwości postanowiły, że kandydatem na premiera jest pan profesor Czarnek. W tej sprawie nic się nie zmieniło. Wszystko to, o czym państwo mówicie, to są po prostu czyste spekulacje wyssane, już nie będę mówił z jakiego palca.
1: Ale czasami te spekulacje okazują się prawdą. Jak
0: tak,
1: to w polityce
0: pani
1: bywa,
0: redaktor,
1: panie pośle?
0: Różne spekulacje czasami okazują się prawdą, ale ta spekulacja jest ewidentnie nieprawdziwa i ma służyć pogłębianiu zamieszania wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, więc ją dementuję bardzo wyraźnie.
1: Czy Przemysław Czarnek osiąga zamierzone przez partię cele? Wasze słupki poparcia sięgają 23% i chyba nie tego
0: pani
1: się
0: redaktor,
1: spodziewaliście.
0: Pani redaktor, są bardzo różne sondaże. Kilka dni temu w jednym z sondaży Prawo i Sprawiedliwość miało 30%, a rządząca koalicja obywatelska 32%, więc z tego sondażu wynikało, że kandydatura pana profesora Czarnka rzeczywiście pomaga nam wracać do notowań na poziomie 30%.
1: Ale są takie sondaże, które pokazują, jaki wynik osiągnęlibyście właśnie po tym wspominanym rozłamie, o którym przed momentem mówiliście.
0: Pani redaktor,
1: Prawo i Sprawiedliwość...
0: Zaprzeczam, nie ma żadnego rozłamu.
1: A jak to nazwać, panie pośle? Jak to inaczej nazwać? Skoro 40 posłów, około plus minus 40 posłów mówi, że zostaje w stowarzyszeniu i musi opuścić Prawo i Sprawiedliwość.
0: No więc rozłam.
1: Wielu z nich było związanych przez naprawdę wiele, wiele, wiele lat, przez samą swoją polityczną karierę.
0: Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę, rozłam jest wtedy, kiedy ktoś kogoś z partii wyrzuca. Tutaj decyzję podejmuje każdy sam, czy chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, czy też działać w stowarzyszeniu, które jak rozumiem, jeżeli będzie dalej działać, to za chwilę będzie partią polityczną. Zresztą jest już notowane bardzo często jako partia polityczna.
1: Koalicja zaciera ręce.
0: Mówię o tym ze smutkiem, tak rzeczywiście jest, no bo oczywiście w szeregach naszych wyborców trwa zamęt, bo rzeczywiście no to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, taki zamęt powoduje. No ale tutaj, że tak się wyrażę, obciążenie za to leży tylko po stronie tych naszych koleżanek i kolegów, którzy z jakichś powodów nagle chcą działać tylko i wyłącznie w stowarzyszeniu, a nie w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Czy wy będziecie rywalizować teraz z frakcją Mateusza Morawieckiego?
0: My będziemy pracować tak, jak pracujemy do tej pory. Mamy swojego kandydata, budujemy program. Natomiast rzeczywiście, jeżeli powstanie inne ugrupowanie partyjne, no to w oczywisty sposób na scenie politycznej ugrupowania polityczne rywalizują wyborców, więc jakaś rywalizacja będzie.
1: Ale ja wrócę jeszcze na moment do tych sondaży. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość w tym momencie właśnie startowało w wyborach, po rozłamie zdobylibyście 17,7% głosów.
0: Pani konsekwentnie czyli mówi o rozłamie, a ja konsekwentnie temu zaprzeczam. Więc bo może dobrze by było, żeby...
1: To jak my mamy to nazywać? Jak my, panie pośle, mamy to nazywać?
0: Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę.
1: Pożegnanie? Może pożegnanie będzie lepsze.
0: Każdy podejmuje decyzję, czy chce działać w równoległej strukturze, która za chwilę będzie partią, czy też pozostaje w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Jak wy chcecie zatem wrócić do władzy i wygrać te wybory?
0: Pani redaktor, no ciężką pracą. Jesteśmy głęboko przekonani, że program, który przedstawimy na jesieni, pozwoli nam krok po kroku odzyskiwać wyborców i na taką ciężką pracę jesteśmy, że tak się wyrażę, przygotowani. Zespoły programowe pracują. Pracował także pan Mateusz Morawiecki. Jego dorobek programowy jest także spory. Tego dorobku nie kwestionowałem.
1: Ma swoich wielu zwolenników, których wy stracicie.
0: Niewątpliwie tak. Natomiast skoro pani wspominała o jakichś sondażach punktowych, które jak rozumiem dają spore poparcie Mateuszowi Morawieckiemu, no to trzeba poczekać na kilka takich sondaży jednej pracowni i dopiero zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No, widziałem dzisiaj taki sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, która precyzyjnie przewidziała wynik wyborów prezydenckich jako jedyna chyba sondażownia w Polsce. No to z tego punktowego sondażu wynika, że to poparcie dla partii pana premiera Mateusza Morawieckiego wynosi w tej chwili 5,5%.
1: Czyli te 5,5% zostaje odjęte od waszego poparcia.
0: Panie redaktor, ale to oznacza, że jeżeli na starcie partia polityczna ledwie przekracza próg wyborczy, to za parę miesięcy okaże się, że jest pod progiem wyborczym.
1: Panie pośle, skupiając się na Prawie i Sprawiedliwości, wiemy doskonale, że czas płynie nieubłagalnie i do tych wyborów naprawdę zostało niewiele czasu. Czy wam tego czasu starczy, żeby się odbudować po tym kryzysie, nawet wizerunkowym?
0: Pani
1: bo już
0: redaktor,
1: jeśli nie chce pan poseł mówić o rozłamie, no to mówmy o kryzysie wizerunkowym.
0: Do wyborów jest rok i dwa miesiące. Prawo i Sprawiedliwość ma niesłychaną wiarygodność. 8 lat naszych rządów. Rzeczywiście, jak sądzę, po tych prawie 3 latach rządów koalicji 13 grudnia pokazało, że jesteśmy jedyną partią na scenie politycznej, którą można trzymać za słowo, która, mówiąc inaczej, jeżeli proponuje jakieś zobowiązania programowe, to je realizuje od deski do deski. I takie zobowiązania programowe zaprezentujemy na jesieni i myślę, że właśnie swoją wiarygodnością będziemy odzyskiwać wyborców, a do ciężkiej pracy jesteśmy przyzwyczajeni, więc myślę, że rok i dwa miesiące w zupełności wystarczą, żeby nasze notowania szły cały czas w górę i żebyśmy mogli wygrać te nadchodzące wybory.
1: Panie pośle, ostatnie pytanie, spoglądam na zegarek. Proszę mi powiedzieć, czy wy nie mogliście rozwiązać tego w jakiś inny sposób? Jeszcze niedawno słyszeliśmy o gigantycznej aferze, o skandalach, które dzieją się w służbie zdrowia, a w tym momencie ten temat jest już przyćmiony tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Panie redaktor, no to w dużej mierze zasługa mediów, no ale nasz kandydat, sam uczestniczyłem w konferencji prasowej w poniedziałek poświęconej cenom paliw. Później była następnego dnia konferencja i spotkanie ze związkami zawodowymi dotyczącymi cen energii i konieczności wyjścia Polski z ETS-u.
1: Ale to się nie przebija. Mimo tego, że to jest tak ważne, mimo tego, że te ceny paliw dla kierowców drenują kieszenie, to się nie przebija. Po prostu do mediów. Mówimy o tym,
0: pani redaktor, no przebija się, bo każdy, kto tankuje, widzi, jak rosną ceny paliw, wiedzą o tym także rolnicy i wiedzą, kto w Polsce rządzi od 3 lat. Ja zakładam, że niezależnie od tego, co dzieje się w mediach, to jednak ludzie mają swój rozum i domyślają się, że wzrost ceny paliw i brak reakcji obecnego rządu na to, co się dzieje na rynku paliw, to nie jest jednak wina Prawa i Sprawiedliwości, tylko wina Donalda Tuska i jego ekipy. Myślę, że 99% Polaków tak postrzega tę sytuację.
1: Nie jest panu żal, że 40 osób tych kolegów i koleżanek odejdzie z Prawa i Sprawiedliwości?
0: Pani redaktor, w polityce
1: nie ma przyjaźni.
0: Nie ma miejsca.
1: Nie ma przyjaźni, nie ma miejsca, tak chciał pan powiedzieć.
0: Na takie uczucia. Żal czy uczucia o podobnym charakterze. Jeszcze raz powtórzę, tego rodzaju decyzja jest w rękach każdego członka Prawa i Sprawiedliwości. I on, patrząc na tę rzeczywistość, tę decyzję podejmuje ze wszystkimi tego konsekwencjami i dla siebie, i dla Polski. I mam nadzieję, że wszyscy dorośli ludzie będący parlamentarzystami w taki sposób oceniają sytuację i na podstawie takiej analizy podejmą taką, a nie inną decyzję.
1: I dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem w poranku 7:09.
0: Dziękuję, serdecznie pozdrawiam, dobrego dnia.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Karol Kosakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, jest naszym ostatnim już gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie pani redaktor i drodzy radiosłuchacze. Dziękuję.
1: Panie dyrektorze, niemałe poruszenie wywołał ostatnio wasz apel. Poszukiwaliście rodziny zastępczej dla chłopca porzuconego przez matkę. Maluszek pierwszy miesiąc swojego życia spędził w szpitalu w Zambrowie. I nikt się niestety po niego nie zgłosił, ale z radością i pewnie u niektórych ze wzruszeniem można powiedzieć, że udało się, znaleźć rodzinę zastępczą, chociaż to nie było proste z tego co wiem.
2: Tak, wszyscy z tego powodu się bardzo cieszymy i też cieszę się, że media lokalne i nie tylko zainteresowały się tym tematem i też wspierały nas w poszukiwaniu rodziny zastępczej, co było takie bardzo miłe dla nas. Jeszcze tylko sprostuję, że dziecko przez chwilę było tylko w szpitalu w Zambrowie, a później trafiło do szpitala wojewódzkiego w Łomży i jeszcze tam przebywa, bo teraz czekamy tylko na decyzję sądu rodzinnego w Zambrowie i prawdopodobnie w poniedziałek już rodzina zastępcza z Chełmna odbierze dziecko ze szpitala.
1: No właśnie, powiedział pan dokładnie, skąd ta rodzina? No to jednak spory kawałek od Zambrowa, od Łomży. Jak udało znaleźć się tę rodzinę?
2: Powiem, że jest taka grupa na Facebooku, cała Polska szuka rodzin zastępczych i tam umieściliśmy taki post i bardzo szerokim echem zostało to odebrane i właśnie w ten sposób zgłosiła się ta rodzina i też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Chełmna. I mamy tego efekt. Także pomoc portali społecznościowych jest bardzo, bardzo mocna. Pomimo, że też pisaliśmy różnego rodzaju pisma do instytucji, do urzędów wojewódzkich, tutaj jednak Facebook, powiem szczerze, wygrał.
1: Ta rodzina sama się zgłosiła?
2: Tak.
1: Sama się do was zgłosiła i powiedziała, tak, jesteśmy w stanie
2: facebookowej przyjąć. Zgłosili się, otrzymali zgodę swojego oczywiście organizatora pieczy zastępczej z powiatu chełmińskiego, no i mamy piękny finał.
1: Pewnie dom dla takich maluszków jest trudniej znaleźć niż dla tych starszaków.
2: Powiem, że niekoniecznie. Jest nieraz taka sytuacja, że kiedy potrzebujemy jakiejś rodziny zastępczej, jest taka, to powiat zambrowski jakby otacza to opieką, czyli nasze rodziny w tym momencie nie otrzymaliśmy zgody żadnej rodziny zastępczej na przyjęcie tego dziecka. Te dziecko również ma szansę na adopcję, nie tylko na pobyt w rodzinie zastępczej, ale jeśli jest decyzja matki o pozostawieniu dziecka i zrzeknięcia się praw rodzicielskich, wtedy dziecko ma szansę na znalezienie takiej stałej rodziny adopcyjnej.
1: Bardzo zależało wam na czasie, żeby jak najszybciej znaleźć tę rodzinę zastępczą właśnie dla tego chłopca, bo nawet psycholodzy mówią o tym, że te pierwsze miesiące życia są szalenie ważne. Dziecko musi poczuć tę więź, tę miłość. Mhm.
2: Powiem także tak szybko, bo jeszcze też powiem, sprostuję sytuację, że my od sądu rodzinnego dowiedzieliśmy się tydzień przed znalezieniem tej rodziny zastępczej.
1: Czyli tydzień. Zajęło wam znalezienie rodziny zastępczej.
2: Tydzień.
1: To bardzo szybko.
2: Bo jeśli my nie mamy informacji żadnej od sądu rodzinnego, sąd rodzinny prosi nas o wskazanie rodziny zastępczej i trwało to dosłownie tydzień. I teraz tylko czekamy na oficjalną decyzję sądu.
1: To jest szczęście? To jest radość? Jak pojawiła się ta informacja, że ta rodzina się zgłosiła?
2: Powiem tak, że to jest... No mamy poczucie wtedy, tutaj razem ze współpracownikami, że sens naszej pracy.
1: Bo to jest wasza praca, ale ta praca w takich momentach chyba zmienia takie swoje oblicze i poczucie tego, co robicie.
2: Znaczy robimy w naszej pracy, otaczamy 19 rodzin zastępczych. I robimy różnego rodzaju zajęcia, spotkania, szkolenia, wyjazdy, żeby otoczyć te dzieci po prostu taką miłością, bezpieczeństwem. Nawet ostatnio powiem tak, że wyjeżdżały dzieci nad morze do Krynicy Morskiej, chociaż był sztorm, ale zadowolone dzieci wróciły. Także robimy wszystko, żeby to było radosne. Nasza praca jest w sumie radosna, bo przynosi wiele takiej satysfakcji z tego, że nikt nie został sam. A myślę też, że dziecko, jeśli, jest młodsze, malutkie, jeśli zostanie otoczone tą miłością, tak jak psychologowie mówią, to nie odczuwa aż tej sytuacji, która
1: tego,
2: w życiu
1: co było
2: go
1: na początku.
2: Tak. Gorzej jest, jeśli dziecko ma już 10 lat, więcej i dozna krzywdy od swojej rodziny, no to trauma jest dłuższa.
1: Dużo potrzeb jest dużo więcej niż rodzin zastępczych?
2: Na naszego maila w PCPR-ze w Zambrowie codziennie przychodzi bardzo dużo maili, szczególnie z dużych miast, że brakuje rodzin zastępczych w ich powiatach. I niejednokrotnie nasz powiat pomaga. Czy rodziny zastępcze, mamy z Głogowa dzieci. Również mamy placówkę opiekuńczo-wychowawczo w powiecie zambrowskim na 60 osób. Także często w naszej placówce też przebywają dzieci z całej Polski.
1: Więc to jest taka obopólna wymiana. Tak. To
2: w tym momencie my
1: działanie
2: nie możemy...
1: w całej Polsce.
2: Tak. Ogólnie powiatowe centra pomocy rodzinie wspierają się. Jest też tak zwany centralny rejestr pieczy zastępczej, gdzie każdy powiat wpisuje do tego rejestru, czy ma wolne miejsca. I to też jest bardzo, bardzo pomocne. Chociaż zaznaczam, nie zawsze rodzina zastępcza może się zgodzić na przyjęcie kolejnego dziecka.
1: Ten problem braku rodzin zastępczych to jest problem całej Polski. Chyba nie ma takiego PCPR-u w Polsce, który powie, że nie, u nas jest wszystko dobrze, mamy wystarczającą liczbę rodzin zastępczych. Z czego to wynika? Czy to wsparcie jest niewystarczające, panie dyrektorze? Czy może to jest jakaś wygoda tych rodzin? Może strach przed odpowiedzialnością, bo to jest odpowiedzialność. Ta rodzina wychowuje te dziecko, młode pokolenie.
2: Promujemy rodzicielstwo zastępcze w naszym powiecie, myślę, że bardzo szeroko, poprzez różne pikniki, wyjazdy, spotkania. Nawet teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych 4 sierpnia o godzinie 10 do naszej siedziby, żeby dowiedzieć się szczegółów. A mogę tylko powiedzieć, i państwo niech ocencie sami, czy jeśli rodzina zastępcza przyjmuje dziecko, nazywa się niezawodowa i w tym momencie otrzymuje na dziecko 1628 zł plus 800 zł. Jeśli dziecko jest z niepełnosprawnością, dodatkowo 328 zł. I teraz państwo ocencie, czy to jest wystarczająca kwota, czy nie.
1: Zostawia pan tę ocenę słuchaczom.
2: Tak, po prostu. Czy na pierwszym miejscu jest potrzebna miłość? Często zgłaszają się to osoby, które nie patrzą na żadne kwoty finansowe, ale często rodziny zastępcze są niesłusznie oceniane za to, że biorą pod opiekę dzieci dla celów finansowych. I chciałbym zaprzeczyć temu i nie wolno takich rzeczy właśnie powtarzać, bo pierwsza sprawa to jest miłość. No zastanówmy się teraz, przyjąć dziecko i zaopiekować się nim.
1: Niektórzy nie chcą mieć swoich dzieci, a co dopiero jeszcze przyjąć inne.
2: Dokładnie. Także tu wielki szacunek dla rodzin zastępczych i społeczeństwo powinno wspierać te rodziny zastępcze w różny sposób.
1: A kto najczęściej jest rodziną zastępczą?
2: Najczęściej są dzieci, są rodziny pełne, które też mają swoje dzieci. Powiem, że osoby, które same mieszkają, też mogą być rodziną zastępczą i tu też apeluję, żeby też nie wrzucać, że to musi być pełna rodzina.
1: Że to musi być małżeństwo.
2: Tak, może być samotna osoba, która przychodzi szkolenie, wywiad środowiskowy, egzamin i powiedzmy zostaje rodziną niezawodowo. Także nie ma takich barier. Trzeba się tylko po prostu zgłosić, ale proszę zobaczyć, że te kwoty nie są po prostu też duże.
1: I ta opieka trwa do 18 roku życia? Jak to wygląda zazwyczaj?
2: Zazwyczaj do 18 roku życia. Jeśli dziecko się uczy, czyli już dorosła osoba powyżej 18 roku życia, wtedy do 25. też, jeśli ktoś zdecyduje się opuścić pieczę zastępcza, kontynuuje naukę, to też wspieramy w kontynuowanie nauce od kwoty 825 zł co miesięcznie. Też wychowanek nasz otrzymuje środki na usamodzielnienie, kiedy skończy tą naukę. Także też dostaje od nas takie wsparcie finansowe na start w życie.
1: A dużo jest osób samotnych, które decydują się właśnie na
2: W naszym powiecie mamy w tym momencie trzy osoby. Trzy osoby. Co powiem jeszcze bardzo radosnego, że po tej naszej akcji zgłosiła się do nas pani z gminy Szumowo, która kiedyś przeszła szkolenie, i mówi, że jednak teraz chciałaby do tego wrócić. Nigdy jeszcze nie miała dziecka z pieczy zastępczej. No i teraz trwa procedura, żeby to też kolejna dobra wiadomość.
1: Że jednak jak niesie się to w świat, w media, to gdzieś tam ktoś może nawet pojawi się taka iskierka gdzieś tam tego, że może ja zostanę tą rodziną zastępczą.
2: Jest samotna.
1: I też można. I to też nie wyklucza w żaden sposób.
2: Nie wyklucza w żaden sposób. Także
1: macie 19 rodzin, z czego 3 osoby to są właśnie osoby samotne. Dokładnie. A w większości to są rodziny wielodzietne. To są rodzice, którzy mają już swoje dzieci i gdzieś tam przyjmują jeszcze właśnie dzieci w potrzebie?
2: W tym momencie nawet dzieci są już dorosłe. Czyli te rodziny już mają dorosłe swoje dzieci. Często te dorosłe dzieci też pomagają. Także tak to u nas wygląda.
1: Wiele osób kojarzy PCPR właśnie z pieczą zastępczą, ale zakres tej pomocy u was, w waszym przypadku, w przypadku tych właśnie instytucji, jest dużo, dużo większy.
2: My jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomagamy też osobom z niepełnosprawnością. Też przeciwdziałamy przemocy domowej, prowadzimy zajęcia z osobami, które stosują to przemoc domową, to też taki smutny temat. Interwencja kryzysowa, również nasz PCPR prowadzi opiekę wytchnieniową dla osób niepełnosprawnych w ich domach, jak również też program asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, program rządowy. I w tym momencie na przykład otaczamy opieką w domach 65 osób.
1: Panie dyrektorze, a na przestrzeni lat zmieniły się te problemy i potrzeby? Więcej jest problemów materialnych czy tych emocjonalnych?
2: Więcej osób jest po prostu samotnych. I dzisiaj może nie odczuwamy tej potrzeby wsparcia finansowego, bo jeśli są takie wsparcie dla osób niepełnosprawnych, to oczywiście osoby z niepełnosprawnością do nas się zgłaszają, żeby dofinansować do turnusu rehabilitacyjnego. Także osoba niepełnosprawna ma otwartą drogę. Ale co zauważam, po prostu jest bardzo wielka potrzeba jakby nawiązania więzi społecznej jak największej. Ludzie coraz bardziej stają się niestety samotni. Co widać nawet po seniorach, że społeczeństwo się starzeje, zostają osoby samotne w mieszkaniach i tak jak dzisiaj widzę, no tak oczekują każdego roku na tego asystenta, co pięknie przedłuża też tym osobom życie.
1: O tym właśnie chciałam powiedzieć i o to chciałam zapytać, czy oni oczekują, czy oni z takim utęsknieniem czekają na wizytę asystenta, czy jakiegoś pracownika, żeby móc chwilę porozmawiać, żeby móc wypić herbatę nawet, żeby ktoś odwiedził, żeby ktoś się zainteresował, żeby oni mieli takie poczucie, że może jak nie rodzina, no to nawet pracownik jakiś socjalny zwróci na nich uwagę.
2: No właśnie ten asystent staje się takim, bym powiedział, jakimś,
1: członkiem rodziny, przyjacielem.
2: Członkiem rodziny, uczestniczy jakby w całym tym procesie. No, jeśli jest jakaś potrzeba zakupów, potrzeba rozmowy, potrzeba pomocy higienicznej, no to ten asystent po prostu jest. I teraz wyobraźmy sobie, że gdzieś w jakiejś gminie nie ma tych asystentów. Naprawdę nie wiem, ciężka sytuacja. I trzeba dzisiaj wspierać te działania i zauważać tych ludzi, którzy nawet nie zgłaszają się do nas po pomoc, bo to też tak często jest.
1: Wiele wątków pojawia się w tej rozmowie, ale spoglądam na zegarek, musimy już kończyć, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby o tej waszej działalności porozmawiać. Panie dyrektorze, z takimi wiadomościami szczęśliwymi, radosnymi zapraszamy częściej. Cieszymy się bardzo, że chłopiec właśnie z powiatu zambrowskiego znalazł nowy dom, znalazł rodzinę. Tym rozpoczęliśmy, tym kończymy właśnie. Karol Kosakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, był naszym gościem i tak właśnie, szanowni państwo, kończymy nasz dzisiejszy czwartkowy poranek rozgłośni katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Poranek budzi oczywiście jutro punktualnie o 7:09. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję pani dyrektor za zaproszenie. Dziękuję bardzo.
0: Siódma dziewiąta. To był twój początek dnia.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Dziś jest czwartek, 23 lipca, jest godzina 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Dziś imieniny obchodzą Brygida, Jan, Lena i Wiktor. Słońce stało o godzinie 4:35, a zajdzie o godzinie 20:41. Sporo słońca o poranku w regionie. W drugiej części dnia większe zachmurzenie i obowiązuje także ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami. Co przed nami? W tej godzinie między innymi konkurs, będzie do wygrania książka dla dzieci, a o godzinie 9:30 będzie rozmowa z gościem dnia.

0: Miłe.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 13:40.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
5: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
6: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
5: Co?
6: A mleko i śmietanę kupiłeś?
5: Tak, mazurski smak.
6: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
5: Tak, mazurski smak.
6: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
5: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
7: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
8: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę. 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
1: Po reklamie.

Zgodnie z zapowiedzią robimy konkurs. Do wygrania jest książka Samoloty. Od początków do dzisiaj książka wydana przez wydawnictwo Jedność. Pierwszy samolot powstał ponad 100 lat temu i chociaż początki wcale łatwe nie były, odniósł oszałamiający sukces na całym świecie. Pora odpalić silnik i dowiedzieć się co nieco o maszynie, która tak bardzo zmieniła nasze życie od pierwszych dwupłatowców aż po współczesne myśliwce umykające radarom. Książka dla dzieci bogato ilustrowana od wydawnictwa Jedność dla wszystkich fanów samolotów, maszyn, techniki. Jeśli ktoś chciałby ją wygrać, proszę do nas dzwonić 512 123 502 lub 512 123 503.

Alicia Keys na antenie Radia Nadzieja. Już 18 minut po godzinie 9, a 9.30 zapraszamy Państwa do wysłuchania i oglądania również rozmowę z gościem dnia. Gościem Katarzyny Polewko będzie wójt gminy Łomża, Piotr Kłys. Zaczynamy za niecałe 12 minut.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Piotr Kłys, wójt gminy Łomża, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry. Po raz kolejny bardzo miło powitać panią redaktor, słuchaczy
1: tak
2: i widzów.
1: Witamy serdecznie. Tak jak widać, trwa remont budynku Urzędu Gminy. Czy to przyniesie, panie wójcie, jakieś realne oszczędności w budżecie?
2: Och, czy oszczędności w budżecie. Zacznijmy od tego, że siedziba Urzędu Gminy, a także jednostek podległych w tym budynku w dzisiejszym ma miejsce od 2000 roku. To wówczas gmina Łomża otrzymała ten obiekt od województwa i jest to stara infrastruktura poszpitalna. No, od 2000 roku do 2025 zmieniło się bardzo dużo we wszystkich przestrzeniach. Zarówno zatrudnienie ilości pracowników, a także sieci teleinformatyczne. Tu nic nie działało prawidłowo. Dlatego musieliśmy to zrobić i po tych 10 latach funkcjonowania w gminie na stanowisku wójta, kiedy już wspólnie z Radą Gminy zadbaliśmy o wodociągi, zadbaliśmy o drogi, zadbaliśmy świetnie o nasze 7 szkół, postanowiliśmy zadbać także o nasz dom, czyli o siedzibę urzędu oraz jednostek podległych i od 2005 roku przeżywamy bardzo ciężki remont, no bo jest to praca pod ruchem. Więc cały obiekt, wszystkie 5 kondygnacji są gruntownie remontowane. Na szczęście otrzymaliśmy, może inaczej, gdybyśmy nie otrzymali środków z Polskiego Ładu na to zadanie, w wysokości prawie 8 milionów złotych w ogóle nie byłoby szans podjęcia się tego zadania.
1: Byłoby dobrze, jak jest. Musiałoby być.
2: Pewnie by nie było dobrze, ale musiałoby być. To, co zyskamy w tej chwili, to przede wszystkim, skoro od oszczędności pani redaktor zaczęła, na pewno będą oszczędności. Będzie to bardzo nowoczesny obiekt, w mojej ocenie najnowocześniejszy w mieście Łomża. Od samego dachu aż po piwnicę. Na dachu bardzo duża instalacja fotowoltaiczna. Tuż pod dachem będą, czy już są zainstalowane i pracują razem z tą instalacją, banki energii. Ponadto obiekt został wyposażony w pełną samodzielną wentylację mechaniczną. A więc tu już mamy odzysk ciepła i wykorzystanie tej energii, które to ciepło daje. Dodatkowo wymieniliśmy wszystkie okna, ociepliliśmy ten obiekt. Już niedługo, bo w ciągu najbliższych dni zyska kolejny element pięknej fasady, a więc będzie nie tylko oszczędny, ale także ładny. Ładny i funkcjonalny. Zadbaliśmy o wyposażenie stanowisk pracy wszystkich urzędników, a więc należy zauważyć, że wizytuj mieszkańcom się podoba. Mieszkańcy czują się obsługiwani w dobrych warunkach, a urzędnicy też mają godne warunki do pracy. Obiekt też będzie bezpieczny, bo jeśli uzyskamy w najbliższym czasie, a na to wszystko się zapowiada, kolejną dotację od wojewody podlaskiego na miejsce doraźnego schronienia, to wówczas tam przygotujemy pod tym obiektem MDS na kilkadziesiąt osób. I prace w tym kierunku także już trwają.
1: Takie miejsca są na terenie gminy Łomża? Takie schrony? Czy to będzie pierwsze miejsce takie, które zostanie stworzone?
2: A więc tak, my jesteśmy niestety rządem na uchodźstwie. A więc siedzibę mamy nie w samej gminie, ale w naszym pięknym mieście Łomża. Ale też nie ubolewamy z tego powodu, że nie dajemy oferty miejsc schronienia naszym mieszkańcom, bo proszę zwrócić uwagę, że na wsiach miejsca doraźnego schronienia tak naprawdę są na każdym podwórku. I albo są to piwnice pod domami, albo to są piwnice przy domach, a więc skoro nawet w obronie cywilnej, jako państwo, od 40 lat mamy ogromne zapóźnienie, nie jesteśmy gotowi, to jako społeczeństwo możemy dość szybko dostosować własne miejsca zamieszkania i chyba na tym gminy powinny się oprzeć.
1: Bo ten schron, który chcecie zorganizować, chcecie zbudować w podziemiach właśnie, jaki to będzie koszt? Ile potrzeba pieniędzy, żeby coś takiego stworzyć? Żeby to było na miarę XXI wieku i żeby później nie okazało się za 10, za 20 lat, że to nie spełnia swojej funkcji.
2: Mhm. Dzisiaj jesteśmy w trakcie remontu całego obiektu, a więc i tak wiele prac jest wykonywanych na bieżąco i one są związane z modernizacją całego budynku. Niemniej, skoro pojawiła się szansa uzyskania dofinansowania, no to też zadbaliśmy o to, aby poprawić dokumentację, albo przynajmniej dostosować, o, może to jest lepsze słowo, dostosować do wymogów nakazanych przepisami prawa dla miejsc doraźnego schronienia. Liczę, że kwota 800 do miliona złotych powinna wystarczyć na całe to zadanie.
1: Czyli jest to w zasięgu. Skoro o pieniądzach mówimy...
2: I to są środki, które otrzymaliśmy od wojewody podlaskiego.
1: Tak. Z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Tak to się dokładnie nazywa. Skoro o pieniądzach mówimy, panie wójcie, Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki z BGK.
2: To są... O, ma pani redaktor świetne informacje.
1: To są preferencyjne warunki?
2: Ach, ja jestem dumny, jestem szczęśliwy w ogóle, że my otrzymaliśmy tę pożyczkę. To brzmi jak pożyczka. Pożyczka brzmi jak kredyt, ale
1: no
2: już
1: właśnie,
2: szybko
1: a to jest pożyczka, kredyt.
2: Nie, to jest...
1: Trzeba to rozdzielić.
2: A to
1: faktycznie
2: jest fantastyczna darmowa
1: zaciągacie?
2: Kasa.
1: Darmowa? Ale... Czy, jest coś czy dzisiaj jest coś takiego jak
2: a to
1: darmowa
2: proszę
1: kasa?
2: Posłuchać. Nie, jestem dumny, jestem szczęśliwy z tego. To w ostatnich dniach mieliśmy nadzwyczajną sesję, kiedy przedstawiłem finał naszych półtorarocznych prac Radzie Gminy i uzyskałem zgodę na realizację tego zadania w budżecie. Na czym to polega? Otóż pożyczka, którą otrzymaliśmy, nastąpiła w wyniku, jak już wskazałem, ponad rocznej pracy kilkudziesięciu osobowego zespołu w naszym rzędzie pod przewodnictwem skarbnik gminy, pani Lachowskiej, zastępcy wójta, pana Zborowskiego. Udało nam się otrzymać z Banku Gospodarstwa Krajowego swego rodzaju dotacje na środki, na wydatki już wcześniej poniesione. A więc wcześniej zrealizowane zadania mogliśmy zakwalifikować bez względu na ich finansowanie. Czy ono było zewnętrzne, czy ono było własne. Zadania inwestycyjne, które spełniały odpowiednie kryteria, mogliśmy zakwalifikować do tej pożyczki. I co to oznacza? Finalnie otrzymaliśmy kwotę około 6 200 000 na 10 lat i to jest 0 oprocentowana lub 1% oprocentowania tej pożyczki w zależności od konkretnego zadania, umarzalne jeszcze 5% na sam koniec okresu rozliczenia.
1: Dlatego czyli przy też... waszym budżecie 105 milionów złotych, te 6 milionów to wcale nie jest tak mało, skoro
2: to jest to
1: na 0%. Czy wiecie już dokładnie, na co to zostanie spożytkowane?
2: Już mówię. Fantastyczne pieniądze, które można potraktować jako superratę, jako dodatkowy bonus. Pieniądze nieoprocentowane, a więc wartością jest chociażby to, że schodzimy z kosztów obsługi zadłużenia bardzo mocno. A więc nie tylko w tym roku, ale i w latach przyszłych, co widać już w WPF-ce. To powoduje, że z jednej strony budżet gminy ma lżej, obciążenia kredytowe są mniejsze, a więc w przyszłości, kiedy pojawią się znowu duże środki zewnętrzne, my będziemy mogli śmiało z nich korzystać, bo dzisiaj jest ten bufor i spokojnie możemy być gotowi na bardzo duże w przyszłości zaciągane kredyty po to, żeby realizować finansowanie...
1: Na wkłady własne.
2: Na wkłady własne, tak.
1: Najprościej
2: z zewnętrznym
1: mówiąc.
2: Dofinansowaniem. Dzisiaj skutek jest tego taki, że już tylko w tym roku, tylko no, nawet w tych ostatnich 5 miesiącach roku już zaoszczędzamy 210 tysięcy z obsługi zadłużenia i te środki wpadają w tej chwili na remont, bieżące utrzymanie dróg. W związku z tym, no, w mojej ocenie jest to bardzo fajna, rewolucyjna zmiana i ona daje świetny skok do przodu dla naszego samorządu, jeśli chodzi o finanse. Tego nie widać dzisiaj, bo my nie przeznaczymy tych środków na dodatkowy chodnik czy kolejny kilometr drogi, jednak przeznaczamy je na zmniejszenie obsługi zadłużenia. Czyli dzisiaj zaplanowany kredyt na 2026 rok w wysokości około 4,5 miliona złotych, który mielibyśmy zaciągać w okolicach grudnia, bo to najczęściej tak się dzieje, nie zostanie zaciągnięty.
1: Wspominałam o tym, że wasz budżet to 105 milionów tak. złotych, z czego 55 milionów wykorzystujecie na inwestycje. Co pochłania najwięcej?
2: No to jest
1: budżecie?
2: Wskaźnik ogromny. Proszę przepytać sąsiednie samorządy, ile środków wydają na inwestycje. My w 2025 roku pobiliśmy kolejny rekord. To był rok rekordowy. Może te kwoty nic nie mówią, bo są przecież abstrakcyjne, ale jeśli porównamy to do na przykład 2015 roku, kiedy otrzymałem budżet po moim poprzedniku, to było 2,5 miliona złotych na inwestycje. W 2022 myśmy mieli około 22, w 2023 około 23 miliony, a więc widzimy, że w 2025 wydaliśmy na inwestycje tyle, ile w 22, 23 albo w 23 i w 24, tyle co przez dwa poprzednie lata i to jest około 50% budżetu. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, z czego jestem bardzo zadowolony, dumny, no i przede wszystkim dziękuję pracownikom urzędu, bo to jest ogrom pracy, którą należało ponieść.
1: Ostatnio informował pan wójt o dwóch inwestycjach w swoich mediach społecznościowych, chociażby mogliśmy to przeczytać. Co prawda nie są to jakieś zawrotnie duże inwestycje, ale z perspektywy mieszkańców one są ważne. Mam tutaj na myśli nowy most w Milewie i przebudowę drogi powiatowej w Giełczynie.
2: O, tak.
1: Można powiedzieć w końcu, nareszcie, bo ja wiem, że mieszkańcy na to czekali.
2: Jedna i druga inwestycja, bardzo długo wyczekiwana przez mieszkańców. Jedna i druga inwestycja są to zadania powiatu łomżyńskiego. Jedna i druga inwestycja wskazuje na świetną współpracę między samorządami i w tym roku, tak i w poprzednich latach. No, tak naprawdę, żeby taka inwestycja mogła mieć początek finału, a więc podpisanie umowy, tak jak w przypadku budowy drogi do Giełczyna, no to musi być poprzedzone wieloma latami ciężkiej pracy i tak ze starostą Szabłowskim przez wiele lat nad tym pracowaliśmy. Już po raz kolejny zostało uzyskane dofinansowanie, bo wcześniej, kiedy otrzymaliśmy parę lat temu, to wówczas nie dało się tej inwestycji zrealizować ze względu na wysokie koszty, a dzisiaj się udało. Też pomaga to, że są dużo niższe koszty wykonywanych prac, a więc jest mniej zamówień na rynku, firmy dają niższe ceny, co nas bardzo cieszy.
1: Dla samorządów to dobra informacja,
2: tak,
1: ale
2: w perspektywie
1: no, takiej długofalowej, jeśli chodzi o tych przedsiębiorców, no to już niekoniecznie, bo tych inwestycji...
2: Jasne, ale to jest już inny aspekt naszej dyskusji.
1: Tak.
2: Zwróćmy uwagę na to, że można powiedzieć o 7 chudych, 7 tłustych latach, a więc był czas w 2015 roku, który był czasem inwestora, o czym pamiętam, i przez ostatnie lata był to czas wykonawcy. Myśmy się cieszyli, gdy w przetargu była jedna oferta i nie było mowy o żadnych negocjacjach. Dzisiaj się odwróciło znowu na korzyść inwestora i dzisiaj znowu mamy po 11 ofert i dzisiaj możemy mówić o negocjacjach. Także to jest dobry czas do inwestowania.
1: A dla gminy Łomża to jest tłusty czy chudy czas korzystania?
2: Nie, to jest świetny czas. Dla nas tak. Jak przed chwilą mówiłem o tych dużych pieniądzach na inwestycje, to my nie zwalniamy tempa. My cały czas realizujemy zadania. Pozyskaliśmy w ostatnich latach bardzo duże pieniądze, także i z Polskiego Ładu, które jeszcze wydajemy. Mamy też dużo środków własnych, więc przygotowujemy kolejne zadania. W najbliższym czasie chociażby, no w najbliższych 2 miesiącach zostanie ogłoszonych 7 czy 8 przetargów na zadania kubaturowe, na budowy, rozbudowy obiektów, na remonty. A więc jeśli chodzi o inwestycje, to no nie zwalniamy tempa. Wracając, bo to trzeba skończyć ten wątek drogi do Giełczyna. Czemu to ważne? Bo przede wszystkim będzie tam ścieżka rowerowa, ale dla mnie najważniejsze jest to, że zostanie wykonany rów odwodnieniowy, a więc my zbierzemy wody praktycznie z połowy miejscowości i przygotujemy się do zebrania wód opadowych z drugiej części. Mieszkańcy Giełczyna wiedzą, o czym mówię.
1: Więc tak, będzie bezpieczniej też i nie będzie tego problemu, z którym do tej pory musieli mierzyć się mieszkańcy właśnie tego regionu.
2: Powoli usuwamy. To nie tak, że one znikną od razu. Tutaj czarodziejskie różdżki nikt nie ma w gminie Łomża.
1: Ale skoro o tej wodzie mówimy i o tych problemach, to ostatnio możemy zauważyć, że samorządy nie tylko u nas w regionie, ale w całej Polsce mierzą się z problemem, kiedy pojawia się informacja, że jest jakieś skażenie wody, że w wodzie pojawiła się bakteria, że jest problem z wodociągami. Wtedy mają także problem mieszkańcy. Jak pan uważa, czy to jest kwestia infrastruktury, czy to jest może kwestia sabotażu, bo i takie teorie się pojawiają?
2: Okej. No inny aspekt zarządzania. Znowu mówimy o innym zadaniu własnym. O ile zaczęliśmy od dróg i o zagospodarowaniu wód opadowych w ramach inwestycji, to tutaj przechodzimy płynnie, jak pani redaktor zauważyła, do rozmowy o zapewnieniu bezpiecznej dostawy czy bezpiecznej wody w dużych ilościach odpowiednich w stosunku do zapotrzebowania mieszkańców. I słowo bezpieczeństwo i słowo ilość są to dwa słowa kluczowe w przypadku dostawy wody. Po pierwsze bezpieczeństwo, a więc jest to infrastruktura krytyczna. Mamy ogłoszony podwyższony stopień gotowości zarówno w przestrzeni bezpieczeństwa strategicznego, ale także i cyberbezpieczeństwa. I w zakresie cyberbezpieczeństwa samorządy powinny zwracać uwagę, aby firmy eksplorujące czy dostarczające wodę do mieszkańców miały odpowiednie zabezpieczenia na tej infrastrukturze krytycznej. Zdarzają się przypadki. My nie mieliśmy w naszej gminie w ostatnim czasie ataku terrorystycznego, ale agencje rządowe odpowiedzialne za monitorowanie i wychwytywanie tych przypadków zwracają uwagę, że takowe się zdarzają. Są to ataki hakerskie wyspecjalizowanych grup na oprogramowanie stacji uzdatniania wody. Mogą też mieć miejsce przypadki fizycznej ingerencji w dane SUF oraz próba skażenia tej wody. A więc tu mówimy naprawdę o bardzo poważnym zadaniu i w gminie Łomża jesteśmy gotowi na wszelkie ewentualności. Nie mieliśmy ostatnio żadnego przypadku. Poprawiliśmy system monitorowania. W wyniku ostatnio prowadzonych bardzo dużych inwestycji na wszystkich SUW-ach, a co do ilości wody, też nawet te ostatnie dni upałów.
1: No kilka, teraz ich nie mamy, ale chociażby pojawiały się takie apele w mediach społecznościowych właśnie samorządów, żeby oszczędzać wodę, że może być problem, że te ciśnienie może nie być takie jak
2: niestety,
1: zawsze.
2: Niestety współczuję kolegom samorządowcom, którzy mają te problemy, bo wiem z czym to się wiąże. My nie musieliśmy wysyłać takich komunikatów mieszkańcom, a więc mamy w odpowiedni sposób przygotowaną infrastrukturę, w odpowiedni sposób dzisiaj na szczęście po zmianie kierownictwa także w odpowiedni sposób zarządzano i czuję się bezpiecznie, zapewniam wszystkich mieszkańców, że wody nie zabraknie, co nie znaczy, że należy ją bezmyślnie lać. No to jest jasne, że wszyscy musimy się uczyć oszczędzania, bo to jest dobro, o które musimy zadbać. Ale nie będzie deficytów wody w gminie Łomża.
1: Czyli te problemy, o których my przed momentem mówiliśmy, co prawda one was nie dotyczą bezpośrednio, to jest kwestia infrastruktury, że te...
2: Także. Znaczy tak, mówimy o tym, że w Polsce mamy zjawisko suszy geologicznej. I to instytucje monitorujące to wskazują na to jasno, a więc pod ziemią mamy lustro wody, z którego wszyscy czerpiemy, czyli te wody podziemne opadają. To lustro się obniża. Nie ma na tyle dużo opadów, a więc tej wody nie przybywa i to jest pierwszy problem. Drugi problem to jest jakość infrastruktury odpowiedzialnej za wydobycie tej wody i podania do mieszkańców. My zadbaliśmy o to, rozbudowaliśmy nasze sieci, a także właściwie wszystkie 7 stacji uzdatniania wody są nowoczesne, wyposażone w odpowiednie urządzenia technologiczne. I co ważne jeszcze, ziemia łomżyńska leży na bardzo dobrej, zdrowej wodzie, a więc spokojnie ta, która jest wydobywana z ziemi, jeśli idzie przez odpowiednie urządzenia, to może być wodą pitą z kranu.
1: I bezpieczną. Panie wójcie, spoglądam na zegarek, musimy już powoli kończyć, mamy połowę wakacji w sierpniu. Festyn Świętego Wawrzyńca. To już taka tradycja u was w gminie.
2: Och, cieszę się, że pani redaktor o tym mówi. To znaczy, że też w przestrzeni medialnej, publicznej, w naszej przestrzeni społecznej już zadomowiła się ta impreza. Mamy 2 duże festyny. Jeden to jest majówka, a więc drugi weekend majowy, więc majówka u Stacha, a drugi to jest festyn na Świętego Wawrzyńca. W okolicach Łomży, bo 3 kilometry mamy 2 obiekty archeologiczne bardzo cenne. Jeden to jest wzgórze, na którym stał pierwszy kościół, gdzie była utworzona pierwsza parafia 1000 lat temu przez świętego Brunona, a drugi tuż obok obiekt archeologiczny to jest staro-średniowieczne grodzisko. I te 2 obiekty pokazujemy Państwu zawsze co roku w sierpniu. Zapraszam teraz wszystkich słuchaczy, przybądźcie Państwo w niedzielę, 9 sierpnia, w przededniu wspomnienia świętego Wawrzyńca w kościele katolickim. Tam będziecie Państwo mieli okazję uczestniczyć w wielkim świętowaniu rycerskim. Bardzo fajny rycersko-archeologiczny festyn, na którym przygotowaliśmy niesamowite atrakcje. Po raz kolejny Państwo zobaczycie potyczki rycerzy, pokazy jazdy konnej, a także i przedstawienie, w którym będzie brało udział około 60 rekonstruktorów, w tym seniorzy z gminy Łomża. Tuż przed tym wydarzeniem o godzinie 11 na wspomnianym już przeze mnie wzgórzu będziemy uczestniczyć w polowej mszy świętej i serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, bo będzie to jak co roku wielkie święto rodzinne.
1: Rodzinne i Pana Wójta w zbroi też pewnie zobaczymy jak co
2: roku.
1: Albo
2: w jakimś innym przebraniu historycznym.
1: I to wszystko już w sierpniu. Będziemy na pewno o tym mówić na antenie Radia Nadzieja. Będziemy tam również relacjonować, więc warto być na tym wydarzeniu i warto słuchać Radia Nadzieja.
2: No to Piotr, nie mogę się doczekać.
1: Piotr Kłys, jak zawsze relacjonujemy. Piotr Kłys, wójt gminy Łomża, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Drodzy Państwo, widzimy się w sierpniu, 9 sierpnia. Zapraszam. A także na media społecznościowe na gminę Łomża.
0: Nasz gość dnia.

0: Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Czy Prawo i Sprawiedliwość uniknie rozłamu o spotkaniu ostatniej szansy? Powiemy w wiadomościach o 10 za niecałe 3 minuty.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Wiktoria Małż.
1: Czy PiS uniknie rozłamu? Dziś w południe kluczowe spotkanie w siedzibie partii. Polacy mają podróżować jak Japończycy, rząd przedstawia plan dla kolei. Niebezpieczna pogoda dziś w całym kraju, synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. Spotkanie ostatniej szansy odbędzie się dziś w południe w siedzibie PiS. Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Od przebiegu tej rozmowy zależy, czy dojdzie do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. Michał Fabisiak sprawdził, co były premier może powiedzieć prezesowi.
2: Mateusz Morawiecki na pewno zapewni prezesa o lojalności wobec PiS w celu przekonania go do korzyści wynikających z działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus, rozwinie przed Jarosławem Kaczyńskim wizję budowy szerokiego obozu patriotycznego, którą niedawno prezentował w mediach społecznościowych.
3: Bądźmy wielkim obozem polskich spraw. Bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy.
2: Były premier już nieraz uwiódł politycznie Jarosława Kaczyńskiego, czy to wizją budowy CPK, czy fabryk samochodów elektrycznych. O jego wpływie na prezesa świadczą kolejne awanse. Z członka komitetu politycznego na wiceprezesa partii, ze stanowiska wicepremiera na premiera. Kilka tygodni temu udało mu się przekonać Jarosława Kaczyńskiego do koncepcji dwóch płuc. Za kilka godzin dowiemy się, czy dokona tego ponownie.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Polacy mają podróżować jak Japończycy, szybko i wygodnie. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk, który przedstawił założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. Zakłada on między innymi, że podróż przez całą Polskę będzie trwała 3 godziny. Każdy powiat ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
5: Polska będzie miała najszybszą kolej w Europie, tak mówił premier Donald Tusk. Według rządowych planów z Warszawy do wszystkich dużych aglomeracji będzie można dotrzeć w 100 minut.
6: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 300 do 350 km na godzinę.
5: W ramach programu ma powstać 2,5 tysiąca km linii dla kolei dużych prędkości oraz ponad 2 tysiące km konwencjonalnych szlaków kolejowych. Dodatkowo zmodernizowanych zostanie ponad 5,5 tysiąca km istniejących linii. Pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Piotr Malepszak zaznaczył, że Polska Kolej przewiezie w przyszłym roku blisko 500 000 pasażerów. Docelowo będzie to 800 milionów.
7: Po tej sieci kolejowej jeździ najwięcej pociągów w historii. To jest 7 tysięcy pociągów dobowo dzisiaj uruchamianych na polskiej sieci kolejowej.
5: Wartość realizowanych na kolei inwestycji sięga 100 miliardów złotych.
1: Relacjonowała Sylwia Białek.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Gmina Kolno chce rozwijać odnawialne źródła energii. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich dla Podlaskiego 3 stacje uzdatniania wody zostaną wzbogacone o instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii. Jak mówił na naszej antenie wójt Józef Wiśniewski, pozyskana dotacja wynosi ponad 390 tysięcy złotych.
8: Ta kwota pozwoli nam na stworzenie, rozbudowanie instalacji fotowoltaicznych na naszych stacjach uzdatniania wody. Mamy 3 stacje uzdatniania wody w miejscowości Kumelsk, Zabiele i Janowo i chcemy rozbudować w Zabielu i w Kumelsku istniejące już instalacje fotowoltaiczne. Chcemy, aby one miały moc około 50 kW, a w Janowie powstaje nowa w ogóle instalacja.
1: Łączna wartość projektu to niespełna 490 tysięcy złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca roku. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą pojawić się dziś w całej Polsce. Będzie im towarzyszył dość silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zamierza wydać ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dla niemal całego kraju. Trzeba spodziewać się dynamicznej pogody, mówi synoptyk Anna Gryczman.
9: W całym kraju spodziewamy się burz, przelotnych opadów deszczu, które miejscami mogą być intensywne, między innymi na wschodzie, północy czy południu Polski. Burzom będą towarzyszyły silniejsze porywy wiatru do 70 km na godzinę, ale nawet bez burz, bez wyładowań atmosferycznych, ten wiatr może być porywisty.
1: Burzom mogą towarzyszyć opady drobnego gradu. W niektórych miejscach może pojawić się ryzyko utworzenia trąb powietrznych.
9: nie wykluczamy, że pojawią się leje kondensacyjne, czyli takie zalążki trąb powietrznych u podstawy tych chmur burzowych. Podobna sytuacja będzie miała także miejsce na wybrzeżu, właściwie nad Bałtykiem i na tym wschodnim wybrzeżu w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe jest utworzenie się trąb wodnych.
1: Podobna pogoda będzie w Polsce w piątek, w weekend natomiast spodziewane jest ocieplenie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Tak jak powiedziała Państwu Wiktoria w serwisie informacyjnym, obowiązuje ostrzeżenie synoptyków przed umiarkowanymi burzami z piorunami. To rzeczywistość pogodowa na drugą część czwartku. 17 stopni na termometrach teraz, 19 do 20. To prognozowana temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 12 stopni, jutro do 21 z przelotnymi opadami deszczu.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
10: Po reklamie.

0: Wychodzą z domu i ślad się urywa. Rocznie z zaginięciem osoby bliskiej mierzy się w Polsce około 13 tysięcy rodzin. I chociaż o zaginięciu Iwony Wieczorek słyszał prawie każdy, to podobnych nierozwiązanych do dziś zagadek jest ponad 1000. Tyle osób wpisanych jest do bazy prowadzonej przez Fundację Itaka, mówi jej wiceprezes Izabela Jezierska-Świergiel.
1: Wszystkie osoby pozostające w bazie Fundacji Itaka to są osoby, których los nie jest znany. Możemy tylko domyślać się lub przypuszczać, co się wydarzyło w niektórych przypadkach. Natomiast, ponieważ są to osoby poszukiwane, to nie mamy pewności, co się wydarzyło. Są to też osoby, które zostały uznane za zmarłe. W polskim prawie jest to możliwe po 10 latach od momentu zaginięcia, a mimo to rodzina decyduje się na to, żeby informacja o ich zaginięciu była w naszej bazie danych.
0: W przypadku zaginięcia liczy się czas. Mitem jest, że za zgłoszeniem trzeba czekać 48 godzin. Trzeba działać natychmiast, dodaje wiceprezes Itaki.
1: W momencie, kiedy osoba ginie i nie mamy z nią kontaktu, sytuacja nie jest sytuacją, która się powtarza i budzi to nasz ogromny niepokój. Wówczas kontaktujemy się z policją, powiadamiamy policję o tym, że tej osoby nie ma. Oczywiście uprzednio sprawdzamy wszystkie miejsca, w których ta osoba mogłaby być, kontakty przyjaciół, znajomych, rodzinę. Obdzwaniamy, jeśli rzeczywiście nie ma kontaktu, powiadamiamy policję, a następnie fundację i tak.
0: 95% przypadków zaginięć kończy się odnalezieniem osoby poszukiwanej. Najstarsze wpisy z bazy osób zaginionych pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat.

0: Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz na boisku spędził 63 minuty w wyjazdowym meczu z Interem Miami. Polak, który dołączył do amerykańskiego zespołu 29 czerwca po 4 sezonach w Barcelonie, nie wpisał się na listę strzelców, a jego drużyna uległa rywalom 2-3. Spotkanie rozpoczęło się od kuriozalnego gola samobójczego bramkarza gospodarzy. Inter zdołał jednak odrobić straty za sprawą 2 trafień Luisa Suareza. Chociaż Chicago Fire wyrównało, ostatnie słowo należało do gospodarzy. Robert Lewandowski tak skomentował wynik tego spotkania.
1: Remis byłby bardziej dla nas pozytywny. Szkoda, że przegraliśmy ten mecz, bo też sytuację mieliśmy. Oczywiście był też w pewnym momencie ten mecz, w pewnym momentach ten mecz otwarty, więc z jednej i z drugiej strony były sytuacje, ale chyba takie czasami za proste błędy popełnialiśmy w defensywie i Inter dzisiaj to wykorzystał, ale no, na pewno jest przed nami trochę pracy. Ja też myślę, że każdy dzień, każdy mecz będzie działał na naszą korzyść.
0: Robert Lewandowski odniósł się także do swojej aktualnej formy.
1: To był pierwszy mecz, więc wszystko po kolei. No też w piłce nożnej nic z dnia na dzień, czy tam z tygodnia na tydzień nic się nie tworzy. Gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować, ale myślę, że każdy mecz da nam takie większe zrozumienie i dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało. Też wiadomo, że też takiej świeżości jeszcze to jeszcze nie czas, żeby przyszła u mnie. Myślę, że ona pewnie przyciągnie tygodnia. Kolejnych dni będzie dużo większa, bo też potrzebowałem takiego okresu przygotowawczego, trochę tych cięższych treningów, więc wiadomo, że ta świeżość będzie pewnie z każdym meczem wyglądała lepiej.
0: Pierwotnie debiut Roberta miał odbyć się w czwartek, ale mecz przełożono na 6 października z powodu dymów z pożarów w Kanadzie. Po tej porażce Chicago Fire zajmuje 3 miejsce w konferencji wschodniej z dorobkiem 26 punktów, natomiast Inter Miami jest drugi.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: A już w najbliższy weekend muzyka szantowa opanuje region. W Nowogrodzie odbędzie się dwudniowy festiwal Szanty Graj nad Narwią. Podczas wydarzenia usłyszymy największe hity żeglarskie. To festiwal skierowany do wszystkich, bez wyjątku, mówi organizator festiwalu Bogdan Piorunek.
1: No w końcu mamy 2 miliony pływających żeglarzy w Polsce. Mamy bliskość wielkich jezior mazurskich. Tutaj mamy blisko jezioro Rajgrodzkie. 25 przed oficjalnym otwarciem festiwalu będą występy zespołów konkursowych. Czyli zaczynamy o 12 konkursem, potem o 18 godzinie jest oficjalne otwarcie, także tutaj można będzie pobawić się jak przy najlepszych zespołach.
0: Z kolei drugi dzień festiwalu rozpocznie się od muzyki szantowej dla dzieci.
1: Zaczynamy o 12 koncertem Zejmana i Garkumpela, koncertem dedykowanym dzieciom. Formuła taka edukacyjno-zabawowa, to się sprawdza. Zapraszamy całe rodziny, tutaj będą konkursy, będą nagrody, także zapraszamy dzieciaki. Bardzo na festiwalu Szanty Graj zależy nam właśnie na tym koncercie dla dzieci, bo to jest impreza rodzinna.
0: A wydarzenie odbędzie się w amfiteatrze nad Narwią. To jest czwartek, spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja. Już 33 minuty po godzinie 10.

Starożytne miasto Tyr w południowym Libanie, drodzy Państwo, trafiło na listę zagrożonych miejsc światowego dziedzictwa UNESCO. To efekt izraelskich bombardowań, które uszkodziły również stanowisko archeologiczne z czasów rzymskich. UNESCO, czyli agenda ONZ, odpowiedzialna m.in. za kulturę i dziedzictwo, wyraża głębokie zaniepokojenie zniszczeniami, które nastąpiły w wyniku izraelskich bombardowań w trwającej od marca wojnie. Tyr jest jednym z najstarszych miast w basenie Morza Śródziemnego, zamieszkanym od prawie 5000 lat. Ze względu na świetnie zachowane liczne pozostałości z czasów fenickich i rzymskich, UNESCO wpisało go na listę światowego dziedzictwa ludzkości jeszcze w latach 80. dla zabytków z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Między innymi Hipodromu i Łuku Triumfalnego. Szczególnie dotkliwe były czerwcowe ataki. UNESCO podkreśla, że zagrożeniem dla Tyru jest zarówno ciągle krążące nad nim widmo wojny, jak i problemy z konserwacją zabytków w wyniku izraelskich ataków na Liban. Zagrożone są również inne zabytki o międzynarodowym znaczeniu. Jest wśród nich 5 średniowiecznych twierdz zlokalizowanych w południowym Libanie oraz okupowany przez Izraelczyków zamek zbudowany przez krzyżowców. W samym tym miasteczku zupełnie został zniszczony suk, czyli bazar z czasów mameludzkich, a wiele wiosek wyburzanych przez izraelską armię na południu Libanu również ma wielosetletnią tradycję i historię.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Już za 9 minut 11 o godzinie 11 na antenie Radia Nadzieja najnowsze wydanie wiadomości, a w nich przekażemy Państwu dobre wieści. Miesięczny chłopiec z Zambrowa, dla którego w ostatnich dniach poszukiwano rodziny zastępczej, znalazł nowy dom. O szczegółach powiemy w wiadomościach o 11.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, przedstawi Wiktoria Małż.
1: To szczęśliwy finał poszukiwań. Niemowlę z Zambrowa trafi do rodziny zastępczej. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Uwaga na oszustów działających metodą na pracownika banku. Kobieta z powiatu ostrołęckiego straciła 30 tysięcy złotych. To dobre wiadomości z Zambrowa. Miesięczny chłopiec, dla którego w ostatnich dniach poszukiwano rodziny zastępczej, znalazł nowy dom. Dziecko trafi pod opiekę rodziny z województwa kujawsko-pomorskiego. W znalezieniu rodziny ogromną rolę odegrał apel opublikowany w mediach społecznościowych, który dotarł do tysięcy odbiorców, mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Karol Kossakowski.
2: Też cieszę się, że media lokalne i nie tylko zainteresowały się tym tematem i też wspierały nas w poszukiwaniu rodziny zastępczej, co było takie bardzo miłe dla nas. Jest taka grupa na Facebooku, cała Polska szuka rodzin zastępczych i tam umieściliśmy taki post i bardzo szerokim echem zostało to odebrane i właśnie w ten sposób zgłosiła się ta rodzina i też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Chełmna. Pomoc portali społecznościowych jest bardzo, bardzo mocna.
1: Chłopiec urodził się na terenie Zambrowa, a po krótkim pobycie w tamtejszym szpitalu został przewieziony do szpitala w Łomży. Gdy okazało się, że biologiczna matka nie będzie mogła sprawować nad nim opieki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło poszukiwania rodziny zastępczej w całej Polsce. Z informacji PCPR wynika, że nowi opiekunowie mają doświadczenie w sprawowaniu pieczy zastępczej, a chłopiec wkrótce trafi do ich domu.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Senat zgodził się na jej kandydaturę popartą wcześniej przez Sejm i zgłoszoną przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicę. Zastąpi na tym stanowisku kończącego kadencję profesora Marcina Wiącka. W Senacie przedstawiła między innymi swoją wizję na sprawowany urząd.
4: Sylwia Gregorczyk-Abram mówiła, że zależy jej na tym, by urząd był miejscem otwartym, w którym odbywa się szeroki dialog. Podkreślała, że zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest skłanianie instytucji państwowych do działania.
5: To stanowi o jego sile i sprawczości, a nie ilość wystąpień i podjętych interwencji. Urząd Rzecznika powinien być przede wszystkim urzędem obywatela.
4: Nowa RPO podkreślała też, że rolą Rzecznika nie jest jedynie reagowanie na naruszenia praw obywatelskich, ale też zapobieganie im, zanim dotkną konkretnych ludzi.
5: Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy i zawsze stojącą po stronie tych, których głos jest najsłabiej słyszalny.
4: Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich to adwokat i działaczka społeczna, która współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy. Jej kontrkandydatem na to stanowisko był rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość działacz opozycji w PRL Adam Borowski.
1: Relacjonowała Dagmara Kędzior.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Uwaga na oszustów działających metodą na pracownika banku. 30-latka z powiatu ostrołęckiego straciła 30 tysięcy złotych, bo uwierzyła swojemu telefonicznemu rozmówcy, który przekonywał ją, że ktoś chce zaciągnąć kredyt na jej dane. O szczegółach mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
6: Wczoraj do naszej komendy zgłosiła się 30-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego, która zawiadomiła o oszustwie metodą na pracownika banku. Informowała, że odebrała telefon od mężczyzny podającego się za przedstawiciela banku. W trakcie rozmowy otrzymała wiadomość SMS, która miała uwiarygodnić rozmówcę. Zawierała informację, że kontaktuje się z nią opiekun jej banku. Mężczyzna przekazał jej, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt na dane kobiety, a następnie poinformował, że połączy ją z rzekomym działem technicznym banku.
1: Dział techniczny miał zablokować działania i powiadomić policję.
6: Chwilę później 30-latka otrzymała kolejną wiadomość SMS z numerem telefonu rzekomej sprawy, co jeszcze bardziej uśpiło jej czujność. Osoba podająca się za pracownika działu technicznego banku przekonywała, że doszło do włamania na jej rachunek bankowy, a jedynym sposobem na zablokowanie transakcji jest wygenerowanie, a także przekazanie kodów do płatności. Niestety kobieta przekonana, że rozmawia z prawdziwym pracownikiem banku, kilkukrotnie przekazała kody do szybkiej płatności i zatwierdziła transakcję.
1: Łącznie poszkodowana straciła 30 tysięcy złotych. poprzedniej kadencji intensywnie remontowaliśmy odcinki dróg powiatowych, teraz jednak środków zewnętrznych jest mniej. Staramy się więc remontować mniejsze odcinki z własnego budżetu, tłumaczył na naszej antenie starosta kolneński Tadeusz Klama. Samorządowiec wyjaśnił, że bez wsparcia z pieniędzy rządowych nie wszystkie drogi wymagające remontu przejdą modernizację do końca obecnej kadencji.
7: No nie wiem, żeby to było takie tempo jak wcześniej w tamtej kadencji, to mielibyśmy szansę zakończyć pewne tematy. Natomiast w takim tempie zrobimy dużo, ale jeszcze tych kilka dróg takich poważniejszych nam zostanie. Tego typu drogi, na przykład droga Gromadzyn, Lachowo, Milewo, która wymaga takiego remontu. Są drogi jeszcze na terenie tutaj. Każdej gminy jakaś droga jest ważniejsza. Typowo powiatowa, duża. Jest ich naprawdę jeszcze kilka. Mamy jeszcze dwie drogi o nawierzchni typowo żwirowej.
1: W tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Starostwo Powiatowe w Kolnie otrzymało dofinansowanie na rozbudowę drogi powiatowej przy ulicy Konopnickiej w Kolnie.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś w regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami. Na termometrach maksymalnie dziś 18-19 stopni. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni, a jutro do 21 z przelotnymi opadami deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą się pojawiać dziś w całym kraju. Będzie im towarzyszył dość silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zamierza wydać ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dla niemal całego naszego kraju. Trzeba spodziewać się dynamicznej pogody, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
1: W całym kraju spodziewamy się burz, przelotnych opadów deszczu, które miejscami mogą być intensywne, między innymi na wschodzie, północy czy południu Polski. Burzą będą towarzyszyły silniejsze porywy wiatru do 70 km na godzinę, ale nawet bez burz, bez wyładowań atmosferycznych, ten wiatr może być porywisty.
0: A burzom mogą towarzyszyć opady drobnego gradu. Synoptyk dodaje, że w niektórych miejscach może pojawić się ryzyko utworzenia trąb powietrznych.
1: Nie wykluczamy, że pojawią się leje kondensacyjne, czyli takie zalążki trąb powietrznych u podstawy tych chmur burzowych. Podobna sytuacja będzie miała także miejsce na wybrzeżu, właściwie nad Bałtykiem, i na tym wschodnim wybrzeżu w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe jest utworzenie się trąb wodnych.
0: Podobna pogoda będzie w Polsce jutro, a w weekend spodziewane jest ocieplenie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: A już w sobotę zdecydowana poprawa pogody, ma być ciepło do 25 stopni, ale bez przesadnego słońca i bardzo dobrze, to jest świetna pogoda na to, aby wybrać się do ogrodów biskupich, które w najbliższą sobotę wypełnią się rodzinną atmosferą podczas pikniku u babci Anny. Dziadkowie będą mogli spędzić aktywnie czas ze swoimi wnukami. Do wspólnego świętowania zaprasza biskup Janusz Stepnowski.
1: Oczywiście zapraszamy wszystkich i dziadków, i wnuczków, i rodziców. Będziemy was gościć 25 lipca o godzinie 10, to będzie sobota, także zapraszamy do ogrodów biskupich. Tam zapewne będą różnego rodzaju gry, zabawy dla małych i dla starszych. Wiem, że przyjeżdżają dzieci z różnych części naszego kraju i z naszej Łomży, ale nieraz są dzieci też z zagranicy, które spędzają ten czas u swoich dziadków i u swojej babci.
0: A taki rodzinny piknik to okazja do integracji pokoleń. Starsi będą mogli zobaczyć,

0: rodziny, historią też życia i babci, i dziadka.
1: A na uczestników będzie czekało wiele atrakcji, od gier i zabaw ruchowych, po tańce i animacje. Początek wydarzenia przypominamy w sobotę o 10:00.

0: 23 lipca obchodzimy święto świętej Brygidy Szwedzkiej, która przez świętego Jana Pawła II została ogłoszona patronką Europy. O tej średniowiecznej świętej matce, żonie, zakonnicy i mistyczce oraz o założonym przez nią zgromadzeniu opowiada siostra Agnieszka Brygidka.
1: To jej dziedzictwo, które pozostawiła, również i dzisiaj przemawia do ludzi. Urodziła się prawdopodobnie w 1303 roku. To są też początki niewoli awiniońskiej i właściwie całe życie Brygidy przebiega w tym czasie, kiedy papieże przebywają w Awinionie. Jak wiemy z jej właśnie życiorysu, z jej biografii, otrzymywała przekazy mistyczne od Pana Jezusa, które kierowała też właśnie do papieży. Zwracała się do nich, by powrócili z Awinionu do Rzymu. Brygida na początku była małżonką, matką, później wdową, bardzo szybko. Zresztą wyszła za mąż w wieku 13 lat. W wieku 16 lat urodziła pierwsze dziecko, miała 8 dzieci. Była bardzo dobrą matką, dobrą wychowawczynią. Nie tylko swoich dzieci, ale miała też wpływ właśnie na wykształcenie swojego męża. Kierowała też takim, można powiedzieć, jego życiem duchowym.
0: Ksiądz Mariusz Bakalarz uważa, że święta Brygida ma wiele do powiedzenia współczesnemu człowiekowi.
2: Święta Brygida to przeciekawa, fascynująca kobieta. Jej życiorys mógłby pewnie z powodzeniem służyć jako scenariusz do dobrego filmu. Przede wszystkim była to kobieta, która wsłuchiwała się w natchnienia Boże. Inaczej sobie wyobrażała swoje życie. Już w dzieciństwie czuła wezwanie do służby Bożej, ale z pokorą przyjęła decyzję swoich rodziców i wyszła za mąż. Była więc oddaną żoną i dobrą matką. Ze swoim mężem żyła szczęśliwie w małżeństwie. Urodziła i wychowała 8 dzieci, w tym córkę Katarzynę, która również jest świętą. Przyjęła więc to małżeństwo jako wolę Bożą i tak je realizowała. Kiedy owdowiała, spełniła swoje dawne pragnienie i założyła zakon Najświętszego Zbawiciela. Również i tam gorliwie służyła Bogu. Była kobietą, która wsłuchiwała się w to, co Pan Bóg ma jej do powiedzenia. Nie walczyła o realizację siebie, o spełnienie swoich marzeń, pragnień, o własną satysfakcję, co dzisiaj pewnie jest bardzo modne i o czym się ciągle mówi, by być sobą, by spełniać siebie, by realizować siebie, ale spełniała to, do czego Pan Bóg wzywał, nawet wtedy, kiedy te Boże plany bardzo nie zgadzały się z jej wyobrażeniami i z jej planami. To pewnie jest dobra lekcja, którą dzisiaj święta Brygida może nam dać. W tym świecie, który stawia na samospełnienie, na realizację siebie, na satysfakcję ze spełnienia swoich marzeń i pragnień, pokazuje, że są Boże plany, które też mogą dać szczęście, kiedy się je wypełnia.
0: A w ikonografii święta Brygida przedstawiana jest w ciemnowiśniowym habicie z czerwonym welonem, na którym znajduje się korona z białego płótna z 5 czerwonymi znakami symbolizującymi 5 ran Jezusa. Czasami siedzi przy pulpicie i spisuje swoje wizje.

Igor Herbut i zespół Lemon na antenie Radia Nadzieja. 33 minuty po godzinie 11. Przed nami za niecałe 10 minut spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, a więc audycja z cyklu Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Anna od jakiegoś czasu w wypowiedziach, nie tylko na ulicy, ale i w filmach, gazetach, rozgłośniach, zauważyła pewien błąd. Gdy zwracamy się do kogoś, używamy formy wołaczu. Mówimy na przykład: Stasiu, jak miło cię widzieć. To jest wszystko w porządku. Ale ostatnio tej formy zaczęto używać zamiast mianownika. To mój przyjaciel Stasiu. I czy to jest błąd, czy nie? To ciekawe, że uważa pani to za tendencję ostatnich lat. Ta forma wołacza w miejsce mianownika pojawiała się już bardzo dawno. Nie była ona nigdy uznana za dobrą, za elegancką. Przeciwnie, miała charakter taki bardzo prowincjonalny, czasem wiejski. I owszem, spotykałem ją w swoim dzieciństwie, zresztą spędzonym na wsi. I mówiło się: przyszedł Stasiu, Józiu, i tak dalej, i tak dalej. Relacja między mianownikiem i wołaczem jest specyficzna. To są takie formy, które czasami się, których czasem używa się zamiennie. Na pewno często słyszą Państwo, kiedy ktoś zamiast wołacza używa mianownika, wtedy, kiedy z kimś rozmawia, kiedy się do kogoś zwraca i mówi nie tyle słuchaj Januszu, tylko słuchaj Janusz. Ja często słyszę raczej słuchaj Jurek, a nie słuchaj Jurku. Kiedyś jeszcze, jak Burłaj zwracał się do Bohuna, mówił: słysz Jurku, mój przyjacielu. Dzisiaj pewnie mógłby użyć mianownika. Jeśli chodzi o panie, tam częściej wołacz bywa stosowany. Ja raczej nigdy nie powiedziałbym Marysia, tylko Marysiu, nie Ewa, tylko Ewo, ale i tam czasem mianownik się pojawia. Z tego właśnie, że mianownik bywa zamiast wołacza używany, wzięło się i to, że wołacz wchodził czasem i wchodzi do dzisiaj w miejsce mianownika. Nie jest to, jak powiedziałem, niepoprawne, nie jest to eleganckie, ale na pewno nie jest to kwestia ostatnich lat czy miesięcy. Przyszedł Stasiu, to mój przyjaciel Józiu. Myślę, że używamy tego coraz rzadziej i pewnie dobrze.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Minęła 11:56, o godzinie 12:04 na antenie Radia Nadzieja, modlitwa aniołów pańskich.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
0: Ludzie ciężkiej pracy, z którymi tak wielorako związało mnie moje osobiste życie, a potem duszpasterskie posługiwanie. Życzę Wam, ażeby praca, jaką wykonujecie, nie przestała być źródłem Waszej siły społecznej, ażeby pracą tą były silne Wasze domy rodzinne, ażeby pracą tą była silna cała nasza ojczyzna. I dlatego jeszcze raz patrzę w stronę pracowitego Śląska, Zagłębia, w stronę wielkich pieców, w stronę kominów fabrycznych, a równocześnie w stronę tak licznych na tej waszej ziemi wieżyc kościelnych. Jest to ziemia wielkiej pracy i wielkiej modlitwy. Jedna z drugą, ściśle zespolona całej tradycji waszego ludu, którego najczęstszym pozdrowieniem są słowa: Szczęść Boże! Jeden z najwspanialszych skrótów, jaki istnieje we wszystkich językach świata. Dwa słowa łączące pamięć o Bogu i odniesienie do ludzkiej pracy.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja. W czwartek 23 lipca trwają zapisy na trzecią pieszą pielgrzymkę kobiet do Matki Bożej Pocieszenia, która odbędzie się 29 sierpnia. To propozycja dla pań pragnących oderwać się od codzienności i przeżyć dzień pełen modlitwy, rozmów i wspólnego pielgrzymowania. Zaprasza ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet diecezji łomżyńskiej.
1: To jest czas pięknej modlitwy, odrobiny trudu i takiego poświęcenia dla tego, żeby zanieść nasze intencje Matce Bożej Pocieszenia, żeby to pocieszenie uzyskać, albo za pocieszenie podziękować. Piękny moment zakończenia wakacji, wejścia w nowy rok szkolny dla wszystkich młodych pań, które jeszcze są w szkole czy studiują, to wiadomo, że to jest powrót do pewnej rzeczywistości naukowej, ale też dla mam wszystkich.
0: Trasa poprowadzi z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku. Nie obowiązują listy uczestniczek ani wcześniejsza rejestracja. Wystarczy chęć wspólnego pielgrzymowania, woda i coś do jedzenia.

0: Ceny paliw znów uderzają w firmy transportowe. Litr oleju napędowego w Hurcie wzrósł do poziomu z maja, gdy między USA a Iranem toczyła się regularna wojna. Części przewoźników udało się podnieść frachty, czyli ceny za zlecony transport towarów, ale i tak z niepokojem patrzą na sytuację na rynku paliw. Tak mówi Dariusz Matulewicz ze Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
1: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni i jak co roku mamy tutaj spadek popytu na usługi transportowe, związany z tym, że część firm przechodzi na okresy urlopowe, więc mniej jest tych ładunków do przewiezienia, więc tu przewoźnicy konkurujący ceną, bo w tej chwili rynek nie ma innej możliwości, nie widzi innej możliwości konkurencji, no niestety mają coraz większy problem.
0: Przewoźnicy od miesięcy alarmują o trudnej sytuacji w branży, którą ceny paliw dodatkowo pogrążają.
1: Wskazywaliśmy możliwości, że można stworzyć rodzaj dopłat czy czegoś w rodzaju paliwa do zastosowań profesjonalnych. Coś, co będzie buforowało te nieracjonalnie wysokie ceny i w tych okresach, gdzie one są faktycznie wysokie, państwo będzie w stanie wesprzeć przewoźników w powstrzymaniu tych wzrostów, bo to jest naprawdę bardzo trudne dla nas.
0: A tylko w pierwszym kwartale tego roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm transportowych. Natomiast według organizacji transportowych wielu przewoźników firm nie likwiduje, tylko zawiesza licencje, czekając na lepszą koniunkturę. Patrycja Markowska już teraz na antenie Radia Nadzieja i jej niepoprawna 22 minuty po 12.

Wszystko wskazuje na to, że w piątek jutro Jurgen Klopp zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Niemiecki Związek Piłki Nożnej zwołał konferencję prasową. Według agencji DPA nominacja byłego trenera Liverpoolu jest przesądzona. Klopp ma zastąpić na tym stanowisku Juliana Nagelsmana, który zrezygnował po odpadnięciu drużyny w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Szkoleniowiec rozwiązał już powiązania z koncernem Red Bull, usuwając ostatnią formalną przeszkodę do podpisania kontraktu. Klopp, który odpoczywał od pracy trenerskiej od maja 2024 roku, zapewnił, że odzyskał energię i jest gotowy na nowe wyzwania. Reprezentacja Niemiec odpadła z Mistrzostw Świata tegorocznych, jak wspomniałam, w 1/16 finału, przegrywając 29 czerwca w rzutach karnych z Paragwajem.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Ponad 2000 uczniów z 22 szkół ponadpodstawowych wzięło udział w kampanii Urzędu Marszałkowskiego A dlaczego nie ty? Celem akcji było uświadomienie młodym ludziom, jak jedna nieprzemyślana decyzja może zmienić całe życie oraz budowanie empatii wobec osób z niepełnosprawnościami. O przebiegu kampanii społecznej mówił Adam Kujawa z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.
2: Pomysł kampanii A dlaczego nie ty, czyli bądź bohaterem swojej historii, a nie ofiarą chwili, narodził się w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. W kampanii wzięło udział 22 szkoły, w tym około 2000 uczniów. Były to pełne emocji rozmowy z fantastyczną młodzieżą, podczas których padały bardzo dojrzałe i ważne pytania. A patrząc na zaangażowanie i zainteresowanie, mam poczucie tego, że osoby, które brały w nich udział, zwrócą większą uwagę na bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich.
1: Wicemarszałek Wiesława Burnos zapewniła, że Departament Zdrowia ma już pomysły na kolejne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
3: Następne działania będzie skierowane do osób i do dzieci i do rodzin głuchoniemych, bo to jest ważny, niezauważony do tej pory w należytym stopniu problem dzieci, które rodzą się w rodzinie głuchoniemy i ich pierwszym językiem jest język migowy, a później muszą się odnaleźć w świecie, w szkole, na podwórku.
1: Kampania, którą realizowano od kwietnia, miała charakter edukacyjno-profilaktyczny i była skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego.
0: To jest Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Kolejne umowy w ramach programu Kreatywna Wieś podpisane. 15 gmin z województwa otrzymało łącznie 340 tysięcy złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na takie inwestycje jak świetlice, place zabaw, altany, miejsca rekreacji czy wyposażenie dla domów kultury. Członek zarządu Bogdan Dojuk podkreślał, jak wiele dobrego mogą przynieść inwestycje w ramach tego programu.
4: Nieraz sami jesteśmy zdumieni, jak można zrewitalizować obszar wiejski, dostosowując do współczesnych wymogów daną przestrzeń czy obiekty stojące nieraz od wielu lat zaniedbane albo nieużytkowane. Jeszcze raz gratuluję dobrze napisanych wniosków, bo dzięki temu ten piękny, słoneczny dzisiejszy dzień możemy ranek spędzić tutaj na podpisaniu umowy.
1: W skali całego województwa podlaskiego Urząd Marszałkowski przeznaczył w tym roku 2 miliony złotych na program Kreatywna Wieś, a dofinansowanie otrzymało 86 samorządów. Ponad 33,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego otrzymało miasto Łomża na budowę nowoczesnej mediateki, która ma powstać w istniejącym budynku przedszkola przy ulicy Spółdzielczej. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesława Burnos oraz członek zarządu województwa Jacek Piorunek. W imieniu samorządu Łomży dokumenty podpisał wiceprezydent Piotr Serdyński, który podkreślał, jak dużym projektem jest mediateka.
5: Powstanie tam nowoczesna multimedialna biblioteka z nowoczesnymi czytelniami, z salami gier, z salami nagrań. Na górze będzie też miejsce na kawiarnię i oczywiście sala do spotkań autorskich, więc całe zaplecze również takie biurowe dla biblioteki, więc na pewno ten teren zostanie zagospodarowany. Już zresztą te wizualizacje, które były wykonane przez projektanta, one były udostępniane publicznie.
1: Wykonawca inwestycji powinien zostać wkrótce wybrany. Obecnie miasto Łomża znajduje się na etapie badania ofert. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 41 milionów złotych.
0: To jest Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Sezon urlopowy trwa w najlepsze. Władze województwa zachęcają, aby wakacje spędzić w regionie, ponieważ niezapomniane widoki i atrakcje można znaleźć w każdej części województwa. Mamy bardzo szeroką ofertę turystyczną, zapewnia członek zarządu Bogdan Dyjuk.
4: Nie zawsze aura sprzyja wypoczynkowi nad licznymi jeziorami, akwenami wodnymi, umożliwiająca spływy kajakiem, narwią, czarnochańczą, kanałem augustowskim, ale aura umożliwia wobec tego wykorzystanie czasu na zwiedzanie niezwykle interesujących zabytków, które u nas są.
1: Każda część województwa oferuje ciekawe i bardzo zróżnicowane atrakcje, ocenia Bogdan Dyjuk.
4: W regionie Puszczy Białowieskiej to są cerkwie plus kraina otwartych okiennic. W okolicach Białegostoku mamy pałacyk w Choroszczy, Muzeum Wiktora Wałkowa, Supraść, Puszczę Knyszyńską z meczetami. Jadąc na północ mamy Okopy i Suchowolę związaną z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko. Mamy kanał augustowski, Studzieniczna, niezwykle interesujące, piękne miejsce.
6: Polsce piękne sanktuarium maryjne. Mamy klasztor wigierski, Suwałki z Muzeum Marii Konopnickiej, Sejny z Muzeum Kresów II Rzeczypospolitej.
1: Do części turystycznych atrakcji można dotrzeć za pomocą specjalnej wakacyjnej trasy autobusowej Turystyczna Ósemka, która kursuje na trzech liniach od czwartku do niedzieli przez cały lipiec i sierpień.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest Województwo Podlaskie.
7: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

samo południe rozpoczął się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim o możliwym rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości. I o tym spotkaniu Ostatniej Szansy powiemy więcej w wiadomościach o 13.00.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości. Przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Zmarła Celina Orzechowska, łomżyńska medalistka Igrzysk Olimpijskich. W PiS-ie wrze dziś spotkanie ostatniej szansy między premierem Morawieckim a prezesem Kaczyńskim. Prawie 13 tysięcy zaginięć osób zgłaszanych jest w Polsce każdego roku. W wieku 92 lat zmarła jedyna medalistka olimpijska pochodząca z Łomży, Celina Orzechowska. Była jedyną z najlepszych polskich sprinterek przełomu lat 50. i 60. XX wieku, gdy startowała pod panieńskim nazwiskiem Jesionowska. Jak mówił na naszej antenie Karol Jakubowski, autor książki o olimpijczykach z naszego regionu, lekkoatletka lata temu sięgnęła po brązowy medal w sztafecie 4x100 metrów.
2: Pani Celina startowała na igrzyskach w 1960 roku. Potem to były igrzyska w Rzymie. Pani Celina reprezentowała na igrzyskach taki klub jak Legia Warszawa, ale wcześniej trenowała w SKS-ie Łomża.
1: Celina Orzechowska większość swojego życia spędziła w Warszawie i to w stolicy odbędą się uroczystości pogrzebowe wybitnej lekkoatletki, które zaplanowano na 3 sierpnia.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Jesteśmy lojalnymi członkami Prawa i Sprawiedliwości, deklaruje europoseł Piotr Müller i poseł Robert Gontarz. Politycy ci są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego. Politycy poinformowali, że nie podpisali oświadczenia o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń, do czego w ubiegłym tygodniu zobowiązało członków partii i kierownictwo PiS-u. Piotr Müller mówi, że grupa skupiona wokół Mateusza Morawieckiego padła ofiarą intrygi grupy pewnych osób.
4: Myślę, że tu takich trzech najważniejszych, chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić, to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki, prawda? I oni z nieznanych mi przyczyn próbują w momencie, gdy Donald Tusk już leży na deskach, jest afera szpitalna, jest katastrofa w finansach publicznych, oni z nieznanych mi przyczyn znowu podejmują intrygę, żeby wyrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z partii. Pomimo tego, że w kwietniu, tak jak mówiliśmy, było wspólne oświadczenie, wspólne porozumienie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus może dalej działać.
1: Dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma spotkać się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Mateusz Morawiecki idzie na to spotkanie z dobrą wolą i chęcią porozumienia, zapewnia poseł Robert Gontarz.
5: My zdecydowanie mówimy o tym, że chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Tak jak wcześniej powiedział to pan prezes Jarosław Kaczyński, chcemy tworzyć dwa plusa, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem i ponownie prowadzić Polskę we właściwym kierunku. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść. No tylko pani redaktor, no spróbuje pani pięścią pooddychać. No nie da się tego zrobić, więc my dalej pozostajemy przy tym przekonaniu, że nie da się rozszerzać dotarcia do elektoratu, jednocześnie zawężając przekaz.
1: Dziś ostatni dzień, w którym posłowie PiS mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Oświadczeń nie zamierzają składać politycy związani z Mateuszem Morawieckim. Przekonują, że stowarzyszenie poszerza ofertę programową Prawa i Sprawiedliwości. Większość kierownictwa partii uznała jednak, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia ugrupowania, dlatego zakazała posłom działalności na rzecz stowarzyszenia.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Drogie panie, warto już dziś zarezerwować sobie ten termin. Trwają zapisy na 3. pieszą pielgrzymkę kobiet do Matki Bożej Pocieszenia, która odbędzie się 29 sierpnia. To propozycja dla pań pragnących oderwać się od codzienności i przeżyć dzień pełen modlitwy, rozmów, a także wspólnego pielgrzymowania. Zaprasza ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet diecezji łomżyńskiej.
6: To jest czas pięknej modlitwy, odrobiny trudu i takiego poświęcenia dla tego, żeby zanieść nasze intencje Matce Bożej Pocieszenia, żeby to pocieszenie uzyskać, albo za pocieszenie podziękować. Piękny moment zakończenia wakacji, wejścia w nowy rok szkolny dla wszystkich młodych pań, które jeszcze są w szkole czy studiują, to wiadomo, że to jest powrót do pewnej rzeczywistości naukowej, ale też dla mam wszystkich.
1: Trasa poprowadzi z kościoła w Piątnicy do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. Nie obowiązują listy uczestniczek ani wcześniejsza rejestracja. Wystarczy chęć wspólnego pielgrzymowania, woda i coś do jedzenia. Wychodzą z domu i ślad się urywa. Rocznie z zaginięciem osoby bliskiej mierzy się w Polsce około 13 tysięcy rodzin. I choć o zaginięciu Iwony Wieczorek słyszał prawie każdy, to podobnych nierozwiązanych do dziś zagadek jest ponad 1000. Tyle osób wpisanych jest do bazy prowadzonej przez Fundację Itaka, mówi jej wiceprezes Izabela Jezierska-Świergiel.
7: Wszystkie osoby pozostające w bazie Fundacji Itaka to są osoby, których los nie jest znany. Możemy tylko domyślać się lub przypuszczać, co się wydarzyło w niektórych przypadkach. Natomiast, no, ponieważ są to osoby poszukiwane, to nie mamy pewności, co się wydarzyło. Są to też osoby, które zostały uznane za zmarłe. W polskim prawie jest to możliwe po 10 latach od momentu zaginięcia, a mimo to rodzina decyduje się na to, żeby informacja o ich zaginięciu była w naszej bazie danych.
1: W przypadku zaginięcia liczy się czas. Mitem jest, że ze zgłoszeniem trzeba czekać 48 godzin. Trzeba działać natychmiast, dodaje wiceprezes.
7: W momencie, kiedy osoba ginie i nie mamy z nią kontaktu, sytuacja nie jest sytuacją, która się powtarza i budzi to nasz ogromny niepokój. Wówczas kontaktujemy się z policją, powiadamiamy policję o tym, że tej osoby nie ma. Oczywiście uprzednio sprawdzamy wszystkie miejsca, w których ta osoba mogłaby być, kontakty przyjaciół, znajomych, rodzinę. Obdzwaniamy, jeśli rzeczywiście nie ma kontaktu, powiadamiamy policję, a następnie fundację Itaka.
1: 95% przypadków zaginięć kończy się odnalezieniem osoby poszukiwanej. Najstarsze wpisy z bazy osób zaginionych pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Obowiązuje dla naszego regionu ostrzeżenie przed burzami o umiarkowanym charakterze. Na termometrach do 20 stopni maksymalnie, w nocy temperatura spadnie do 12. Jutro 20 stopni, także przelotne opady deszczu mogą występować. Weekend zdecydowanie cieplejszy, 24 stopnie w sobotę, 27 w niedzielę.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Już 10 minut po godzinie 13 słuchają Państwo Radia Nadzieja w czwartek. Dzisiaj jest 23 lipca, a mamy też dobre informacje płynące z Zambrowa. Miesięczny chłopiec, dla którego przez miesiąc poszukiwano rodziny zastępczej, znalazł nowy dom. Dziecko trafi pod opiekę rodziny z województwa kujawsko-pomorskiego. Chłopiec urodził się na terenie Zambrowa. Po krótkim pobycie w tamtejszym szpitalu został przewieziony do szpitala w Łomży, mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, Karol Kosakowski.
1: Dziecko przez chwilę było tylko w szpitalu w Zambrowie, a później trafiło do szpitala wojewódzkiego w Łomży i jeszcze tam przebywa, bo teraz czekamy tylko na decyzję sądu rodzinnego w Zambrowie i prawdopodobnie w poniedziałek już rodzina zastępcza z Chełmna odbierze dziecko ze szpitala.
0: W znalezieniu rodziny ogromną rolę odegrał apel opublikowany w mediach społecznościowych, który dotarł do tysięcy odbiorców, dodaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
1: Też cieszę się, że media lokalne i nie tylko zainteresowały się tym tematem i też wspierały nas w poszukiwaniu rodziny zastępczej, co było takie bardzo miłe dla nas. Jest taka grupa na Facebooku, Cała Polska Szuka Rodzin Zastępczych, i tam umieściliśmy taki post i bardzo szerokim echem zostało to odebrane i właśnie w ten sposób zgłosiła się ta rodzina i też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Chełmna. Pomoc portali społecznościowych jest bardzo, bardzo mocna.
0: W powiecie zambrowskim działa 19 rodzin zastępczych, w których przebywa 30 dzieci, jednak nie było możliwości przyjęcia niemowlęcia. Miejsc zabrakło także w całym województwie podlaskim, dlatego wsparcie przyszło z Chełmna.

0: mężczyzny podającego się za przedstawiciela banku. W trakcie rozmowy otrzymała wiadomość SMS, która miała uwiarygodnić rozmówcę. Zawierała informację, że kontaktuje się z nią opiekun jej banku. Mężczyzna przekazał jej, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt na dane kobiety, a następnie poinformował, że połączy ją z rzekomym działem technicznym banku.
1: A ten dział techniczny miał zablokować nieautoryzowane działania i zawiadomić policję.
0: Chwilę później 30-latka otrzymała kolejną wiadomość SMS z numerem telefonu rzekomej sprawy, co jeszcze bardziej uśpiło jej czujność. Osoba podająca się za pracownika działu technicznego banku przekonywała, że doszło do włamania na jej rachunek bankowy, a jedynym sposobem na zablokowanie transakcji jest wygenerowanie, a także przekazanie kodów do płatności. Niestety kobieta, przekonana, że rozmawia z prawdziwym pracownikiem banku, kilkukrotnie przekazała kody do szybkiej płatności i zatwierdziła transakcję.
1: Łącznie poszkodowana straciła 30 tysięcy złotych. Zdała sobie z tego sprawę dopiero 2 godziny później, gdy zadzwoniła na infolinię swojego banku. Wtedy to prawdziwy pracownik banku uświadomił, że padła ofiarą oszustwa. To i tak nic w porównaniu z mieszkańcem powiatu lubińskiego, który stracił 180 tysięcy złotych, inwestując na fałszywej platformie internetowej. Uwierzył reklamie rzekomej inwestycji w spółkę paliwową przez kilka tygodni aż. Oszuści przekonywali go do kolejnych wpłat, gdy nie mógł już przelewać pieniędzy. Dwukrotnie przysłali po gotówkę kurierów. Przestępcy wykorzystali kilka sposobów, aby uwiarygodnić tę historię, mówi podkomisarz Sylwia Serafin.
2: Przez kilka tygodni oszuści utrzymywali z pokrzywdzonym stały kontakt za pośrednictwem komunikatora. Pokazywali fikcyjne wykresy zysków i przekonywali, że aby pomnożyć zgromadzone środki, konieczne są kolejne wpłaty. Gdy mężczyzna nie mógł już wykonywać przelewów z powodu blokady konta, przestępcy posunęli się o krok dalej. Dwukrotnie wysłali po gotówkę tzw. kurierów, którym pokrzywdzony na umówione hasło przekazał łącznie ponad 120 tysięcy złotych.
1: A kiedy mężczyzna postanowił zakończyć te inwestycje i wypłacić pieniądze, usłyszał, że najpierw musi spłacić rzekomy kredyt w wysokości 20 tysięcy dolarów. Wtedy zorientował się, że padł ofiarą oszustwa.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Toskanii pies uratował 2-letnie dziecko przed atakiem wilka, sam przypłacając to życiem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Orbiciano w prowincji Lucca. Jak informują włoskie media, w sobotę późnym wieczorem wilk wszedł na teren prywatnej posesji, gdzie w ogrodzie bawił się chłopiec. 7-letnia suczka Destiny stanęła między dzieckiem a drapieżnikiem i podjęła walkę. Pies został ciężko pogryziony i nie przeżył tego ataku. Dziecku nic się nie stało. Rodzina opowiada, że Destiny była częścią ich domu od 7 lat. Według relacji rodziców jej reakcja pozwoliła uniknąć tragedii. Sprawa wywołała we Włoszech dyskusję o coraz częstszej obecności wilków w pobliżu zamieszkałych terenów i o sposobach reagowania na wilki tracące naturalną ostrożność wobec ludzi. Włoskie instytucje podkreślają, że populacja wilków w Toskanii wzrosła i gatunek ten występuje już obecnie w większości regionu.

0: poprzedniej kadencji intensywnie remontowaliśmy odcinki dróg powiatowych. Teraz środków zewnętrznych jest mniej, staramy się więc remontować mniejsze odcinki z własnego budżetu. Tłumaczył na antenie Radia Nadzieja starosta kolneński Tadeusz Klama. Samorządowiec wyjaśniał, że bez wsparcia i pieniędzy rządowych nie wszystkie drogi wymagające remontu przejdą modernizację do końca obecnej kadencji w 2029 roku.
1: No nie wiem, żeby to było takie tempo jak wcześniej w tamtej kadencji, to mielibyśmy szansę zakończyć pewne tematy. Natomiast w takim tempie zrobimy dużo, ale jeszcze tych kilka dróg takich poważniejszych nam zostanie. Tego typu drogi, na przykład droga Gromadzin, Lachowo, Milewo, która wymaga takiego remontu. Są drogi jeszcze na terenie tutaj każdej gminy, jakaś droga jest ważniejsza, typowo powiatowa, duża. Jest ich naprawdę jeszcze kilka, mamy jeszcze dwie drogi o nawierzchni typowo żwirowej.
0: Tadeusz Klama podkreśla, że powiat kolneński skupia się obecnie na mniejszych odcinkach, które może remontować z wykorzystaniem własnych środków.
1: Robimy ze swoich środków też takie mamy mniejsze drogi o mniejszym znaczeniu, oczywiście dla mieszkańców bardzo ważne. Takie na przykład w miejscowości Kumelc teraz żeśmy zaczęli na gminie Kolno, na Grabowie, ze swoich środków, teraz na Małym Płocku. Takie odcinki po kilometr, po dwa, wartości około 1,5 miliona, 2 milionów. Korzystamy z tego, że są bardzo niskie ceny w tej chwili przez wykonawców prooferowane i możemy to w ramach tych swoich środków zaoszczędzonych, trochę zawsze mamy, lubimy trochę zaoszczędzić, trzymać tych środków, te drogi wykonujemy.
0: W tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Starostwo Powiatowe w Kolnie otrzymało dofinansowanie na rozbudowę drogi powiatowej przy ulicy Marii Konopnickiej w Kolnie.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

Ostrołęka pozyskała niemal 15 milionów złotych unijnego wsparcia na budowę i modernizację tras dla rowerzystów i pieszych, o czym więcej powiemy w wiadomościach o godzinie 14, czyli już za 3,5 minuty. Whenever.

0: Na zegarach 14, czas na wiadomości, przedstawi Katarzyna Polewka.
1: Ceny paliw znów uderzają w firmy transportowe. Kilometry nowych ścieżek rowerowych i pieszych. W Ostrołęce nastąpi duża zmiana. Z kolei w Łomży trwają intensywne prace przy budowie tężni solankowej w parku Jana Pawła. Ceny paliw znów uderzają w firmy transportowe. Litr oleju napędowego w Hurcie wzrósł do poziomu z maja, gdy między USA a Iranem toczyła się regularna wojna. Niektórym przewoźnikom udało się podnieść frachty, czyli cenę za zlecony transport towarów, ale i tak z niepokojem patrzą na sytuację na rynku paliw, mówi Dariusz Matulewicz ze Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
2: Wskazywaliśmy możliwości, że można stworzyć rodzaj dopłat czy czegoś w rodzaju paliwa do zastosowań profesjonalnych, coś, co będzie buforowało te nieracjonalnie wysokie ceny i w tych okresach, gdzie one są faktycznie wysokie, państwo będzie w stanie wesprzeć przewoźników w powstrzymaniu tych wzrostów, bo to jest naprawdę bardzo trudne dla nas.
1: Przewoźnicy od miesięcy alarmują o trudnej sytuacji w branży, którą ceny paliw dodatkowo pogrążają.
2: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni i jak co roku mamy tutaj spadek popytu na usługi transportowe, związany z tym, że część firm przechodzi na okresy urlopowe, więc mniej jest tych ładunków do przewiezienia, więc tu przewoźnicy konkurujący ceną, bo w tej chwili rynek nie ma innej możliwości, nie widzi innej możliwości konkurencji, no niestety mają coraz większy problem.
1: Tylko w pierwszym kwartale tego roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm transportowych. Natomiast według organizacji transportowych wielu przewoźników firmy nie likwiduje, tylko zawiesza licencje, czekając na lepszą koniunkturę.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: To jedna z największych inwestycji w infrastrukturę rowerową w ostatnich latach. Ostrołęka pozyskała niemal 15 milionów złotych unijnego wsparcia na budowę i modernizację tras dla rowerzystów i pieszych. Powstanie ponad 6 kilometrów nowych i przebudowanych ciągów komunikacyjnych, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
4: W efekcie w naszym mieście powstanie lub zostanie zmodernizowane ponad 6 kilometrów tras pieszo-rowerowych. Nowe drogi i udogodnienia pojawią się aż na 7 kluczowych odcinkach. Prace obejmą ulice Narutowicza, Mostową, Fieldorfa Nila, Kołobrzeską, Zawadzkiego, Aleję Księdza Popiełuszki oraz ulicę Zeromskiego, gdzie wybudowana zostanie najdłuższa, bo ponad 2-kilometrowa droga dla rowerów i drogi dla pieszych wraz z samą przebudową ulicy Zeromskiego.
1: W ramach inwestycji pojawią się także stojaki rowerowe, stacje samoobsługowe i naprawy rowerów, punkty pomiaru ruchu, a także wiaty i ławki.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Trwają intensywne prace przy budowie tężni solankowej w parku Jana Pawła w Łomży. Inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od kilku lat, nabiera tempa. Obecnie prowadzone są roboty związane m.in. z układaniem terniny. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem, mówił na antenie Radia Nadzieja Piotr Serdyński, wiceprezydent Łomży.
5: Te roboty przebiegają w sposób sprawny. Obecnie wykonawca jest na etapie układania tarniny, która będzie elementem tej tężni i po ukończeniu tych robót przez wykonawcę zewnętrznego swój zakres będzie tam wykonywał MPGKiM.
1: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja zostanie ukończona już w październiku tego roku. Wartość wynosi blisko 1,5 miliona złotych i tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja o godzinie 16. Zapraszam na Flash Regionu.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: W drugiej części dnia w regionie mogą występować burze z przelotnymi opadami i deszczu. 20 stopni pokazują termometry teraz. To jest temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 12 stopni, jutro od 20 do 21. Jeszcze z przelotnymi słabymi opadami deszczu. W weekend ma być ciepło, 24 stopnie w sobotę, do 27 stopni w niedzielę.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
6: Po reklamie.

0: Czwarta wielka strata dla łomżyńskiego sportu w wieku 92 lat. Zmarła jedyna medalistka olimpijska pochodząca z Łomży, Celina Orzechowska. Była jedną z najlepszych polskich sprinterek przełomu lat 50. i 60., gdy startowała pod panieńskim nazwiskiem Jesionowska. Jak mówił na naszej antenie Karol Jakubowski, autor książki Od marzenia do mistrzostwa, olimpijska opowieść północno-wschodniej Polski, lekkoatletka. 66 lat temu sięgnęła po brązowy medal w sztafecie 4 razy 100 metrów.
1: Pani Celina startowała na igrzyskach w 1960 roku. Tam to były igrzyska w Rzymie. Pani Celina reprezentowała na igrzyskach taki klub jak Legia Warszawa, ale wcześniej trenowała w SKS-ie Łomża.
0: Celina Orzechowska większość swojego życia spędziła w Warszawie i to w stolicy odbędą się uroczystości pogrzebowe wybitnej lekkoatletki, które zaplanowano na 3 sierpnia. Rozpoczną się o godzinie 10 od mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli, po której nastąpi pochówek na cmentarzu północnym.

0: Gmina Kolno chce rozwijać odnawialne źródła energii. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich dla Podlaskiego trzy stacje uzdatniania wody zostaną wzbogacone o instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Jak mówił na naszej antenie wójt Józef Wiśniewski, pozyskana dotacja wynosi ponad 390 tysięcy złotych.
1: Ta kwota pozwoli nam na stworzenie, rozbudowanie instalacji fotowoltaicznych na naszych stacjach uzdatniania wody. Mamy trzy stacje uzdatniania wody w miejscowości Kumelsk, Zabiele i Janowo i chcemy rozbudować w Zabielu i w Kumelsku istniejące już instalacje fotowoltaiczne. Chcemy, aby one miały moc około 50 kW, a w Janowie powstaje nowa w ogóle instalacja.
0: Projekt ma przynieść gminie kolejne oszczędności.
1: Jest to dla nas działanie bardzo ważne, które zainicjowaliśmy jakiś czas temu, już kilka dobrych lat temu. I proszę mi wierzyć, że zdaje to niesamowicie egzamin, ponieważ naszym zamysłem było zredukować troszeczkę koszty związane z produkcją wody, a energia elektryczna

A w najbliższą niedzielę 26 lipca w parku Jana Pawła II papieża pielgrzyma odbędzie się kino plenerowe. O godzinie 21 zostanie wyemitowany film zatytułowany. Wstęp na projekcję jest wolny w niedzielę o godzinie 21, a kolejne seanse będą już sensacyjne. To będą filmy sensacyjne 16 i 23 sierpnia.

0: Na to wiem.
1: A w Argentynie cały czas echa zakończonego niedawno mundialu. FIFA prowadzi postępowanie w sprawie szarpaniny po finałowym meczu Mistrzostw Świata. Wyjaśniane jest przede wszystkim, czy piłkarze Argentyny nie przekroczyli dopuszczalnych granic, atakując Hiszpanów. W Argentynie zauważane są możliwe konsekwencje tego zajścia. Media i kibice czują się atakowani przez resztę świata. Szczególne napięcie towarzyszy relacjom z Hiszpanią. Piosenkarka Rosalia przeprosiła Argentyńczyków za udostępnienie w mediach społecznościowych postu krytykującego ich kraj. Hiszpanka tłumaczy, że usłyszała w tle swoją piosenkę i nie zwróciła uwagi na treść, z którą się nie zgadza. Rosalia za tydzień przylatuje do Argentyny na 4 koncerty, a część dawno wyprzedanych biletów została w proteście zwrócona. Gazeta Clarín wylicza innych artystów, którzy krytykują zachowanie Argentyńczyków. I tak amerykański aktor Samuel L. Jackson wezwał społeczność afroamerykańską do niewspierania Argentyny za jej rasistowską postawę. Chilijczyk Pedro Pascal też polubił posty krytykujące Argentynę. Sportowe dzienniki piszą o postępowaniach FIFA, twierdząc, że pofinałowe konsekwencje dla piłkarskiego związku mogą być poważne, jednak zdaniem argentyńskich dziennikarzy reprezentacja zachowała się z godnością, reagując jedynie na hiszpańskie prowokacje. Już 36 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w czwartek 23 lipca.

0: Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin podczas prezentacji książki Wielkanoc Pokoju dziennikarza Antonio Perociego ocenił, że perspektywa pokoju na Ukrainie wciąż jest daleka, w zasadzie, że jest jej brak, a rozwój konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zagraża pokojowi.
1: Kardynał Parolin stwierdził, że jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie, sprawy idą w złym kierunku i nie ma nadziei na pokój. Ubolewał, że memorandum między Waszyngtonem a Teheranem przestało obowiązywać. Nie wiem, jak zakończy się ta sprawa. Sądzę, że wie to niewielu, a być może nikt. Ufamy, że uda się zawrzeć porozumienie dla dobra wszystkich. Kardynał Parolin przestrzegł, że takie sytuacje poważnie zagrażają pokojowi na świecie. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Kardynał Parolin stwierdził, że jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie, to sprawy idą naprawdę w złym kierunku i nie ma nadziei na pokój. Już za 13 minut godzina 15. Państwo spędzają czwartkowe popołudnie z Radiem Nadzieja. Już przed 15, 3 minuty przed 15, fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, jak co dzień w Radiu Nadzieja o godzinie 15. Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Rachunek szczegółowy. Łączenie się z Chrystusem miłosiernym. Sercem ogarniam świat cały, a szczególnie kraje dzikie i prześladowane. Dla nich proszę o miłosierdzie. Dwa postanowienia ogólne. Pierwsze. Starać się o ciszę wewnętrzną i ściśle zachowywać regułę milczenia. Drugie. Wierność wewnętrznym natchnieniom. Wprowadzać je w życie i czyn według uznania kierownika duszy. W tej chorobie pragnę uwielbić wolę Bożą, o ile będzie w mej mocy, starać się będę brać udział we wszystkich ćwiczeniach wspólnych. Za każdą przykrość i cierpienie podziękuję gorąco Panu Bogu.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Oto jestem, stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do ciebie. Usłysz proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Dziś Kościół katolicki wspomina świętą Brygidę Szwedzką, mistyczkę, żonę, matkę i zakonnicę, założycielkę zakonu Brygidek i patronkę Europy. O tej średniowiecznej świętej mówi siostra Agnieszka Brygidka.
2: To jej dziedzictwo, które pozostawiła, również i dzisiaj przemawia do ludzi. Urodziła się prawdopodobnie w 1303 roku. To są też początki niewoli awiniońskiej i właściwie całe życie Brygidy przebiega w tym czasie, kiedy papieże przebywają w Awinionie. Jak wiemy z jej właśnie życiorysu, z jej biografii, otrzymywała przekazy mistyczne od Pana Jezusa, które kierowała też właśnie do papieży. Zwracała się do nich, by powrócili z Awinionu do Rzymu. Brygida na początku była małżonką, matką, później wdową, bardzo szybko. Zresztą wyszła za mąż w wieku 13 lat. W wieku 16 lat urodziła pierwsze dziecko, miała 8 dzieci. Była bardzo dobrą matką, dobrą wychowawczynią. Nie tylko swoich dzieci, ale miała też wpływ właśnie na wykształcenie swojego męża. Kierowała też, takim można powiedzieć, jego życiem duchowym.
1: Ksiądz Mariusz Bakalarz mówi, że święta Brygida ma wiele do powiedzenia współczesnemu człowiekowi.
3: Święta Brygida to przeciekawa, fascynująca kobieta. Jej życiorys mógłby pewnie z powodzeniem służyć jako scenariusz do dobrego filmu. Przede wszystkim była to kobieta, która wsłuchiwała się w natchnienia Boże. Inaczej sobie wyobrażała swoje życie. Już w dzieciństwie czuła wezwanie do służby Bożej, ale z pokorą przyjęła decyzję swoich rodziców i wyszła za mąż. Była więc oddaną żoną i dobrą matką. Ze swoim mężem żyła szczęśliwie w małżeństwie. Urodziła i wychowała 8 dzieci, w tym córkę Katarzynę, która również jest świętą. Przyjęła więc to małżeństwo jako wolę Bożą i tak je realizowała. Kiedy owdowiała, spełniła swoje dawne pragnienie i założyła zakon Najświętszego Zbawiciela. Również
1: Święta Brygida Szwedzka została ogłoszona współpatronką Europy przez papieża Jana Pawła II w 1999 roku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Drogie panie, warto już dziś zarezerwować sobie ten termin. Trwają zapisy na 3. pieszą pielgrzymkę kobiet do Matki Bożej Pocieszenia, która odbędzie się 29 sierpnia. To propozycja dla pań pragnących oderwać się od codzienności i przeżyć dzień pełen modlitwy, rozmów oraz wspólnego pielgrzymowania. Zaprasza ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet diecezji łomżyńskiej.
4: To jest czas pięknej modlitwy, odrobiny trudu i takiego poświęcenia dla tego, żeby zanieść nasze intencje Matce Bożej Pocieszenia, żeby to pocieszenie uzyskać, albo za pocieszenie podziękować. Piękny moment zakończenia wakacji, wejścia w nowy rok szkolny dla wszystkich młodych pań, które jeszcze są w szkole czy studiują, to wiadomo, że to jest powrót do pewnej rzeczywistości naukowej, ale też dla mam wszystkich.
1: Trasa poprowadzi z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do Sanktuarium Matki Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku. Nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Wystarczy chęć wspólnego pielgrzymowania, woda i coś do jedzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu facebookowym Duszpasterstwa Kobiet Diecezji Łomżyńskiej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W najbliższy weekend Lichań stanie się miejscem spotkania osób, dla których trzeźwość jest drogą do nowego życia. Od 24 do 26 lipca odbędzie się tam 33. ogólnopolskie spotkanie trzeźwości. Do udziału zachęca ksiądz Jarosław Chybzy, dyrektor Lichańskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.
5: Zaprosiliśmy tutaj wielu specjalistów, wielu terapeutów i psychologów. Będą również dwaj biskupi obecni na tych naszych spotkaniach. Biskup z Gdańska, Wiesław Szlachetka, poprowadzi mszę świętą o godzinie 19. O godzinie 14 będzie biskup Bronakowski, który zajmuje się środowiskami trzeźwościowymi. W sobotę główny dzień, kiedy będzie możliwość rozmów bezpłatnych z specjalistami, psychologami. Od godziny 10 aż do godziny 16 będą rozmowy w kaplicy 108 męczenników.
1: To propozycja zarówno dla osób uzależnionych, jak i ich rodzin oraz wszystkich, którzy chcą wspierać ideę trzeźwego życia. Cały program ogólnopolskiego spotkania trzeźwości dostępny jest na stronie episkopat.pl.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która owoc przynosi, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
2: Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Obraz winnego krzewu, pielęgnowany przez tego, który za niego odpowiada, bo chce, aby był jak najobfitszy owoc. Tak właśnie przedstawia Jezus uczniom przed męką, w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy kończy się czas ziemskiego życia, publicznej działalności, przedstawia ten obraz winnego krzewu. W wieczerniku ustanowił Pan Eucharystię i kapłaństwo. Przedstawił szereg elementów ważnych z jego nauczania, szczególnie ważnych wskazań dla uczniów, wśród których tematem jest także jedność. Jedność uczniów z nim i jedność między poszczególnymi uczniami. Właśnie ten obraz, który liturgia słowa nam dziś przypomina, bardzo nam pomaga dostrzec potrzebę i sens tej właśnie jedności, o której Jezus mówi. Nasza jedność z Panem pozwala, by owocnie przyjmować wszystko to, czym nas obdarza, czego nam bardzo potrzeba, abyśmy przynosili Bogu owoc, którego On od nas oczekuje. To owoc codziennego chrześcijańskiego życia. To owoc realizacji Jego dobrej nowiny. Owoc świadectwa dawanego Jego nauczaniu na codziennych drogach życia. Jedność nasza z braćmi, która ma owoc w tym, że wzajemnie się wspieramy na tych drogach życia, na drodze prowadzącej ku wiecznej radości. Dlatego troszczmy się o tę jedność, o której Jezus, krzew winny, dziś nam przypomina.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy. To bardzo dobre wiadomości płynące z Zambrowa. Po apelu, jaki zamieszczono w mediach, udało się znaleźć rodzinę zastępczą dla 1,5-miesięcznego chłopca, którego matka zostawiła w szpitalu. Dziecko trafi pod opiekę rodziny z województwa kujawsko-pomorskiego. Chłopiec urodził się na terenie Zambrowa, a po krótkim pobycie w tamtejszym szpitalu został przewieziony do szpitala w Łomży. Mówił dziś na antenie Radia Nadzieja dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Karol Kossakowski.
2: Przez chwilę było tylko w szpitalu w Zambrowie, a później trafiło do szpitala wojewódzkiego w Łomży i jeszcze tam przebywa, bo teraz czekamy tylko na decyzję sądu rodzinnego w Zambrowie i prawdopodobnie w poniedziałek już rodzina zastępcza z Chełmna odbierze dziecko ze szpitala.
1: W znalezieniu rodziny ogromną rolę odegrał apel opublikowany w mediach społecznościowych, który dotarł do tysięcy odbiorców.
2: Też cieszę się, że media lokalne i nie tylko zainteresowały się tym tematem i też wspierały nas w poszukiwaniu rodziny zastępczej, co było takie bardzo miłe dla nas. Jest taka grupa na Facebooku, cała Polska szuka rodzin zastępczych i tam umieściliśmy taki post i bardzo szerokim echem zostało to odebrane i właśnie w ten sposób zgłosiła się ta rodzina i też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Chełmna. Pomoc portali społecznościowych jest bardzo, bardzo mocna.
1: W powiecie zambrowskim działa 19 rodzin zastępczych, w których przebywa 30 dzieci, jednak nie było możliwości przyjęcia niemowlęcia. Miejsc zabrakło także w całym województwie podlaskim, dlatego wsparcie przyszło z Chełmna. Nadal ostrzegamy przed oszustami działającymi metodą na pracownika banku. 30-latka z powiatu ostrołęckiego straciła 30 tysięcy złotych, bo uwierzyła telefonicznemu rozmówcy, który przekonywał ją, że ktoś chce zaciągnąć kredyt na jej dane. O szczegółach mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
3: Wczoraj do naszej komendy zgłosiła się 30-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego, która zawiadomiła o oszustwie metodą na pracownika banku. Poinformowała, że odebrała telefon od mężczyzny podającego się za przedstawiciela banku. W trakcie rozmowy otrzymała wiadomość SMS, która miała uwiarygodnić rozmówcę. Zawierała informację, że kontaktuje się z nią opiekun jej banku. Mężczyzna przekazał jej, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt na dane kobiety, a następnie poinformował, że połączy ją z rzekomym działem technicznym banku.
1: Dział techniczny miał zablokować nieautoryzowane działania i powiadomić policję.
3: Chwilę później 30-latka otrzymała kolejną wiadomość SMS z numerem telefonu rzekomej sprawy, co jeszcze bardziej uśpiło jej czujność. Osoba podająca się za pracownika działu technicznego banku przekonywała, że doszło do włamania na jej rachunek bankowy, a jedynym sposobem na zablokowanie transakcji jest wygenerowanie, a także przekazanie kodów do płatności. Niestety kobieta, przekonana, że rozmawia z prawdziwym pracownikiem banku, kilkukrotnie przekazała kody do szybkiej płatności i zatwierdziła transakcję.
1: Łącznie poszkodowana straciła 30 tysięcy złotych. Zdała sobie sprawę z tego dopiero 2 godziny później, gdy zadzwoniła na infolinię swojego banku. Prawdziwy pracownik uświadomił kobietę, że padła ofiarą oszustwa. W wieku 92 lat zmarła jedyna medalistka olimpijska pochodząca z Łomży, Celina Orzechowska. Była jedną z najlepszych polskich sprinterek przełomu lat 50. i 60. XX wieku, gdy startowała pod panieńskim nazwiskiem Jesionowska. Jak mówił na naszej antenie Karol Jakubowski, autor książki o olimpijczykach z naszego regionu, lekkoatletka lata temu sięgnęła po brązowy medal.
4: Pani Celina startowała na igrzyskach w 1960 roku. Tam to były igrzyska w Rzymie. Pani Celina reprezentowała na igrzyskach taki klub jak Legia Warszawa, ale wcześniej trenowała w SKS-ie Łomża.
1: Celina Orzechowska większość swojego życia spędziła w Warszawie i to w stolicy odbędą się uroczystości pogrzebowe wybitnej lekkoatletki, które zaplanowano na 3 sierpnia. To jedna z największych inwestycji w infrastrukturę rowerową w ostatnich latach. Ostrołęka pozyskała niemal 15 milionów złotych unijnego wsparcia na budowę i modernizację tras dla rowerzystów i pieszych. Powstanie ponad 6 kilometrów nowych i przebudowanych ciągów komunikacyjnych, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katarzyna Ogniewska.
5: W efekcie w naszym mieście powstanie lub zostanie zmodernizowane ponad 6 kilometrów tras pieszo-rowerowych. Nowe drogi i udogodnienia pojawią się aż na 7 kluczowych odcinkach. odcinkach. Prace obejmą ulice Narutowicza, Mostową, Fieldorfa Nila, Kołobrzeską, Zawadzkiego, Aleję Księdza Popiełuszki oraz ulicę Zaromskiego, gdzie wybudowana zostanie najdłuższa, bo ponad 2-kilometrowa droga dla rowerów i drogi dla pieszych wraz z samą przebudową ulicy Żeromskiego.
1: W ramach inwestycji pojawią się również stojaki rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, a także wiaty przystankowe. Autorzy projektów, które wstępnie nie zostały dopuszczone do głosowania w budżecie obywatelskim Łomży na przyszły rok, muszą spieszyć się ze składaniem odwołań. Termin upływa już jutro. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski na przykładzie niedopuszczonego do głosowania projektu rozświetlania wieży ciśnień tłumaczył, że zespół do spraw budżetu przy ocenie propozycji musiał patrzeć także na gospodarność publicznych środków.
0: Wszelkie wydatki, które my jako miasto ponosimy, muszą być zgodne z przepisami prawa. Po pierwsze, tak, ale też nie możemy narażać na niegospodarność naszego urzędu. Jeżeli mamy wiedzę na ten temat, że mamy dokumentację na wieżę ciśnień i być może w którymś z konkursów tak pozyskamy dofinansowanie na realizację tej inwestycji, a przy realizacji tej inwestycji, no niestety, ale będzie trzeba zdemontować to, co miałoby być wykonane w ramach budżetu obywatelskiego, no to wiązałoby się z pewnego rodzaju niegospodarnością.
1: Zespół wstępnie odrzucił 17 projektów, ale jesteśmy gotowi na rozpatrzenie odwołań i nie przesądzam, że nie zmienimy decyzji, dodaje Andrzej Stypułkowski.
0: Wnioskodawcy wiedzą, w czym tkwił problem, tak? I to nie jest zasadą, że przy rozpatrywaniu odwołań nagle powiemy, że absolutnie nie ma co rozpatrywać, że już raz powiedzieliśmy nie, to drugi raz to również powiemy nie, absolutnie. Jeżeli będzie argumentacja wskazywała na to, że być może jakieś nowe informacje zostaną ujęte w tym odwołaniu, wtedy ja nie twierdzę, że zespół nie zmieni decyzji, tak? Ponieważ no, ja nie ukrywam, że czasami być może czegoś brakowało w tym wniosku. Jeżeli będzie wniosek uzupełniony, to ja nie widzę naprawdę problemu w tym, żeby dopuścić go do głosowania.
1: Do tej pory do głosowania mieszkańców dopuszczono 42 projekty. Samo głosowanie zaplanowano od 15 września do 2 października.
6: Flash regionów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Piotr Kłys, wójt gminy Łomża, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry. Po raz kolejny bardzo miło powitać panią redaktor, słuchaczy
1: tak
2: i widzów.
1: Witamy serdecznie. Tak jak widać, trwa remont budynku Urzędu Gminy. Czy to przyniesie, panie wójcie, jakieś realne oszczędności w budżecie?
2: Zacznijmy od tego, że siedziba Urzędu Gminy, a także jednostek podległych w tym budynku w dzisiejszym ma miejsce od 2000 roku. To wówczas gmina Łomża otrzymała ten obiekt od województwa i jest to stara infrastruktura poszpitalna. No, od 2000 roku do 2025 zmieniło się bardzo dużo we wszystkich przestrzeniach. Zarówno zatrudnienie ilości pracowników, a także sieci teleinformatyczne. Tu nic nie działało prawidłowo. Dlatego musieliśmy to zrobić i po tych 10 latach funkcjonowania w gminie na stanowisku wójta, kiedy już wspólnie z Radą Gminy zadbaliśmy o wodociągi, zadbaliśmy o drogi, zadbaliśmy świetnie o nasze 7 szkół, postanowiliśmy zadbać także o nasz dom, czyli o siedzibę urzędu oraz jednostek podległych i od 2005 roku przeżywamy bardzo ciężki remont, no bo jest to praca pod ruchem. Więc cały obiekt, wszystkie 5 kondygnacji są gruntownie remontowane. Na szczęście otrzymaliśmy, gdybyśmy nie otrzymali środków z Polskiego Ładu na to zadanie, w wysokości prawie 8 milionów złotych, w ogóle nie byłoby szans podjęcia się tego zadania.
1: Byłoby dobrze, jak jest. Musiałoby być.
2: Pewnie by nie było dobrze, ale musiałoby być. To, co zyskamy w tej chwili, to przede wszystkim, skoro od oszczędności pani redaktor zaczęła, na pewno będą oszczędności. Będzie to bardzo nowoczesny obiekt, w mojej ocenie najnowocześniejszy w mieście Łomża. Od samego dachu aż po piwnicę. Na dachu bardzo duża instalacja fotowoltaiczna. Tuż pod dachem będą, czy już są zainstalowane i pracują razem z tą instalacją, banki energii. Ponadto obiekt został wyposażony w pełną samodzielną wentylację mechaniczną. A więc tu już mamy odzysk ciepła i wykorzystanie tej energii, które to ciepło daje. Dodatkowo wymieniliśmy wszystkie okna, ociepliliśmy ten obiekt. Już niedługo, bo w ciągu najbliższych dni zyska kolejny element pięknej fasady, a więc będzie nie tylko oszczędny, ale także ładny. Ładny i funkcjonalny. Zadbaliśmy o wyposażenie stanowisk pracy wszystkich urzędników, a więc należy zauważyć, że wizyty mieszkańcom się podoba. Mieszkańcy czują się obsługiwani w dobrych warunkach, a urzędnicy też mają godne warunki do pracy. Obiekt też będzie bezpieczny, bo jeśli uzyskamy w najbliższym czasie, a na to wszystko się zapowiada, kolejną dotację od wojewody podlaskiego na miejsce doraźnego schronienia, to wówczas tam przygotujemy pod tym obiektem MDS na kilkadziesiąt osób i prace w tym kierunku także już trwają.
1: Takie miejsca są na terenie gminy Łomża? Takie schrony? Czy to będzie pierwsze miejsce takie, które zostanie stworzone?
2: A więc tak, my jesteśmy niestety rządem na uchodźstwie, a więc siedzibę mamy nie w samej gminie, ale w naszym pięknym mieście Łomża. Ale też nie ubolewamy z tego powodu, że nie dajemy oferty miejsc schronienia naszym mieszkańcom, bo proszę zwrócić uwagę, że na wsiach miejsca doraźnego schronienia tak naprawdę są na każdym podwórku. I albo są to piwnice pod domami, albo to są piwnice przy domach, a więc skoro nawet w obronie cywilnej jako państwo od 40 lat mamy ogromne zapóźnienie, nie jesteśmy gotowi, to jako społeczeństwo możemy dość szybko dostosować własne miejsca zamieszkania i chyba na tym gminy powinny się oprzeć.
1: Bo ten schron, który chcecie zorganizować, chcecie zbudować w podziemiach właśnie, jaki to będzie koszt? Ile potrzeba pieniędzy, żeby coś takiego stworzyć? Żeby to było na miarę XXI wieku i żeby później nie okazało się za 10, za 20 lat, że to nie spełnia swojej funkcji.
2: Mhm. Dzisiaj jesteśmy w trakcie remontu całego obiektu, a więc i tak wiele prac jest wykonywanych na bieżąco i one są związane z modernizacją całego budynku. Niemniej, skoro pojawiła się szansa uzyskania dofinansowania, no to też zadbaliśmy o to, aby poprawić dokumentację, albo przynajmniej dostosować, o, może to jest lepsze słowo, dostosować do wymogów nakazanych przepisami prawa dla miejsc doraźnego schronienia. Liczę, że kwota 800 do miliona złotych powinna wystarczyć na całe to zadanie.
1: Czyli jest to w zasięgu. Skoro o pieniądzach mówimy...
2: I to są środki, które otrzymaliśmy
1: zewnętrzne,
2: od wojewody podlaskiego.
1: Tak. Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Tak to się dokładnie nazywa. Skoro o pieniądzach mówimy, panie wójcie, Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki z BGK. To są...

0: Radzie Gminy i uzyskałem zgodę na realizację tego zadania w budżecie. Na czym to polega? Otóż pożyczka, którą otrzymaliśmy, nastąpiła w wyniku, jak już wskazałem, ponadrocznej pracy kilkudziesięciu osobowego zespołu w naszym urzędzie pod przewodnictwem skarbnik gminy, pani Lachowskiej, zastępcy wójta, pana Zborowskiego. Udało nam się otrzymać z Banku Gospodarstwa Krajowego swego rodzaju dotacje na środki, na wydatki już wcześniej poniesione. A więc wcześniej zrealizowane zadania mogliśmy zakwalifikować bez względu na ich finansowanie. Czy ono było zewnętrzne, czy ono było własne. Zadania inwestycyjne, które spełniały odpowiednie kryteria, mogliśmy zakwalifikować do tej pożyczki. I co to oznacza? Finalnie otrzymaliśmy kwotę około 6 200 000 na 10 lat i to jest 0 oprocentowana lub 1% oprocentowania tej pożyczki w zależności od konkretnego zadania, umarzalne jeszcze 5% na sam koniec okresu rozliczenia.
1: Dlatego czyli przy też waszym budżecie 105 milionów złotych, te 6 milionów to wcale nie jest tak mało, skoro
0: to jest to
1: na 0%. Czy wiecie już dokładnie, na co to zostanie spożytkowane?
0: Już mówię. Fantastyczne pieniądze, które można potraktować jako superratę, jako dodatkowy bonus. Pieniądze nieoprocentowane, a więc wartością jest chociażby to, że schodzimy z kosztów obsługi zadłużenia bardzo mocno. A więc nie tylko w tym roku, ale i w latach przyszłych, co widać już w WPF-ce. To powoduje, że z jednej strony budżet gminy ma lżej, obciążenia kredytowe są mniejsze, a więc w przyszłości, kiedy pojawią się znowu duże środki zewnętrzne, my będziemy mogli śmiało z nich korzystać, bo dzisiaj jest ten bufor i spokojnie możemy być gotowi na bardzo duże w przyszłości zaciągane kredyty po to, żeby realizować finansowanie.
1: Na wkłady własne.
0: Na wkłady własne, tak.
1: Najprościej
0: z zewnętrznym
1: mówiąc.
0: Dofinansowaniem. Dzisiaj skutek jest tego taki, że już tylko w tym roku, tylko no, nawet w tych ostatnich 5 miesiącach roku już zaoszczędzamy 210 tysięcy z obsługi zadłużenia i te środki wpadają w tej chwili na remont, bieżące utrzymanie dróg. W związku z tym, no, w mojej ocenie jest to bardzo fajna, rewolucyjna zmiana i ona daje świetny skok do przodu dla naszego samorządu, jeśli chodzi o finanse. Tego nie widać dzisiaj, bo my nie przeznaczymy tych środków na dodatkowy chodnik czy kolejny kilometr drogi, jednak przeznaczamy je na zmniejszenie obsługi zadłużenia. Czyli dzisiaj zaplanowany kredyt na 2026 rok w wysokości około 4,5 miliona złotych, który mielibyśmy zaciągać w okolicach grudnia, bo to najczęściej tak się dzieje, nie zostanie zaciągnięty.
1: Wspominałam o tym, że wasz budżet to 105 milionów złotych, z czego 55 milionów wykorzystujecie na inwestycje. Co pochłania najwięcej?
0: No to jest wskaźnik ogromny. Proszę przepytać sąsiednie samorządy, ile środków wydają na inwestycje. W 2025 roku pobiliśmy kolejny rekord. To był rok rekordowy. Może te kwoty nic nie mówią, bo są przecież abstrakcyjne, ale jeśli porównamy to do na przykład 2015 roku, kiedy otrzymałem budżet po moim poprzedniku, to było 2,5 miliona złotych na inwestycje. W 2022 myśmy mieli około 22, w 2023 około 23 miliony, a więc widzimy, że w 2025 wydaliśmy na inwestycje tyle, ile w 22, 23 albo w 23 i w 24, tyle co przez dwa poprzednie lata i to jest około 50% budżetu. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, z czego jestem bardzo zadowolony, dumny. No i przede wszystkim dziękuję pracownikom urzędu, bo to jest ogrom pracy, którą należało ponieść.
1: Ostatnio informował pan wójt o dwóch inwestycjach w swoich mediach społecznościowych, chociażby mogliśmy to przeczytać. Co prawda nie są to jakieś zawrotnie duże inwestycje, ale z perspektywy mieszkańców one są ważne. Mam tutaj na myśli nowy most w Milewie i przebudowę drogi powiatowej w Giełczynie.
0: O tak.
1: Można powiedzieć w końcu, nareszcie, bo ja wiem, że mieszkańcy na to czekali.
0: Jedna i druga inwestycja, bardzo długo wyczekiwana przez mieszkańców. Jedna i druga inwestycja są to zadania powiatu łomżyńskiego. Jedna i druga inwestycja wskazuje na świetną współpracę między samorządami i w tym roku, tak i w poprzednich latach. No, tak naprawdę, żeby taka inwestycja mogła mieć początek finału, a więc podpisanie umowy, tak jak w przypadku budowy drogi

0: i do Giełczyna, no to musi być poprzedzone wieloma latami ciężkiej pracy i tak ze starostą Szabłowskim przez wiele lat nad tym pracowaliśmy. Już po raz kolejny zostało uzyskane dofinansowanie, bo wcześniej, kiedy otrzymaliśmy parę lat temu, to wówczas nie dało się tej inwestycji zrealizować ze względu na wysokie koszty, a dzisiaj się udało. Też pomaga to, że są dużo niższe koszty wykonywanych prac, a więc jest mniej zamówień na rynku, firmy dają niższe ceny, co nas bardzo cieszy.
1: Dla samorządów to dobra informacja,
0: tak,
1: ale w perspektywie no takiej długofalowej, jeśli chodzi o tych przedsiębiorców, no to już niekoniecznie, bo tych inwestycji...
0: Jasne,
1: nie...
0: ale to jest już inny aspekt naszej dyskusji.
1: Tak.
0: Zwróćmy uwagę na to, że można powiedzieć o 7 chudych, 7 tłustych latach, a więc był czas w 2015 roku, który był czasem inwestora, o czym pamiętam, i przez ostatnie lata był to czas wykonawcy. Myśmy się cieszyli, gdy w przetargu była jedna oferta i nie było mowy o żadnych negocjacjach. Dzisiaj się odwróciło znowu na korzyść inwestora i dzisiaj znowu mamy po 11 ofert i dzisiaj możemy mówić o negocjacjach. Także to jest dobry czas do inwestowania.
1: Gminy Łomża to jest tłusty czy chudy czas korzystania?
0: Nie, to jest świetny czas. Dla nas tak. Jak przed chwilą mówiłem o tych dużych pieniądzach na inwestycje, to my nie zwalniamy tempa. My cały czas realizujemy zadania. Pozyskaliśmy w ostatnich latach bardzo duże pieniądze, także i z Polskiego Ładu, które jeszcze wydajemy. Mamy też dużo środków własnych, więc przygotowujemy kolejne zadania. W najbliższym czasie chociażby, no w najbliższych 2 miesiącach zostanie ogłoszonych 7 czy 8 przetargów na zadania kubaturowe, na budowy, rozbudowy obiektów, na remonty. A więc jeśli chodzi o inwestycje, to no nie zwalniamy tempa. Wracając, bo to trzeba skończyć ten wątek drogi do Giełczyna. Czemu to ważne? Bo przede wszystkim będzie tam ścieżka rowerowa, ale dla mnie najważniejsze jest to, że zostanie wykonany rów odwodnieniowy, a więc my zbierzemy wody praktycznie z połowy miejscowości i przygotujemy się do zebrania wód opadowych z drugiej części. Mieszkańcy Giełczyna wiedzą, o czym mówię.
1: Więc tak, będzie bezpieczniej też i nie będzie tego problemu, z którym do tej pory musieli mierzyć się mieszkańcy właśnie tego regionu.
0: Powoli usuwamy. To nie tak, że one znikną od razu. Tutaj czarodziejskie różdżki. Nikt nie ma w gminie Łomża.
1: Ale skoro o tej wodzie mówimy i o tych problemach, to ostatnio możemy zauważyć, że samorządy nie tylko u nas w regionie, ale w całej Polsce mierzą się z problemem, kiedy pojawia się informacja, że jest jakieś skażenie wody, że w wodzie pojawiła się bakteria, że jest problem z wodociągami. Wtedy mają także problem mieszkańcy. Jak pan uważa, czy to jest kwestia infrastruktury, czy to jest może kwestia sabotażu, bo i takie teorie się pojawiają?
0: Okej. No inny aspekt zarządzania. Znowu mówimy o innym zadaniu własnym. O ile zaczęliśmy od dróg i o zagospodarowaniu wód opadowych w ramach inwestycji, to tutaj przechodzimy płynnie, jak pani redaktor zauważyła, do rozmowy o zapewnieniu bezpiecznej dostawy czy bezpiecznej wody w dużych ilościach odpowiednich w stosunku do zapotrzebowania mieszkańców. I słowo bezpieczeństwo i słowo ilość są to dwa słowa kluczowe w przypadku dostawy wody. Po pierwsze bezpieczeństwo, a więc jest to infrastruktura krytyczna. Mamy ogłoszony podwyższony stopień gotowości zarówno w przestrzeni bezpieczeństwa strategicznego, ale także i cyberbezpieczeństwa. I w zakresie cyberbezpieczeństwa samorządy powinny zwracać uwagę, aby firmy eksplorujące czy dostarczające wodę do mieszkańców miały odpowiednie zabezpieczenia na tej infrastrukturze krytycznej. Zdarzają się przypadki. My nie mieliśmy w naszej gminie w ostatnim czasie ataku terrorystycznego, ale agencje rządowe odpowiedzialne za monitorowanie i wychwytywanie tych przypadków zwracają uwagę, że takowe się zdarzają. Są to ataki hakerskie wyspecjalizowanych grup na oprogramowanie stacji uzdatniania wody. Mogą też mieć miejsce przypadki fizycznej ingerencji w dane SUV oraz próba skażenia tej wody. A więc tu mówimy naprawdę o bardzo poważnym zadaniu i w gminie Łomża jesteśmy gotowi na wszelkie ewentualności. Nie mieliśmy ostatnio żadnego przypadku. Poprawiliśmy system monitorowania w wyniku ostatnio prowadzonych bardzo dużych inwestycji na wszystkich SUV-ach. A co do ilości wody, też nawet te ostatnie dni upałów.
1: No kilka, teraz ich nie mamy, ale chociażby pojawiały się takie apele w mediach społecznościowych właśnie samorządów, żeby oszczędzać wodę, że może być problem, że te ciśnienie może nie być takie jak
0: niestety
1: zawsze.
0: Współczuję kolegom samorządowcom, którzy mają te problemy, bo wiem z czym to się wiąże. My nie musieliśmy wysyłać takich komunikatów mieszkańcom, a więc mamy w odpowiedni sposób przygotowaną infrastrukturę, w odpowiedni sposób dzisiaj na szczęście po zmianie kierownictwa także w odpowiedni sposób zarządzano i czuję się bezpiecznie, zapewniam wszystkich mieszkańców, że wody nie zabraknie, co nie znaczy, że należy ją bezmyślnie lać. No to jest jasne, że wszyscy musimy się uczyć oszczędzania, bo to jest dobro, o które musimy zadbać. Nie będzie deficytów wody w gminie Łomża.
1: Czyli te problemy, o których my przed momentem mówiliśmy, co prawda one was nie dotyczą bezpośrednio, to jest kwestia infrastruktury, że te...
0: Także. Znaczy tak, mówimy o tym, że w Polsce mamy zjawisko suszy geologicznej. I to instytucje monitorujące to wskazują na to jasno, a więc... Pod ziemią mamy lustro wody, z którego wszyscy czerpiemy, czyli te wody podziemne opadają. Te lustro się obniża. Nie ma na tyle dużo opadów, a więc tej wody nie przybywa i to jest pierwszy problem. Drugi problem to jest jakość infrastruktury odpowiedzialnej za wydobycie tej wody i podania do mieszkańców. My zadbaliśmy o to, rozbudowaliśmy nasze sieci, a także... Właściwie wszystkie 7 stacji uzdatniania wody są nowoczesne, wyposażone w odpowiednie urządzenia technologiczne. I co ważne jeszcze, ziemia łomżyńska leży na bardzo dobrej, zdrowej wodzie, a więc spokojnie ta, która jest wydobywana z ziemi, jeśli idzie przez odpowiednie urządzenia, to może być wodą pitą z kranu.
1: I bezpieczną. Panie wójcie, spoglądam na zegarek. Musimy już powoli kończyć. Mamy połowę wakacji w sierpniu. Festyn Świętego Wawrzyńca. To już taka tradycja u was w gminie.
0: Och, cieszę się, że pani redaktor o tym mówi. To znaczy, że też w przestrzeni medialnej, publicznej, w naszej przestrzeni społecznej już zadomowiła się ta impreza. Mamy 2 duże festyny. Jeden to jest majówka, a więc drugi weekend majowy, więc majówka u Stacha, a drugi to jest festyn na Świętego Wawrzyńca. W okolicach Łomży, bo 3 kilometry mamy 2 obiekty archeologiczne bardzo cenne. Jeden to jest wzgórze, na którym stał pierwszy kościół, gdzie była utworzona pierwsza parafia 1000 lat temu przez świętego Brunona, a drugi tuż obok obiekt archeologiczny to jest staro średniowieczne grodzisko. I te 2 obiekty pokazujemy Państwu zawsze co roku w sierpniu. Zapraszam teraz wszystkich słuchaczy. Przybądźcie Państwo w niedzielę, 9 sierpnia, w przededniu wspomnienia świętego Wawrzyńca w Kościele Katolickim. Tam będziecie Państwo mieli okazję uczestniczyć w wielkim świętowaniu rycerskim. Bardzo fajny, rycersko-archeologiczny festyn, na którym przygotowaliśmy niesamowite atrakcje. Po raz kolejny Państwo zobaczycie potyczki rycerzy, pokazy jazdy konnej, a także i przedstawienie, w którym będzie brało udział około 60 rekonstruktorów, w tym seniorzy z gminy Łomża. Tuż przed tym wydarzeniem o godzinie 11 na wspomnianym już przeze mnie wzgórzu będziemy uczestniczyć w polowej mszy świętej i serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, bo będzie to jak co roku wielkie święto rodzinne.
1: Rodzinne i pana wójta w zbroi też pewnie zobaczymy jak co roku.
0: Albo w jakimś innym przebraniu historycznym.
1: I to wszystko już w sierpniu. Będziemy na pewno o tym mówić na antenie Radia Nadzieja. Będziemy tam również relacjonować, więc warto być na tym wydarzeniu i warto słuchać Radia Nadzieja.
0: No to nie mogę się doczekać.
1: Piotr Kłys, jak zawsze relacjonujemy. Piotr Kłys, wójt gminy Łomża, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Drodzy Państwo, widzimy się w sierpniu, 9 sierpnia. Zapraszam. A także na media społecznościowe na gminę Łomża.
2: Nasz gość dnia.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Come on, yeah!

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy. To bardzo dobre wiadomości płynące z Zambrowa. Po apelu, jaki zamieszczono w mediach, udało się znaleźć rodzinę zastępczą dla 1,5-miesięcznego chłopca, którego matka zostawiła w szpitalu. Dziecko trafi pod opiekę rodziny z województwa kujawsko-pomorskiego. Chłopiec urodził się na terenie Zambrowa, a po krótkim pobycie w tamtejszym szpitalu został przewieziony do szpitala w Łomży. Mówił dziś na antenie Radia Nadzieja dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Karol Kossakowski.
2: Dziecko przez chwilę było tylko w szpitalu w Zambrowie, a później trafiło do szpitala wojewódzkiego w Łomży i jeszcze tam przebywa, bo teraz czekamy tylko na decyzję sądu rodzinnego w Zambrowie i prawdopodobnie w poniedziałek już rodzina zastępcza z Chełmna odbierze dziecko ze szpitala.
1: W znalezieniu rodziny ogromną rolę odegrał apel opublikowany w mediach społecznościowych, który dotarł do tysięcy odbiorców.
2: Też cieszę się, że media lokalne i nie tylko zainteresowały się tym tematem i też wspierały nas w poszukiwaniu rodziny zastępczej, co było takie bardzo miłe dla nas. Jest taka grupa na Facebooku, cała Polska szuka rodzin zastępczych i tam umieściliśmy taki post i bardzo szerokim echem zostało to odebrane i właśnie w ten sposób zgłosiła się ta rodzina i też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Chełmna. Pomoc portali społecznościowych jest bardzo, bardzo mocna.
1: W powiecie zambrowskim działa 19 rodzin zastępczych, w których przebywa 30 dzieci, jednak nie było możliwości przyjęcia niemowlęcia. Miejsc zabrakło także w całym województwie podlaskim, dlatego wsparcie przyszło z Chełmna. Nadal ostrzegamy przed oszustami działającymi metodą na pracownika banku. 30-latka z powiatu ostrołęckiego straciła 30 tysięcy złotych, bo uwierzyła telefonicznemu rozmówcy, który przekonywał ją, że ktoś chce zaciągnąć kredyt na jej dane. O szczegółach mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
3: Wczoraj do naszej komendy zgłosiła się 30-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego, która zawiadomiła o oszustwie metodą na pracownika banku. Poinformowała, że odebrała telefon od mężczyzny podającego się za przedstawiciela banku. W trakcie rozmowy otrzymała wiadomość SMS, która miała uwiarygodnić rozmówcę. Zawierała informację, że kontaktuje się z nią opiekun jej banku. Mężczyzna przekazał jej, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt na dane kobiety, a następnie poinformował, że połączy ją z rzekomym działem technicznym banku.
1: Dział techniczny miał zablokować nieautoryzowane działania i powiadomić policję.
3: Chwilę później 30-latka otrzymała kolejną wiadomość SMS z numerem telefonu rzekomej sprawy, co jeszcze bardziej uśpiło jej czujność. Osoba podająca się za pracownika działu technicznego banku przekonywała, że doszło do włamania na jej rachunek bankowy, a jedynym sposobem na zablokowanie transakcji jest wygenerowanie, a także przekazanie kodów do płatności. Niestety kobieta, przekonana, że rozmawia z prawdziwym pracownikiem banku, kilkukrotnie przekazała kody do szybkiej płatności i zatwierdziła transakcję.
1: Łącznie poszkodowana straciła 30 tysięcy złotych. Zdała sobie sprawę z tego dopiero 2 godziny później, gdy zadzwoniła na infolinię swojego banku. Prawdziwy pracownik uświadomił kobietę, że padła ofiarą oszustwa. W wieku 92 lat zmarła jedyna medalistka olimpijska pochodząca z Łomży, Celina Orzechowska. Była jedną z najlepszych polskich sprinterek przełomu lat 50. i 60. XX wieku, gdy startowała pod panieńskim nazwiskiem Jesionowska. Jak mówił na naszej antenie Karol Jakubowski, autor książki o olimpijczykach z naszego regionu, lekkoatletka lata temu sięgnęła po brązowy medal.
4: Pani Celina startowała na igrzyskach w 1960 roku. Tam to były igrzyska w Rzymie. Pani Celina reprezentowała na igrzyskach taki klub jak Legia Warszawa, ale wcześniej trenowała w SKS-ie Łomża.
1: Celina Orzechowska większość swojego życia spędziła w Warszawie i to w stolicy odbędą się uroczystości pogrzebowe wybitnej lekkoatletki, które zaplanowano na 3 sierpnia. To jedna z największych inwestycji w infrastrukturę rowerową w ostatnich latach. Ostrołęka pozyskała niemal 15 milionów złotych unijnego wsparcia na budowę i modernizację tras dla rowerzystów i pieszych. Powstanie ponad 6 kilometrów nowych i przebudowanych ciągów komunikacyjnych, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katarzyna Ogniewska.
5: W efekcie w naszym mieście powstanie lub zostanie zmodernizowanych ponad 6 kilometrów tras pieszo-rowerowych. Nowe drogi i udogodnienia pojawią się aż na 7 kluczowych odcinkach. odcinkach. Prace obejmą ulice Narutowicza, Mostową, Fildorfanila, Kołobrzeską, Zawadzkiego, Aleję Księdza Popiełuszki oraz ulicę Zaromskiego, gdzie wybudowana zostanie najdłuższa, bo ponad 2-kilometrowa droga dla rowerów i drogi dla pieszych wraz z samą przebudową ulicy Żeromskiego.
1: W ramach inwestycji pojawią się również stojaki rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, a także wiaty przystankowe. Autorzy projektów, które wstępnie nie zostały dopuszczone do głosowania w budżecie obywatelskim Łomży na przyszły rok, muszą spieszyć się ze składaniem odwołań. Termin upływa już jutro. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski na przykładzie niedopuszczonego do głosowania projektu rozświetlania wieży ciśnień tłumaczył, że zespół do spraw budżetu przy ocenie propozycji musiał patrzeć także na gospodarność publicznych środków.
0: Wszelkie wydatki, które my jako miasto ponosimy, muszą być zgodne z przepisami prawa. Po pierwsze, tak, ale też nie możemy narażać na niegospodarność naszego urzędu. Jeżeli mamy wiedzę na ten temat, że mamy dokumentację na wieżę ciśnień i być może w którymś z konkursów tak pozyskamy dofinansowanie na realizację tej inwestycji, a przy realizacji tej inwestycji, no niestety, ale będzie trzeba zdemontować to, co miałoby być wykonane w ramach budżetu obywatelskiego, no to wiązałoby się z pewnego rodzaju niegospodarnością.
1: Zespół wstępnie odrzucił 17 projektów, ale jesteśmy gotowi na rozpatrzenie odwołań i nie przesądzam, że nie zmienimy decyzji, dodaje Andrzej Stypułkowski.
0: Wnioskodawcy wiedzą, w czym tkwił problem, tak? I to nie jest zasadą, że przy rozpatrywaniu odwołań nagle powiemy, że absolutnie nie ma co rozpatrywać, że już raz powiedzieliśmy nie, to drugi raz to również powiemy nie, absolutnie. Jeżeli będzie argumentacja wskazywała na to, że być może jakieś nowe informacje zostaną ujęte w tym odwołaniu, wtedy ja nie twierdzę, że zespół nie zmieni decyzji, tak? Ponieważ no, ja nie ukrywam, że czasami być może czegoś brakowało w tym wniosku. Jeżeli będzie wniosek uzupełniony, to ja nie widzę naprawdę problemu w tym, żeby dopuścić go do głosowania.
1: Do tej pory do głosowania mieszkańców dopuszczono 42 projekty. Samo głosowanie zaplanowano od 15 września do 2 października.
6: Flash regionów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7.09. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Do dziś członkowie Prawa i Sprawiedliwości muszą podjąć decyzję albo działalność w stowarzyszeniach, albo usunięcie z partii. To jest dla was sądny dzień?
1: Panie, no przede wszystkim to stwierdzenie nie do końca jest prawdziwe, mówiące o usunięciu z partii. No, uchwała.
0: To nie będzie konsekwencji, jeśli ktoś zdecyduje się działać w stowarzyszeniach?
1: Nie, uchwała Komitetu Politycznego jest tak skonstruowana, że każdy podejmuje decyzję we własnej sprawie, że tak się wyrażę. Wszyscy członkowie, posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego zostali zobowiązani tą uchwałą do wypełnienia tego dokumentu. No i na podstawie tego, czy wypełnią, czy nie, decydują o tym, czy pozostają w partii, czy też działają w jakimś stowarzyszeniu o charakterze politycznym, bo są stowarzyszenia, które nie mają takiego charakteru i ta uchwała tych stowarzyszeń nie obejmuje. Jest takie stowarzyszenie ad vocem, w którym funkcjonują posłowie i mogą w nim pozostać.
0: Ale to jest zrzucanie odpowiedzialności na nich. Oni mówią, że chcą być i w stowarzyszeniu, i w partii.
1: Pani redaktor, jesteśmy dorosłymi ludźmi, partie polityczne są organizacjami zhierarchizowanymi, działają na podstawie statutów zaakceptowanych przez sądy. Z tego statutu wynikają prawa i obowiązki każdego członka partii politycznej. No, a jednym z obowiązków jest przestrzeganie decyzji władz statutowych partii. Prezydium Komitetu Politycznego jest taką władzą, podjęło taką, a nie inną uchwałę. No i po prostu członek musi się do niej zastosować. No to jest oczywista oczywistość, wszystkie inne rzeczy. No jest tylko próbą zamazywania sytuacji.
0: Wie pan, ile osób zdecyduje się pozostać w stowarzyszeniach?
1: Nie mam pojęcia, pani redaktor, nie liczę tych dokumentów, które są wypełniane przez posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego. To dzieje się w biurze pana przewodniczącego, a czasami, jak słyszę, także w biurze pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Więc no, najprawdopodobniej jutro będziemy wiedzieli, kto z posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego ten dokument wypełnił i podpisał, a kto nie.
0: I pożegna się z Prawem i Sprawiedliwością.
1: To znaczy, no jeszcze raz powtórzę, to jest dokument no, bardzo oczywisty. Jeżeli ktoś chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, to ten dokument musi podpisać. Taka jest decyzja, uchwała Prezydium Komitetu Politycznego.
0: Panie pośle, co Prawo i Sprawiedliwość zyska na tym, że pomniejszy się o te plus minus 40 członków z frakcji premiera Mateusza Morawieckiego? Co wy na tym ugracie tak naprawdę? Bo w tym momencie, jeśli chodzi o matematykę, no to nic nie ugracie. Wręcz przeciwnie, stracicie.
1: Pani redaktor, no naprawdę, no jeszcze raz powtórzę, partia polityczna jest organizacją zhierarchizowaną i każdy członek ma swoje prawa, ale ma i obowiązki. I jednym z tych obowiązków jest choćby podporządkowanie się no właśnie decyzjom organów partii, więc no to jest oczywista oczywistość. Wszystkie inne rzeczy i spekulacje wokół tego no nie mają, że tak się wyrażę, żadnej logiki, no bo jak funkcjonowałaby partia polityczna, gdyby każdy podejmował decyzję na własną rękę. Nie chcę porównywać tego do armii, bo to porównanie jest co najmniej odległe, no ale nie ulega wątpliwości, że partia polityczna no, musi być taką organizacją, jeżeli chce być sprawna, spójna.
0: Ale wszędzie gdzieś tam są różnice zdań, tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość jest tak duża.
1: Są i będą różnice dużą partią. Zdań, tylko partia polityczna nie może sobie pozwolić na to, żeby obok niej jej członkowie za jej pieniądze budowali równoległą strukturę, która na pstryknięcie palców może być inną partią polityczną.
0: Czyli wy boicie się zagrożenia ze strony byłego premiera Mateusza Morawieckiego?
1: Niczego się nie boimy, no ale naprawdę na logikę, jak partia polityczna może pozwolić, żeby jej członkowie budowali obok równoległą strukturę, która na pstryknięcie palców może być nową partią polityczną? No przyzna pani, że gdyby takie przyzwolenie było, no to by oznaczało, że ta partia polityczna naprawdę nie chce budować programu, nie chce walczyć o władzę w Polsce, nie chce odsunąć Donalda Tuska od władzy. No nie byłoby w tym logiki.
0: Ale czy nie lepiej się porozumieć? Proszę zobaczyć, że za byłym premierem Mateuszem Morawieckim naprawdę stoją mocne, silne nazwiska.
1: Pani redaktor, Prawo i Sprawiedliwość składa się z samych silnych nazwisk. W związku z tym jeszcze raz powtórzę, nikt nikogo z partii nie wypycha, nikt nikogo z partii nie wyrzuca. No, organ partii podjął taką, a nie inną decyzję i członkowie partii muszą się tej decyzji podporządkować, jeżeli chcą być dalej członkami tej partii. No, dyskusja na ten temat jest kompletnie bezcelowa, bo rzecz jest oczywista.
0: Nie, no jest celowa właśnie, bo to wy sami to rozpoczęliście. Nie umiecie się porozumieć, panie pośle. Chcecie walczyć o powrót
1: redaktor,
0: do władzy.
1: Jeszcze raz powtarzam, porozumiewamy się przez wiele lat. Prawo i Sprawiedliwość ma 25 lat.
0: Aż do 2026 i mówi się, że takiego kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości
1: redaktor,
0: jeszcze nie
1: jeszcze
0: było.
1: Jeszcze raz powtarzam, partia polityczna nie może pozwolić, dobrze funkcjonująca partia polityczna, żeby jej członkowie obok niej, za jej pieniądze budowali równoległą strukturę, która na pstryknięcie palców może być inną partią polityczną. Proszę zastanowić się nad tym, co powiedziałem.
0: Zbigniew Bogucki będzie lepszym kandydatem na premiera?
1: Pani redaktor, gremia Prawa i Sprawiedliwości postanowiły, że kandydatem na premiera jest pan profesor Czarnek. W tej sprawie nic się nie zmieniło. Wszystko to, o czym państwo mówicie, to są po prostu czyste spekulacje wyssane, już nie będę mówił z jakiego palca.
0: Ale czasami te spekulacje okazują się prawdą. Jak
1: tak,
0: to w polityce bywa, panie pośle?
1: Różne spekulacje czasami okazują się prawdą, ale ta spekulacja jest ewidentnie nieprawdziwa i ma służyć pogłębianiu zamieszania wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, więc ją dementuję bardzo wyraźnie.
0: Czy Przemysław Czarnek osiąga zamierzone przez partię cele? Wasze słupki poparcia sięgają 23% i chyba nie tego
1: pani
0: się spodziewaliście.
1: Pani redaktor, są bardzo różne sondaże. Kilka dni temu w jednym z sondaży Prawo i Sprawiedliwość miało 30%, a rządząca Koalicja Obywatelska 32%, więc z tego sondażu wynikało, że kandydatura pana profesora Czarnka rzeczywiście pomaga nam wracać do notowań na poziomie 30%.
0: Ale są takie sondaże, które pokazują, jaki wynik osiągnęlibyście właśnie po tym wspominanym rozłamie, o którym przed momentem mówiliście.
1: Pani redaktor,
0: Prawo i Sprawiedliwość...
1: Zaprzeczam, nie ma żadnego rozłamu.
0: A jak to nazwać, panie pośle? Jak to inaczej nazwać? Skoro 40 posłów, około plus minus 40 posłów mówi, że zostaje w stowarzyszeniu i musi opuścić Prawo i Sprawiedliwość.
1: No więc rozłam.
0: Wielu z nich było związanych przez naprawdę wiele, wiele, wiele lat, przez całą swoją polityczną karierę.
1: Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę, rozłam jest wtedy, kiedy ktoś kogoś z partii wyrzuca. Tutaj decyzję podejmuje każdy sam. Czy chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, czy też działać w stowarzyszeniu, które jak rozumiem, jeżeli będzie dalej działać, to za chwilę będzie partią polityczną. Zresztą jest już notowane bardzo często jako partia polityczna.
0: Koalicja zaciera ręce.
1: Mówię o tym ze smutkiem, tak rzeczywiście jest, no bo oczywiście w szeregach naszych wyborców trwa zamęt, bo rzeczywiście no to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, taki zamęt powoduje. No ale tutaj, że tak się wyrażę, obciążenie za to leży tylko po stronie tych naszych koleżanek i kolegów, którzy z jakichś powodów nagle chcą działać tylko i wyłącznie w stowarzyszeniu, a nie w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Czy wy będziecie rywalizować teraz z frakcją Mateusza Morawieckiego?
1: My będziemy pracować tak, jak pracujemy do tej pory. Mamy swojego kandydata, budujemy program. Natomiast rzeczywiście, jeżeli powstanie inne ugrupowanie partyjne, no to w oczywisty sposób na scenie politycznej ugrupowania polityczne rywalizują u wyborców, więc jakaś rywalizacja będzie.
0: Ale ja wrócę jeszcze na

0: strukturze, która za chwilę będzie partią, czy też pozostaje w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Jak wy chcecie zatem wrócić do władzy i wygrać te wybory?
0: Pani redaktor, no ciężką pracą. Jesteśmy głęboko przekonani, że program, który przedstawimy na jesieni, pozwoli nam krok po kroku odzyskiwać wyborców i na taką ciężką pracę jesteśmy, że tak się wyrażę, przygotowani. Zespoły programowe pracują. Pracował także pan Mateusz Morawiecki. Jego dorobek programowy jest także spory. Tego dorobku nie kwestionowałem.
1: Ma swoich wielu zwolenników, których wy stracicie.
0: Niewątpliwie tak. Natomiast skoro pani wspominała o jakichś sondażach punktowych, które jak rozumiem dają spore poparcie Mateuszowi Morawieckiemu, no to trzeba poczekać na kilka takich sondaży jednej pracowni i dopiero zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No, widziałem dzisiaj taki sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, która precyzyjnie przewidziała wynik wyborów prezydenckich jako jedyna chyba sondażownia w Polsce. No to z tego punktowego sondażu wynika, że to poparcie dla partii pana premiera Mateusza Morawieckiego wynosi w tej chwili 5,5%.
1: Czyli te 5,5% zostaje odjęte od
0: pani
1: waszego
0: redaktor,
1: poparcia.
0: Pani redaktor, ale to oznacza, że jeżeli na starcie partia polityczna ledwie przekracza próg wyborczy, to za parę miesięcy okaże się, że jest pod progiem wyborczym.
1: Panie pośle, skupiając się na Prawie i Sprawiedliwości, wiemy doskonale, że czas płynie nieubłagalnie i do tych wyborów naprawdę zostało niewiele czasu. Czy wam tego czasu starczy, żeby się odbudować po tym kryzysie, nawet wizerunkowym?
0: Pani
1: Bo już
0: redaktor,
1: jeśli nie chce pan poseł mówić o rozłamie, no to mówmy o kryzysie wizerunkowym.
0: Do wyborów jest rok i dwa miesiące. Prawo i Sprawiedliwość ma niesłychaną wiarygodność. 8 lat naszych rządów rzeczywiście, jak sądzę, po tych prawie 3 latach rządów koalicji 13 grudnia pokazało, że jesteśmy jedyną partią na scenie politycznej, którą można trzymać za słowo, która, mówiąc inaczej, jeżeli proponuje jakieś zobowiązania programowe, to je realizuje od deski do deski. I takie zobowiązania programowe zaprezentujemy na jesieni i myślę, że właśnie swoją wiarygodnością będziemy odzyskiwać wyborców, a do ciężkiej pracy jesteśmy przyzwyczajeni, więc myślę, że rok i dwa miesiące w zupełności wystarczą, żeby nasze notowania szły cały czas w górę i żebyśmy mogli wygrać te nadchodzące wybory.
1: Panie pośle, ostatnie pytanie, spoglądam na zegarek. Proszę mi powiedzieć, czy wy nie mogliście rozwiązać tego w jakiś inny sposób? Jeszcze niedawno słyszeliśmy o gigantycznej aferze, o skandalach, które dzieją się w służbie zdrowia, a w tym momencie ten temat jest już przyćmiony tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Panie redaktor, no to w dużej mierze zasługa mediów, no ale nasz kandydat, sam uczestniczyłem w konferencji prasowej w poniedziałek poświęconej cenom paliw. Później była następnego dnia konferencja i spotkanie ze związkami zawodowymi dotyczącymi cen energii i konieczności wyjścia Polski z ETS-u.
1: Ale to się nie przebija. Mimo tego, że to jest tak ważne, mimo tego, że te ceny paliw dla kierowców drenują kieszenie, to się nie przebija. Przebija po prostu do mediów. Mówimy o tym,
0: Pani redaktor, no przebija się, bo każdy, kto tankuje, widzi, jak rosną ceny paliw. Wiedzą o tym także rolnicy i wiedzą, kto w Polsce rządzi od 3 lat. Ja zakładam, że niezależnie od tego, co dzieje się w mediach, to jednak ludzie mają swój rozum i domyślają się, że wzrost ceny paliw i brak reakcji obecnego rządu na to, co się dzieje na rynku paliw, to nie jest jednak wina Prawa i Sprawiedliwości, tylko wina Donalda Tuska i jego ekipy. Myślę, że 99% Polaków tak postrzega tę sytuację.
1: Nie jest panu żal, że 40 osób, tych kolegów i koleżanek, odejdzie z Prawa i Sprawiedliwości?
0: Pani redaktor, w polityce
1: nie ma przyjaźni?
0: Nie ma miejsca.
1: Nie ma przyjaźni, tak chciał pan powiedzieć.
0: Na takie uczucia. Żal czy uczucia o podobnym charakterze. Jeszcze raz powtórzę, tego rodzaju decyzja jest w rękach każdego członka Prawa i Sprawiedliwości. I on, patrząc na tę rzeczywistość,

0: tę decyzję podejmuje ze wszystkimi tego konsekwencjami i dla siebie, i dla Polski. I mam nadzieję, że wszyscy dorośli ludzie będący parlamentarzystami w taki sposób oceniają sytuację i na podstawie takiej analizy podejmą taką, a nie inną decyzję.
1: I dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem w poranku 7:09.
0: Dziękuję, serdecznie pozdrawiam, dobrego dnia.
2: 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Karol Kosakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, jest naszym ostatnim już gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie pani redaktor i drodzy radiosłuchacze. Dziękuję.
1: Panie dyrektorze, niemałe poruszenie wywołał ostatnio wasz apel. Poszukiwaliście rodziny zastępczej dla chłopca porzuconego przez matkę. Maluszek pierwszy miesiąc swojego życia spędził w szpitalu w Zambrowie i nikt się niestety po niego nie zgłosił, ale z radością i pewnie u niektórych ze wzruszeniem można powiedzieć, że udało znaleźć rodzinę zastępczą, chociaż to nie było proste z tego co wiem.
2: Tak, wszyscy z tego powodu się bardzo cieszymy i też cieszę się, że media lokalne i nie tylko zainteresowały się tym tematem i też wspierały nas w poszukiwaniu rodziny zastępczej, co było takie bardzo miłe dla nas. Jeszcze tylko sprostuję, że dziecko przez chwilę było tylko w szpitalu w Zambrowie, a później trafiło do szpitala wojewódzkiego w Łomży i jeszcze tam przebywa, bo teraz czekamy tylko na decyzję sądu rodzinnego w Zambrowie i prawdopodobnie w poniedziałek już rodzina zastępcza z Chełmna odbierze dziecko ze szpitala.
1: No właśnie, powiedział pan dokładnie, skąd ta rodzina. No to jednak spory kawałek od Zambrowa, od Łomży. Jak udało znaleźć się tę rodzinę?
2: Powiem, że jest taka grupa na Facebooku, cała Polska szuka rodzin zastępczych i tam umieściliśmy taki post i bardzo szerokim echem zostało to odebrane i właśnie w ten sposób zgłosiła się ta rodzina i też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Chełmna i mamy tego efekt. Także pomoc portali społecznościowych jest bardzo, bardzo mocna. Pomimo, że też pisaliśmy różnego rodzaju pisma do instytucji, do urzędów wojewódzkich, tutaj jednak Facebook, powiem szczerze, wygrał.
1: Ta rodzina sama się zgłosiła?
2: Tak.
1: Sama się do was zgłosiła i powiedziała, tak, jesteśmy w stanie
2: facebookowej
1: przyjąć.
2: Zgłosili się, otrzymali zgodę swojego oczywiście organizatora pieczy zastępczej z powiatu chełmińskiego, no i mamy piękny finał.
1: Pewnie dom dla takich maluszków jest trudniej znaleźć niż dla tych starszaków.
2: Powiem, że niekoniecznie. Jest nieraz taka sytuacja, że kiedy potrzebujemy jakiejś rodziny zastępczej, jest taka, to powiat zambrowski jakby otacza to opieką, czyli nasze rodziny w tym momencie nie otrzymaliśmy zgody żadnej rodziny zastępczej na przyjęcie tego dziecka. Te dziecko również ma szansę na adopcję, nie tylko na pobyt w rodzinie zastępczej, ale jeśli jest decyzja matki o pozostawieniu dziecka i zrzeknięcia się praw rodzicielskich, wtedy dziecko ma szansę na znalezienie takiej stałej rodziny adopcyjnej.
1: Bardzo zależało wam na czasie, żeby jak najszybciej znaleźć tę rodzinę zastępczą właśnie dla tego chłopca, bo nawet psycholodzy mówią o tym, że te pierwsze miesiące życia są szalenie ważne. Dziecko musi poczuć tę więź, tę miłość.
2: Powiem także tak szybko, bo jeszcze też powiem, sprostuję sytuację, że my od sądu rodzinnego dowiedzieliśmy się tydzień przed znalezieniem tej rodziny zastępczej.
1: Czyli tydzień zajęło wam znalezienie rodziny zastępczej.
2: Tydzień.
1: To bardzo szybko.
2: Bo jeśli my nie mamy informacji żadnej od sądu rodzinnego, sąd rodzinny prosi nas o wskazanie rodziny zastępczej i trwało to dosłownie tydzień. I teraz tylko czekamy na oficjalną decyzję sądu.
1: To jest szczęście? To jest radość? Jak pojawiła się ta informacja, że ta rodzina się zgłosiła?
2: Powiem tak, że to jest... No mamy poczucie wtedy, tutaj razem ze współpracownikami, że sens naszej pracy.
1: Bo to jest wasza praca, ale ta praca w takich momentach chyba zmienia takie swoje oblicze i poczucie tego, co robicie.
2: Znaczy robimy w naszej pracy, otaczamy 19 rodzin zastępczych. I robimy różnego rodzaju zajęcia, spotkania, szkolenia, wyjazdy, żeby otoczyć te dzieci po prostu taką miłością, bezpieczeństwem. Nawet ostatnio powiem tak, że wyjeżdżały dzieci nad morze do Krynicy Morskiej, chociaż był sztorm, ale zadowolone dzieci wróciły. Także robimy wszystko, żeby to było radosne. Nasza praca jest w sumie radosna, bo przynosi wiele takiej satysfakcji z tego, że nikt nie został sam. A myślę też, że dziecko, jeśli, jest młodsze, malutkie, jeśli zostanie otoczone tą miłością, tak jak psychologowie mówią, to nie odczuwa aż tej sytuacji, która
1: tego,
2: w życiu
1: było
2: go
1: na początku.
2: Tak. Gorzej jest, jeśli dziecko ma już 10 lat więcej i dozna krzywdy od swojej rodziny, no to trauma jest dłuższa.
1: Dużo potrzeb jest dużo więcej niż rodzin zastępczych?
2: Na naszego maila w PCPR-ze w Zambrowie codziennie przychodzi bardzo dużo maili, szczególnie z dużych miast, że brakuje rodzin zastępczych w ich powiatach i niejednokrotnie nasz powiat pomaga. Czy rodziny zastępcze, mamy z Głogowa dzieci, również mamy placówkę opiekuńczo-wychowawczo w powiecie zambrowskim na 60 osób. Także często w naszej placówce też przebywają dzieci z całej Polski.
1: Więc to jest taka obopólna wymiana. Tak. To
2: w tym momencie my
1: działanie
2: nie możemy
1: w całej Polsce.
2: Tak. Ogólnie powiatowe centra pomocy rodzinie wspierają się. Jest też tak zwany centralny rejestr pieczy zastępczej, gdzie każdy powiat wpisuje do tego rejestru, czy ma wolne miejsca. I to też jest bardzo, bardzo pomocne. Chociaż zaznaczam, nie zawsze rodzina zastępcza może się zgodzić na przyjęcie kolejnego dziecka.
1: Ten problem braku rodzin zastępczych to jest problem całej Polski. Chyba nie ma takiego PCPR-u w Polsce, który powie, że nie, u nas jest wszystko dobrze, mamy wystarczającą liczbę rodzin zastępczych. Z czego to wynika? Czy te wsparcie jest niewystarczające, panie dyrektorze? Czy może to jest jakaś wygoda tych rodzin? Może strach przed odpowiedzialnością, bo to jest odpowiedzialność. Ta rodzina wychowuje te dziecko, młode pokolenie.
2: Promujemy rodzicielstwo zastępcze w naszym powiecie, myślę, że bardzo szeroko, poprzez różne pikniki, wyjazdy, spotkania. Nawet teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych 4 sierpnia o godzinie 10 do naszej siedziby, żeby dowiedzieć się szczegółów. A mogę tylko powiedzieć, i państwo niech ocencie sami, czy jeśli rodzina zastępcza przyjmuje dziecko, nazywa się niezawodowa i w tym momencie otrzymuje na dziecko 1628 zł plus 800 zł. Jeśli dziecko jest z niepełnosprawnością, dodatkowo 328 zł. I teraz państwo ocencie, czy to jest wystarczająca kwota, czy nie.
1: Zostawia pan tę ocenę słuchaczom.
2: Tak, po prostu. Czy na pierwszym miejscu jest potrzebna miłość? Często zgłaszają się to osoby, które nie patrzą na żadne kwoty finansowe, ale często rodziny zastępcze są niesłusznie oceniane za to, że biorą pod opiekę dzieci dla celów finansowych. I chciałbym zaprzeczyć temu i nie wolno takich rzeczy właśnie powtarzać, bo pierwsza sprawa to jest miłość. Zastanówmy się teraz, przyjąć dziecko i zaopiekować się nim.
1: Niektórzy nie chcą mieć swoich dzieci, a co dopiero jeszcze przyjąć inne.
2: Dokładnie. Także tu wielki szacunek dla rodzin zastępczych i społeczeństwo powinno wspierać te rodziny zastępcze w różny sposób.
1: A kto najczęściej jest rodziną zastępczą?
2: Najczęściej są dzieci, są rodziny pełne, które też mają swoje dzieci. Powiem, że osoby, które same mieszkają, też mogą być rodziną zastępczą i tu też apeluję, żeby też nie wrzucać, że to musi być pełna rodzina.
1: Że to musi być małżeństwo.
2: Tak, może być samotna osoba, która przychodzi szkolenie, wywiad środowiskowy, egzamin i powiedzmy zostaje rodziną niezawodową. Także nie ma takich barier. Trzeba się tylko po prostu zgłosić, ale proszę zobaczyć, że te kwoty nie są po prostu też duże.
1: I ta opieka trwa do 18 roku życia? Jak to wygląda zazwyczaj?
2: Zazwyczaj do 18 roku życia. Jeśli dziecko się uczy, czyli już dorosła osoba powyżej 18 roku życia, wtedy do 25. Też jeśli ktoś zdecyduje się opuścić pieczę zastępczą, kontynuuje naukę, to też wspieramy w kontynuowanie nauce od kwoty 825 zł co miesięcznie. Też wychowanek nasz otrzymuje środki na usamodzielnienie, kiedy skończy tą naukę. Także też dostaje od nas takie wsparcie finansowe na start w życie.
1: A dużo jest osób samotnych, które decydują się właśnie na
2: przyjęcie? W naszym powiecie mamy w tym momencie trzy osoby. Co powiem jeszcze bardzo radosnego, że po tej naszej akcji zgłosiła się do nas pani z gminy Szumowo, która kiedyś przeszła szkolenie, i mówi, że jednak teraz chciałaby do tego wrócić. Nigdy jeszcze nie miała dziecka z pieczy zastępczej. No i teraz trwa procedura, żeby... To też kolejna dobra wiadomość.
1: Że jednak jak niesie się to w świat, w media, to gdzieś tam ktoś może nawet pojawi się taka iskierka gdzieś tam tego, że może ja zostanę tą rodziną zastępczą.
2: Jest samotna.
1: I też można. I to też nie wyklucza w żaden sposób.
2: Nie wyklucza w żaden sposób. Także...
1: Macie 19 rodzin, z czego... Trzy osoby to są właśnie osoby samotne, dokładnie. A w większości to są rodziny wielodzietne, to są rodzice, którzy mają już swoje dzieci i gdzieś tam przyjmują jeszcze właśnie dzieci w potrzebie?
2: W tym momencie nawet dzieci są już dorosłe, czyli te rodziny już mają dorosłe swoje dzieci, często te dorosłe dzieci też pomagają. Także tak to u nas wygląda.
1: Wiele osób kojarzy PCPR właśnie z pieczą zastępczą, ale zakres tej pomocy u was, w waszym przypadku, w przypadku tych właśnie instytucji, jest dużo, dużo większy.
2: My jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomagamy też osobom z niepełnosprawnością. Też przeciwdziałamy przemocy domowej, prowadzimy zajęcia z osobami, które stosują to przemoc domową. To też taki smutny temat. Interwencja kryzysowa. Również nasz PCPR prowadzi opiekę wytchnieniową dla osób niepełnosprawnych w ich domach, jak również też program asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, program rządowy. I w tym momencie na przykład otaczamy opieką w domach 65 osób.
1: Panie dyrektorze, a na przestrzeni lat zmieniły się te problemy i potrzeby? Więcej jest problemów materialnych czy tych emocjonalnych?
2: Więcej osób jest po prostu samotnych. I dzisiaj może nie odczuwamy tej potrzeby wsparcia finansowego, bo jeśli są takie wsparcie dla osób niepełnosprawnych, to oczywiście osoby z niepełnosprawnością do nas się zgłaszają, żeby dofinansować do turnusu rehabilitacyjnego. Także osoba niepełnosprawna ma otwartą drogę. Ale co zauważam, po prostu jest bardzo wielka potrzeba jakby nawiązania więzi społecznej jak największej. Ludzie coraz bardziej stają się niestety samotni. Co widać nawet po seniorach, że społeczeństwo się starzeje, zostają osoby samotne w mieszkaniach i tak jak dzisiaj widzę, no tak oczekują każdego roku na tego asystenta, co pięknie przedłuża też tym osobom życie.
1: O tym właśnie chciałam powiedzieć i o to chciałam zapytać, czy oni oczekują, czy oni z takim utęsknieniem czekają na wizytę asystenta, czy jakiegoś pracownika, żeby móc chwilę porozmawiać, żeby móc wypić herbatę nawet, żeby ktoś odwiedził, żeby ktoś się zainteresował, żeby oni mieli takie poczucie, że może jak nie rodzina, no to nawet pracownik jakiś socjalny zwróci na nich uwagę.
2: No właśnie ten asystent staje się takim, bym powiedział...
1: Członkiem rodziny, przyjacielem.
2: Członkiem rodziny, uczestniczy jakby w całym tym procesie. No, jeśli jest jakaś potrzeba zakupów, potrzeba rozmowy, potrzeba pomocy higienicznej, no to ten asystent po prostu jest. I teraz wyobraźmy sobie, że gdzieś w jakiejś gminie nie ma tych asystentów. Naprawdę nie wiem, ciężka sytuacja. I trzeba dzisiaj wspierać te działania i zauważać tych ludzi, którzy nawet nie zgłaszają się do nas po pomoc, bo to też tak często jest.
1: Wiele wątków pojawia się w tej rozmowie, ale spoglądam na zegarek, musimy już kończyć, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby o tej waszej działalności porozmawiać. Panie dyrektorze, z takimi wiadomościami szczęśliwymi, radosnymi zapraszamy częściej. Cieszymy się bardzo, że chłopiec właśnie z powiatu zambrowskiego znalazł nowy dom, znalazł rodzinę. Tym rozpoczęliśmy, tym kończymy właśnie. Karol Kosakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, był naszym gościem.
2: Bardzo dziękuję, pani dyrektor, za zaproszenie. Dziękuję bardzo.
0: 7:09. To był twój początek dnia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Długo zastanawiałem się, od którego utworu Tomasza Stańki rozpocząć to nasze dzisiejsze spotkanie. Zdecydowałem się na Last Song, kompozycja Stańki pochodząca z wspaniałego, niezwykle ważnego albumu tego artysty zrealizowanego w grudniu 1975 w niemieckim studiu w Ludwigsburgu. Oczywiście jest to album Balladyna. Pierwszy album Stańki nagrany dla tej kultowej monachijskiej wytwórni ECM. Wydany został w 1976 roku, a po wielu latach wytwórnia ta wydaje go ponownie, ale tym razem w wyjątkowej, ekskluzywnej serii jako ECM Touchstones, czyli z cyklu reedycji najważniejszych albumów wydanych przez tę szacowną wytwórnię w całej jej historii. Płytę Balladyna wiele lat temu prezentowałem w całości. Kilkukrotnie też powracałem w audycji do poszczególnych nagrań z niej. Przypominam skład muzyków rejestrujących album. Lider Tomasz Stańko, trąbka, Tomasz Szukalski, saksofony tenorowy i sopranowy, Dave Holland, kontrabas, Edward Wessala, perkusja. Obecnie z tej czwórki wspaniałych muzyków pozostał przy życiu jedynie Dave Holland. Od nagrania tego albumu, co jak mówiłem, miało miejsce w grudniu 75, Tomasz Stańko nie nagrywa dla ECM-u przez okres 19 lat. W międzyczasie w różnych wytwórniach wydaje, jak naliczyłem, 18 płyt. Dopiero w maju 94 realizuje ze swoim szwedzko-brytyjsko-polskim kwartetem piękny album Matka Joanna, to muzyka inspirowana filmem Jerzego Kawalerowicza Matka Joanna od Aniołów z 61 roku. A 8 miesięcy później, w styczniu 96, nasz wspaniały artysta z tym samym kwartetem, którego skład wymienię, realizuje następny, trzeci już album dla ECM-u zatytułowany Leosia. I powiem od razu, bo chyba nie potrafię być w tej kwestii powściągliwy. Jeśli poprzednie albumy Stańki można określić jako piękne, wspaniałe, to Leosię nazwałbym prawdziwym klejnotem nie tylko w całej twórczości Tomasza Stańki, ale można ją postawić wśród największych klejnotów wydanych przez ECM od początku istnienia tej wytwórni i z pewnością jest to jedna z najważniejszych płyt europejskiego jazzu. Oto skład muzyków. Lider Tomasz Stańko, trąbka, dwaj szwedzcy muzycy, pianista Bobo Stenson i kontrabasista Anders Jormin oraz tak jak Stańko nieżyjący już brytyjski perkusista Tony Auxley. Jak widać, postacie niezwykle znane nie tylko w Europie, ale na świecie. Tomasz Stańko zadedykował tę płytę swojej niedawno wtedy zmarłej matce, która miała na imię Eleonora. Stąd tytuł płyty Leosia. Otwiera ją kompozycja Stańki Morning Heavy Song. Utwór ten po raz pierwszy pojawił się 3 lata wcześniej na wydanej przez Govi Records płycie Bossonosa and Other Ballads, nagranej w identycznym składzie. Pierwsze akordy Stensona nadają nastrój całej płycie, jej głębie. Spokojna trąbka Stańki prowadzi przez cały czas szeroką, piękną melodię, smutną, wręcz pogrzebową. Solo fortepianowe Stensona idealnie w duchu mistycznej poetyki tej kompozycji i całego albumu.

Lipiec w polskim jazzie, myślę, że wielu osobom, jeśli nie każdemu, kojarzy się z Tomaszem Stańką, bo gdyby żył, to 11 lipca obchodziłby swoje 84. urodziny. Jednak w następnym tygodniu, w środę 29 lipca, minie 8 lat od jego śmierci. Jak widać, to nie są tak zwane okrągłe rocznice. Pamiętać będziemy zawsze i chyba najlepiej pamięć uczcić jego muzyką. Oto następny, drugi utwór na płycie. Również jest to kompozycja Stańki o tytule Die Weisheit von Comte La Tremont. Z niemieckiego można przetłumaczyć Mądrość hrabiego La Tremont. Chodzi tu oczywiście o francuskiego poetę, hrabiego de La Tremont, właściwe nazwisko Isidore Lucien Ducasse, żyjący w drugiej połowie XIX wieku, zmarł mając zaledwie 24 lata. Jego najważniejsze i jednocześnie najbardziej kontrowersyjne dzieło, Pieśni Maldorora, poemat napisany prozą, wywarł wpływ na awangardę w XX wieku, zwłaszcza na surrealistów i dadaistów. Powiedziałem, że Pieśni Maldorora są najważniejszym, jednocześnie najbardziej kontrowersyjnym dziełem La Tremont. Otóż jego literacki bohater Maldoror jest postacią zdecydowanie mroczną, odrzucającą wszelkie konwencje, wszelką moralność. Tak też ten utwór jest zdecydowanie ponury, mroczny. Po dłuższym wstępie instrumentów perkusyjnych trąbka Stańki jest pełna dramatu, rozdzierającej ekspresji. Wspaniała, pełna jakiegoś żalu jest późniejsza długa wypowiedź pianisty Boba Stensona z towarzyszącymi mu Jorminem i Auxleym. Mimo mroczności powieści Pieśni Maldorora wybrałem z niej bardzo krótki, niemroczny cytat. Będziesz spać, kiedy zechcesz, przy dźwiękach niebiańskiej muzyki.

mistycyzm muzyki Tomasza Stańki w utworze Die Weisheit von Liekont Latremont. Właściwie mistycyzm, cudowny mistycyzm całego tego albumu. Przed nami trzecia kompozycja Tomasza Stańki. To niezwykle poruszająca i swoją śpiewnością piękna ballada Farewell to Maria. Pożegnanie z Marią. Jak nie trudno domyślić się, utwór oparty na muzyce skomponowanej również przez Stańkę do filmu Filipa Zilbera Pożegnanie z Marią z roku 93. Filmu wiadomo opartego na podstawie tragicznego opowiadania Tadeusza Borowskiego. W 1994 roku wydany został w Polsce również przez Govi Records album Tomasza Stańki zawierający w całości ścieżkę dźwiękową do tego filmu, nagraną z plejadą polskich muzyków, m.in. z Tomaszem Szukalskim, Maciejem Strzelczykiem, Januszem Skowronem, Leszkiem Możdżerem, Andrzejem Cudzichem. W nagraniu z płyty Leosia wszystko wydaje się być idealne w tej balladzie. Wstęp Stańki, ciche, ale jednak

przyprawiające o dreszcze brzmienia akordów fortepianu pod palcami Stensona, głęboki bas Jormina, poetycko wybrzmiewający, oraz niezwykle oszczędna perkusja Oxleya. Jest to jedna z tych melodii z tańki, które pozostają w uszach słuchacza na długo.

To były trzy po kolei kompozycje Stańki. Czwarty utwór wykonany jest przez duet. Nietypowy wydawać by się mogło, bo duet perkusyjno-kontrabasowy. Jest to ich wspólna kompozycja Tony'ego Oxleya i Andersa Jormina, zatytułowana Brace, klamra. Brzmienie kontrabasu Jormina zawsze było piękne, oszczędne i wybrzmiewające pizzicato, chociaż w tym utworze są też fragmenty, w których Jormin chwycił za smyczek. Natomiast przyznać muszę, że zaskoczyła mnie na tej płycie gra Oxleya. Zawsze, przynajmniej w nagraniach, które wcześniej słyszałem, był bardzo ekspresyjny, żywiołowy, tutaj jak najbardziej powściągliwy i wyraźnie uduchowiony.

W następnym nagraniu zatytułowanym Trinity, czyli Trójca, do tego duetu artystów dochodzi pianista Bobo Stenson. I jest to już wspólna kompozycja tej trójki Auxleya, Jormina i Stensona. Być może wyimprowizowana przez nich. Rzecz charakterystyczna. Tomasz Stańko jest liderem, a dwa nagrania na płycie zarejestrowane są bez jego udziału. No ale duch, klimat tej kompozycji z pewnością nakreślony przez Stańkę jest podtrzymywany. Nasuwa się skojarzenie z koncertami Milesa Davisa, przynajmniej w pewnym okresie. Miles zagrał kilka nut i na jakiś czas zszedł z estrady, udał się za kulisy. W tym czasie pozostali na scenie muzycy jego zespołu, grali tak, jakby on cały czas na niej przebywał. Słuchamy Trinity. Dużo przestrzeni, indywidualność każdego z muzyków, a zarazem niesamowita współpraca, słuchanie siebie nawzajem, gra w pełni zespołowa.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.
2: W brytyjskim przewodniku o jazzowych arcydziełach wszechczasów Penguin's Guide to Jazz on CD płyta Leosia zdobyła najwyższą notę. Tomasz Stańko powiedział tak, cytuję: według mnie i Manfreda również to jest najlepsza płyta w tym kwartecie. Chodziło oczywiście o Manfreda Eichera, szefa ECM. Cztery pozostałe kompozycje z albumu przedstawię za tydzień, a teraz szóste z niego nagranie. To wspólna kompozycja Stanki, Auxleya i Jormina zatytułowana Forlorn Walk. Smutna wędrówka. Chyba tak można przetłumaczyć. Zdecydowanie najkrótszy utwór na płycie, zaledwie dwuminutowy i w charakterze inny w stosunku do pozostałych. Anders Jormin z Tonym Auxleyem wyraźnie swingują. Tomasz Stańko też, jednak jego charakterystyczne okrzyki na trąbce umiejscawiają utwór w stylistyce freebopu. Bobo Stenson w tym nagraniu pauzuje. Bardzo fajny utwór, chociaż z dekadenckim tytułem Forlorn Walk. To było 1273 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Dziś Kościół katolicki wspomina świętą Brygidę Szwedzką, mistyczkę, żonę, matkę i zakonnicę, założycielkę zakonu Brygidek i patronkę Europy. O tej średniowiecznej świętej mówi siostra Agnieszka Brygidka.
2: To jej dziedzictwo, które pozostawiła, również i dzisiaj przemawia do ludzi. Urodziła się prawdopodobnie w 1303 roku. To są też początki niewoli awiniońskiej i właściwie całe życie Brygidy przebiega w tym czasie, kiedy papieże przebywają w Awinionie. Jak wiemy z jej właśnie życiorysu, z jej biografii, otrzymywała przekazy mistyczne od Pana Jezusa, które kierowała też właśnie do papieży. Zwracała się do nich, by powrócili z Awinionu do Rzymu. Brygida na początku była małżonką, matką, później wdową bardzo szybko. Zresztą wyszła za mąż w wieku 13 lat. W wieku 16 lat urodziła pierwsze dziecko, miała 8 dzieci. Była bardzo dobrą matką, dobrą wychowawczynią. Nie tylko swoich dzieci, ale miała też wpływ właśnie na wykształcenie swojego męża. Kierowała też, takim można powiedzieć, jego życiem duchowym.
1: Ksiądz Mariusz Bakalarz mówi, że święta Brygida ma wiele do powiedzenia współczesnemu człowiekowi.
3: Święta Brygida to przeciekawa, fascynująca kobieta. Jej życiorys mógłby pewnie z powodzeniem służyć jako scenariusz do dobrego filmu. Przede wszystkim była to kobieta, która wsłuchiwała się w natchnienia Boże. Inaczej sobie wyobrażała swoje życie. Już w dzieciństwie czuła wezwanie do służby Bożej, ale z pokorą przyjęła decyzję swoich rodziców i wyszła za mąż. Była więc oddaną żoną i dobrą matką. Ze swoim mężem żyła szczęśliwie w małżeństwie, urodziła i wychowała 8 dzieci, w tym córkę Katarzynę, która również jest świętą. Przyjęła więc to małżeństwo jako wolę Bożą i tak je realizowała. Kiedy owdowiała, spełniła swoje dawne pragnienie i założyła zakon Najświętszego Zbawiciela. Również
1: Święta Brygida Szwedzka została ogłoszona współpatronką Europy przez papieża Jana Pawła II w 1999 roku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Drogie panie, warto już dziś zarezerwować sobie ten termin. Trwają zapisy na 3. pieszą pielgrzymkę kobiet do Matki Bożej Pocieszenia, która odbędzie się 29 sierpnia. To propozycja dla pań pragnących oderwać się od codzienności i przeżyć dzień pełen modlitwy, rozmów oraz wspólnego pielgrzymowania. Zaprasza ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet diecezji łomżyńskiej.
4: To jest czas pięknej modlitwy, odrobiny trudu i takiego poświęcenia dla tego, żeby zanieść nasze intencje Matce Bożej Pocieszenia, żeby to pocieszenie uzyskać, albo za pocieszenie podziękować. Piękny moment zakończenia wakacji, wejścia w nowy rok szkolny dla wszystkich młodych pań, które jeszcze są w szkole czy studiują, to wiadomo, że to jest powrót do pewnej rzeczywistości naukowej, ale też dla mam wszystkich.
1: Trasa poprowadzi z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do Sanktuarium Matki Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku. Nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja, wystarczy chęć wspólnego pielgrzymowania, woda i coś do jedzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu facebookowym Duszpasterstwa Kobiet Diecezji Łomżyńskiej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W najbliższy weekend Lichań stanie się miejscem spotkania osób, dla których trzeźwość jest drogą do nowego życia. Od 24 do 26 lipca odbędzie się tam 33. ogólnopolskie spotkanie trzeźwości. Do udziału zachęca ksiądz Jarosław Chybzy, dyrektor Lichańskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.
5: Zaprosiliśmy tutaj wielu specjalistów, wielu terapeutów i psychologów. Będą również dwaj biskupi obecni na tych naszych spotkaniach. Biskup z Gdańska, Wiesław Szlachetka, poprowadzi mszę świętą o godzinie 19. O godzinie 14 będzie biskup Bronakowski, który zajmuje się środowiskami trzeźwościowymi. W sobotę główny dzień, kiedy będzie możliwość rozmów bezpłatnych z specjalistami, psychologami. Od godziny 10 aż do godziny 16 będą rozmowy w kaplicy 108 męczenników.
1: To propozycja zarówno dla osób uzależnionych, jak i ich rodzin oraz wszystkich, którzy chcą wspierać ideę trzeźwego życia. Cały program ogólnopolskiego spotkania trzeźwości dostępny jest na stronie episkopat.pl.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze.

0: Niego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko

0: Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna, śmierć Pana Jezusa.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Piotr Kłys, wójt gminy Łomża, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie wójcie.
3: Dzień dobry. Po raz kolejny bardzo miło powitać panią redaktor, słuchaczy
2: tak
3: i widzów.
2: Witamy serdecznie. Tak jak widać, trwa remont budynku Urzędu Gminy. Czy to przyniesie, panie wójcie, jakieś realne oszczędności w budżecie?
3: Och, czy oszczędności w budżecie. Zacznijmy od tego, że siedziba Urzędu Gminy, a także jednostek podległych w tym budynku w dzisiejszym ma miejsce od 2000 roku. To wówczas gmina Łomża otrzymała ten obiekt od województwa i jest to stara infrastruktura poszpitalna. No, od 2000 roku do 2025 zmieniło się bardzo dużo we wszystkich przestrzeniach. Zarówno zatrudnienie ilości pracowników, a także sieci teleinformatyczne. Tu nic nie działało prawidłowo. Dlatego musieliśmy to zrobić i po tych 10 latach funkcjonowania w gminie na stanowisku wójta, kiedy już wspólnie z Radą Gminy zadbaliśmy o wodociągi, zadbaliśmy o drogi, zadbaliśmy świetnie o nasze 7 szkół, postanowiliśmy zadbać także o nasz dom, czyli o siedzibę urzędu oraz jednostek podległych i od 2005 roku przeżywamy bardzo ciężki remont, no bo jest to praca pod ruchem. Więc cały obiekt, wszystkie 5 kondygnacji są gruntownie remontowane. Na szczęście otrzymaliśmy, inaczej, gdybyśmy nie otrzymali środków z Polskiego Ładu na to zadanie, w wysokości prawie 8 milionów złotych, w ogóle nie byłoby szans podjęcia się tego zadania.
2: Byłoby dobrze, jak jest. Musiałoby być.
3: Pewnie by nie było dobrze, ale musiałoby być. To, co zyskamy w tej chwili, to przede wszystkim, okej, skoro od oszczędności pani redaktor zaczęła, na pewno będą oszczędności. Będzie to bardzo nowoczesny obiekt, w mojej ocenie najnowocześniejszy w mieście Łomża. Od samego dachu aż po piwnicę. Na dachu bardzo duża instalacja fotowoltaiczna. Tuż pod dachem będą, czy już są zainstalowane i pracują razem z tą instalacją, banki energii. Ponadto obiekt został wyposażony w pełną samodzielną wentylację mechaniczną. A więc tu już mamy odzysk ciepła i wykorzystanie tej energii, które to ciepło daje. Dodatkowo wymieniliśmy wszystkie okna, ociepliliśmy ten obiekt. Już niedługo, bo w ciągu najbliższych dni zyska kolejny element pięknej fasady, a więc będzie nie tylko oszczędny, ale także ładny. Ładny i funkcjonalny. Zadbaliśmy o wyposażenie stanowisk pracy wszystkich urzędników, a więc należy zauważyć, że wizytuj mieszkańcom się podoba. Mieszkańcy czują się obsługiwani w dobrych warunkach, a urzędnicy też mają godne warunki do pracy. Obiekt też będzie bezpieczny, bo jeśli uzyskamy w najbliższym czasie, a na to wszystko się zapowiada, kolejną dotację od wojewody podlaskiego na miejsce doraźnego schronienia, to wówczas tam przygotujemy pod tym obiektem MDS na kilkadziesiąt osób i prace w tym kierunku także już trwają.
2: Takie miejsca są na terenie gminy Łomża? Takie schrony?
3: Najkrócej,
2: czy to będzie pierwsze miejsce takie, które zostanie
3: dobrze,
2: stworzone?
3: Okay. A więc tak, my jesteśmy niestety rządem na uchodźstwie, a więc siedzibę mamy nie w samej gminie, ale w naszym pięknym mieście Łomża. Ale też nie ubolewamy z tego powodu, że nie dajemy oferty miejsc schronienia naszym mieszkańcom, bo proszę zwrócić uwagę, że na wsiach miejsca doraźnego schronienia tak naprawdę są na każdym podwórku. I albo są to piwnice pod domami, albo to są piwnice przy domach, a więc skoro nawet w obronie cywilnej, jako państwo, od 40 lat mamy ogromne zapóźnienie, nie jesteśmy gotowi, to jako społeczeństwo możemy dość szybko dostosować własne miejsca zamieszkania i chyba na tym gminy powinny się oprzeć.
2: Bo ten schron, który chcecie zorganizować, chcecie zbudować w podziemiach właśnie, jaki to będzie koszt? Ile potrzeba pieniędzy, żeby coś takiego stworzyć? Żeby to było na miarę XXI wieku i żeby później nie okazało się za 10, za 20 lat, że to nie spełnia swojej funkcji.
3: Mhm. Dzisiaj jesteśmy w trakcie remontu całego obiektu, a więc i tak wiele prac jest wykonywanych na bieżąco i one są związane z modernizacją całego budynku. Niemniej, skoro pojawiła się szansa uzyskania dofinansowania, no to też zadbaliśmy o to, aby poprawić dokumentację, albo przynajmniej dostosować, o, może to jest lepsze słowo, dostosować do wymogów nakazanych przepisami prawa dla miejsc doraźnego schronienia. Liczę, że kwota 800 do miliona złotych powinna wystarczyć na całe to zadanie.
2: Czyli jest to w zasięgu. Skoro o pieniądzach mówimy...
3: I to są środki, które otrzymaliśmy
2: zewnętrzne,
3: od wojewody
2: podlaskiego.
3: Tak.
2: Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Tak to się dokładnie nazywa. Skoro o pieniądzach mówimy, panie wójcie, Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki z BGK.
3: To są... O, ma pani redaktor świetne informacje.
2: To są preferencyjne warunki?
3: Ach, ja jestem dumny, jestem szczęśliwy w ogóle, że my otrzymaliśmy tę pożyczkę. To brzmi jak pożyczka. Pożyczka brzmi jak kredyt, ale
2: no
3: już
2: właśnie,
3: wszystko
2: tłumaczę. No właśnie, a to jest pożyczka, kredyt.
3: Nie, to jest...
2: Trzeba to rozdzielić.
3: A to jest
2: faktycznie
3: fantastyczna darmowa
2: zaciągacie?
3: Kasa.
2: Darmowa? Ale. Czy jest coś czy dzisiaj jest coś takiego jak
3: a to
2: darmowa kasa?
3: Posłuchać. Nie, jestem dumny, jestem szczęśliwy z tego. To w ostatnich dniach mieliśmy nadzwyczajną sesję, kiedy przedstawiłem finał naszych półtorarocznych prac Radzie Gminy i uzyskałem zgodę na realizację tego zadania w budżecie. Na czym to polega? Otóż pożyczka, którą otrzymaliśmy, nastąpiła w wyniku, jak już wskazałem, ponad rocznej pracy kilkudziesięciu osobowego zespołu w naszym urzędzie pod przewodnictwem skarbnik gminy, pani Lachowskiej, zastępcy wójta, pana Zborowskiego. Udało nam się otrzymać z Banku Gospodarstwa Krajowego swego rodzaju dotacje na środki, na wydatki już wcześniej poniesione. A więc wcześniej zrealizowane zadania mogliśmy zakwalifikować bez względu na ich finansowanie. Czy ono było zewnętrzne, czy ono było własne. Zadania inwestycyjne, które spełniały odpowiednie kryteria, mogliśmy zakwalifikować do tej pożyczki. I co to oznacza? Finalnie otrzymaliśmy kwotę około 6 milionów 200 tysięcy na 10 lat i to jest 0 oprocentowana lub 1% oprocentowania tej pożyczki w zależności od konkretnego zadania, umarzalne jeszcze 5% na sam koniec okresu rozliczenia.
2: Dlatego czyli przy też... waszym budżecie 105 milionów złotych, te 6 milionów, to wcale nie jest tak mało, skoro
3: to jest to
2: na 0%. Czy wiecie już dokładnie, na co to zostanie spożytkowane?
3: Już mówię. Fantastyczne pieniądze, które można potraktować jako superratę, jako dodatkowy bonus. Pieniądze nieoprocentowane, a więc wartością jest chociażby to, że schodzimy z kosztów obsługi zadłużenia bardzo mocno. A więc nie tylko w tym roku, ale i w latach przyszłych, co widać już w WPF-ce. To powoduje, że z jednej strony budżet gminy ma lżej, obciążenia kredytowe są mniejsze, a więc w przyszłości, kiedy pojawią się znowu duże środki zewnętrzne, my będziemy mogli śmiało z nich korzystać, bo dzisiaj jest ten bufor i spokojnie możemy być gotowi na bardzo duże w przyszłości zaciągane kredyty po to, żeby realizować finansowanie...
2: Na wkłady własne.
3: Na wkłady własne, tak.
2: Najprościej
3: z zewnętrznym
2: mówiąc.
3: Dofinansowaniem. Dzisiaj skutek jest tego taki, że już tylko w tym roku, tylko no, nawet w tych ostatnich 5 miesiącach roku już zaoszczędzamy 210 tysięcy z obsługi zadłużenia i te środki wpadają w tej chwili na remont, bieżące utrzymanie dróg. W związku z tym, no, w mojej ocenie jest to bardzo fajna, rewolucyjna zmiana i ona daje świetny skok do przodu dla naszego samorządu, jeśli chodzi o finanse. Tego nie widać dzisiaj, bo my nie przeznaczymy tych środków na dodatkowy chodnik czy kolejny kilometr drogi, jednak przeznaczamy je na zmniejszenie obsługi zadłużenia. Czyli dzisiaj zaplanowany kredyt na 2026 rok, w wysokości około 4,5 miliona złotych, który mielibyśmy zaciągnąć

0: Może te kwoty nic nie mówią, bo są przecież abstrakcyjne, ale jeśli porównamy to do na przykład 2015 roku, kiedy otrzymałem budżet po moim poprzedniku, to było 2,5 miliona złotych na inwestycje. W 2022 myśmy mieli około 22, w 2023 około 23 miliony, a więc widzimy, że w 2025 wydaliśmy na inwestycje tyle, ile w 2022, 2023 albo w 2023 i w 2024. Tyle, co przez dwa poprzednie lata. I to jest około 50% budżetu. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, z czego jestem bardzo zadowolony, dumny. No i przede wszystkim dziękuję pracownikom urzędu, bo to jest ogrom pracy, którą należało ponieść.
1: Ostatnio informował pan wójt o dwóch inwestycjach w swoich mediach społecznościowych, chociażby mogliśmy to przeczytać. Co prawda nie są to jakieś zawrotnie duże inwestycje, ale z perspektywy mieszkańców one są ważne. Mam tutaj na myśli nowy most w Milewie i przebudowę drogi powiatowej w Giełczynie.
0: O, tak.
1: Można powiedzieć w końcu, nareszcie, bo ja wiem, że mieszkańcy na to czekali.
0: Jedna i druga inwestycja, bardzo długo wyczekiwana przez mieszkańców. Jedna i druga inwestycja są to zadania powiatu łomżyńskiego. Jedna i druga inwestycja wskazuje na świetną współpracę między samorządami i w tym roku, tak i w poprzednich latach. No, tak naprawdę, żeby taka inwestycja mogła mieć początek finału, a więc podpisanie umowy, tak jak w przypadku budowy drogi do Giełczyna, no to musi być poprzedzone wieloma latami ciężkiej pracy i tak ze starostą Szabłowskim przez wiele lat nad tym pracowaliśmy. Już po raz kolejny zostało uzyskane dofinansowanie, bo wcześniej, kiedy otrzymaliśmy parę lat temu, to wówczas nie dało się tej inwestycji zrealizować ze względu na wysokie koszty, a dzisiaj się udało. Też pomaga to, że są dużo niższe koszty wykonywania praca, więc jest mniej zamówień na rynku, firmy dają niższe ceny, co nas bardzo cieszy.
1: Dla samorządów to dobra informacja,
0: tak,
1: ale w perspektywie no, takiej długofalowej, jeśli chodzi o tych przedsiębiorców, no to już niekoniecznie, bo tych inwestycji...
0: Jasne,
1: nie...
0: ale to jest już inny aspekt dyskusji.
1: Tak.
0: Zwróćmy uwagę na to, że można powiedzieć o 7 chudych, 7 tłustych latach, a więc był czas w 2015 roku, który był czasem inwestora, o czym pamiętam, i przez ostatnie lata był to czas wykonawcy. Myśmy się cieszyli, gdy w przetargu była jedna oferta i nie było mowy o żadnych negocjacjach. Dzisiaj się odwróciło znowu na korzyść inwestora i dzisiaj znowu mamy po 11 ofert i dzisiaj możemy mówić o negocjacjach. Także to jest dobry czas do inwestowania.
1: Dla gminy Łomża to jest tłusty czy chudy czas korzystania?
0: Nie, to jest świetny czas. Dla nas tak. Jak przed chwilą mówiłem o tych dużych pieniądzach na inwestycje, to my nie zwalniamy tempa. My cały czas realizujemy zadania. Pozyskaliśmy w ostatnich latach bardzo duże pieniądze, także i z Polskiego Ładu, które jeszcze wydajemy. Mamy też dużo środków własnych, więc przygotowujemy kolejne zadania. W najbliższym czasie chociażby, no w najbliższych 2 miesiącach zostanie ogłoszonych 7 czy 8 przetargów na zadania kubaturowe, na budowy, rozbudowy obiektów, na remonty. A więc jeśli chodzi o inwestycje, to no nie zwalniamy tempa. Wracając, bo to trzeba skończyć ten wątek drogi do Giełczyna. Czemu to ważne? Bo przede wszystkim będzie tam ścieżka rowerowa, ale dla mnie najważniejsze jest to, że zostanie wykonany rów odwodnieniowy, a więc my zbierzemy wody praktycznie z połowy miejscowości i przygotujemy się do zebrania wód opadowych z drugiej części. Mieszkańcy Giełczyna wiedzą, o czym mówię.
1: Więc tak, będzie bezpieczniej też i nie będzie tego problemu, z którym do tej pory musieli mierzyć się mieszkańcy właśnie tego regionu.
0: Powoli usuwamy. To nie tak, że one znikną od razu. Tutaj czarodziejskie różdżki nikt nie ma w gminie Łomża.
1: Ale skoro o tej wodzie mówimy i o tych problemach, to ostatnio możemy zauważyć, że samorządy nie tylko u nas w regionie, ale w całej Polsce mierzą się z problemem, kiedy pojawia się informacja, że jest jakieś skażenie wody, że w wodzie pojawiła się bakteria, że jest problem z wodociągami. Wtedy mają także problem mieszkańcy. Jak pan uważa, czy to jest kwestia infrastruktury, czy to jest może kwestia sabotażu, bo i takie teorie się pojawiają?
0: Okej. Okay. No inny aspekt zarządzania. Znowu mówimy o innym zadaniu własnym. O ile zaczęliśmy od dróg i o zagospodarowaniu wód opadowych w ramach inwestycji, to tutaj przechodzimy płynnie, jak pani redaktor zauważyła, do rozmowy o zapewnieniu bezpiecznej dostawy czy bezpiecznej wody w dużych ilościach odpowiednich w stosunku do zapotrzebowania mieszkańców. I słowo bezpieczeństwo i słowo ilość są to dwa

0: słowa kluczowe w przypadku dostawy wody. Po pierwsze bezpieczeństwo, a więc jest to infrastruktura krytyczna. Mamy ogłoszony podwyższony stopień gotowości zarówno w przestrzeni bezpieczeństwa strategicznego, ale także i cyberbezpieczeństwa. I w zakresie cyberbezpieczeństwa samorządy powinny zwracać uwagę, aby firmy eksplorujące czy dostarczające wodę do mieszkańców miały odpowiednie zabezpieczenia na tej infrastrukturze krytycznej. Zdarzają się przypadki. My nie mieliśmy w naszej gminie w ostatnim czasie ataku terrorystycznego, ale agencje rządowe odpowiedzialne za monitorowanie i wychwytywanie tych przypadków zwracają uwagę, że takowe się zdarzają. Są to ataki hakerskie wyspecjalizowanych grup na oprogramowanie stacji uzdatniania wody. Mogą też mieć miejsce przypadki fizycznej ingerencji w dane SUV oraz próba skażenia tej wody. A więc tu mówimy naprawdę o bardzo poważnym zadaniu i w gminie Łomża jesteśmy gotowi na wszelkie ewentualności. Nie mieliśmy ostatnio żadnego przypadku. Poprawiliśmy system monitorowania. W wyniku ostatnio prowadzonych bardzo dużych inwestycji na wszystkich SUV-ach, a co do ilości wody, też nawet te ostatnie dni upałów.
1: No kilka, teraz ich nie mamy, ale chociażby pojawiały się takie apele w mediach społecznościowych właśnie samorządów, żeby oszczędzać wodę, że może być problem, że to ciśnienie może nie być takie jak
0: niestety,
1: zawsze.
0: Niestety współczuję kolegom samorządowcom, którzy mają te problemy, bo wiem z czym to się wiąże. My nie musieliśmy wysyłać takich komunikatów mieszkańcom, a więc mamy w odpowiedni sposób przygotowaną infrastrukturę, w odpowiedni sposób dzisiaj na szczęście po zmianie kierownictwa także w odpowiedni sposób zarządzano i czuję się bezpiecznie, zapewniam wszystkich mieszkańców, że wody nie zabraknie, co nie znaczy, że należy ją bezmyślnie lać. No to jest jasne, że wszyscy musimy się uczyć oszczędzania, bo to jest dobro, o które musimy zadbać. Nie będzie deficytów wody w gminie Łomża.
1: Czyli te problemy, o których my przed momentem mówiliśmy, co prawda one was nie dotyczą bezpośrednio, to jest kwestia infrastruktury, że te...
0: Także. Znaczy tak, mówimy o tym, że w Polsce mamy zjawisko suszy geologicznej. I to instytucje monitorujące to wskazują na to jasno, a więc... Pod ziemią mamy lustro wody, z którego wszyscy czerpiemy, czyli te wody podziemne opadają. Te lustro się obniża. Nie ma na tyle dużo opadów, a więc tej wody nie przybywa i to jest pierwszy problem. Drugi problem to jest jakość infrastruktury odpowiedzialnej za wydobycie tej wody i podania do mieszkańców. My zadbaliśmy o to, rozbudowaliśmy nasze sieci, a także właściwie wszystkie 7 stacji uzdatniania wody są nowoczesne, wyposażone w odpowiednie urządzenia technologiczne. I co ważne jeszcze, ziemia łomżyńska leży na bardzo dobrej, zdrowej wodzie, a więc spokojnie ta, która jest wydobywana z ziemi, jeśli idzie przez odpowiednie urządzenia, to może być wodą pitą z kranu.
1: I bezpieczną. Panie wójcie, spoglądam na zegarek. Musimy już powoli kończyć. Mamy połowę wakacji w sierpniu. Festyn świętego Wawrzyńca. To już taka tradycja u was w gminie.
0: Och, cieszę się, że pani redaktor o tym mówi. To znaczy, że też w przestrzeni medialnej, publicznej, w naszej przestrzeni społecznej już zadomowiła się ta impreza. Mamy 2 duże festyny. Jeden to jest majówka, a więc drugi weekend majowy, więc majówka u Stacha, a drugi to jest festyn na świętego Wawrzyńca. W okolicach Łomży, bo 3 kilometry mamy 2 obiekty archeologiczne bardzo cenne. Jeden to jest wzgórze, na którym stał pierwszy kościół, gdzie była utworzona pierwsza parafia 1000 lat temu przez świętego Brunona, a drugi tuż obok obiekt archeologiczny to jest staro średniowieczne grodzisko. I te 2 obiekty pokazujemy Państwu zawsze co roku w sierpniu. Zapraszam teraz wszystkich słuchaczy. Przybądźcie Państwo w niedzielę, 9 sierpnia, w przededniu wspomnienia świętego Wawrzyńca w Kościele Katolickim. Tam będziecie Państwo mieli okazję uczestniczyć w wielkim świętowaniu rycerskim. Bardzo fajny rycersko-archeologiczny festyn, na którym przygotowaliśmy niesamowite atrakcje. Po raz kolejny Państwo zobaczycie potyczki rycerzy, pokazy jazdy konnej, a także i przedstawienie, w którym będzie brało udział około 60 rekonstruktorów, w tym seniorzy z gminy Łomża. Tuż przed tym wydarzeniem o godzinie 11 na wspomnianym już przeze mnie wzgórzu będziemy uczestniczyć w polowej mszy świętej i serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, bo będzie to jak co roku wielkie święto rodzinne.
1: Rodzinne i pana wójta w zbroi też pewnie zobaczymy jak co
0: albo
1: roku.
0: Albo jak w jakimś innym przebraniu historycznym.
1: I to wszystko już w sierpniu. Będziemy na pewno o tym mówić na antenie Radia Nadzieja. Będziemy tam również relacjonować, więc warto być na tym wydarzeniu i warto słuchać Radia Nadzieja.
0: No to Piotr, nie mogę się doczekać.
1: Piotr Kłys, jak zawsze, zawsze relacjonujemy. Piotr Kłys, wójt gminy Łomża, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Drodzy Państwo, widzimy się w sierpniu, 9 sierpnia. Zapraszam. A także na media społecznościowe na gminę Łomża.
2: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Paweł Trawka z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam tych, którzy dopiero wstają i tych, którzy już od dawna są na nogach.
1: Wakacje kojarzą nam się z czasem beztroski, z czasem odpoczynku i wyjazdów, ale czy z perspektywy Caritas, panie Pawle, to najszczęśliwszy czas dla wszystkich dzieci?
2: Myślę, że dla wielu tak, ale pewnie są i takie dzieciaki, które... ciekawe na co czekają. Czy czekają na rozpoczęcie roku, czy na zakończenie pewnych rzeczy? My się staramy, żeby dzieci, które są gdzieś tam jakoś pod naszą opieką, miały możliwie najszczęśliwsze wakacje. Myślę tutaj o dzieciakach, które z naszej diecezji dostały dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego. To blisko 1400 dzieciaków z 23 parafii w naszej archidiecezji. One powyjeżdżały i na wyjazdy formacyjne, kolonie, półkolonie, obozy, oazy, wycieczki. To są często wyjazdy związane z parafiami, z ich życiem też duchowym, bo to na tym nam bardzo też zależy, żeby promować takie dzieciaki, które swój wolny czas poświęcają na coś innego niż siedzenie przed smartfonem, na to, że wychodzą do innych, coś chcą dla drugiego zrobić. To czasami są wolontariusze szkolni ku Caritas, członkowie na przykład schol parafialnych, ministranci, uczestnicy grup duszpasterskich, takie dzieciaki, które coś więcej próbują z siebie dać, których rodzice szukają takiego miejsca, gdzie mogą te dzieci jeszcze coś innego doświadczyć. I o to trochę nam chodzi na naszych wyjazdach. Zmieniła nam się ta struktura społeczna w ostatnich latach, bo przecież jeszcze nie tak dawno, jeszcze 10-15 lat temu, rodziny, które miały jedno, dwoje, troje i więcej dzieci, nie miały wcale, wiele rzeczy było dla nich po prostu wielką trudnością, chociażby właśnie wyjazd wakacyjny. Dziś różnego rodzaju programów wsparcia tych rodzin najuboższych, myślę tutaj o programach socjalnych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, jest całkiem sporo. My we wrocławskiej Caritas postawiliśmy właśnie na jakby wzmocnienie tych miejsc, gdzie są dzieciaki angażujące się. Dzieciaki, które coś z siebie chcą dać, które chcą troszeczkę dalej popatrzeć niż właśnie w ekran swojego telefonu. Stąd właśnie dla nich zaangażowanie, stąd te 285 tysięcy złotych, które przekazaliśmy na dofinansowanie tych konkretnych wyjazdów. Znowu, skąd te środki? Bo to też jest bardzo ciekawa sprawa. Nasza letnia akcja Caritas finansowana jest dzięki środkom zebranym ze świec, ze sprzedaży, rozprowadzania świec, które zapłonęły na naszych wigilijnych stołach. Tak, w lipcu rozmawiamy o wigilijnej wieczorze, ale tak, wtedy te świece stawiamy na naszych stołach, zapalamy, wcześniej je nabyliśmy przy kościołach. No, efekt bardzo konkretny, to są te konkretne uśmiechy, ta konkretna radość dzieciaków, które na wypoczynek wakacyjny wyjeżdżają.
1: I to jaka radość, a często zdarza się, że ten wyjazd z Caritas jest pierwszym wyjazdem na wakacje tych dzieciaków?
2: Różnie bywa. Często jest pierwszym w takiej innej grupie, nie z rodziną, w miejscu, gdzie są bezpieczni, gdzie są z rówieśnikami na dłuższy wyjazd. Ale czasem zdarzają się też i inne historie, takie historie, że rzeczywiście są to dzieci, których rodzice sobie nie mogą pozwolić. Rodzice, czasami mama, bo to też jest i tak, że to są dzieciaki, w których to mama ciężko pracując próbuje związać koniec z końcem, i to nie jest łatwe. I wtedy rzeczywiście taki wyjazd jest takim czymś trochę oczekiwanym, czymś, na co nie byłoby szans w innej sytuacji. Dla nas jest to istotne też, żeby nie robić, nie wiem, kolonii, obozów, wyjazdów dla dzieciaków tylko na przykład z rodzin z problemami finansowymi. Wręcz przeciwnie, chcemy, żeby były dzieciaki, które sobie radzą, których rodzice sobie całkiem nieźle radzą, ale też i takie, u których po prostu się nie przelewa, najnormalniej w świecie, żeby te światy nie rozdzielały się, żeby one się nawzajem nie piętnowały, a jakby kadra, ci, którzy wyjeżdżają, którzy organizują te wyjazdy, parafialnej najczęściej, jakby dbają, żeby tego podziału nigdzie tam nie było, żeby on był zupełnie niedostrzegalny. Często są to bardzo subtelne działania, jak to, że tym konkretnym dzieciom, którym jest trudniej, o których, nie wiem, duszpasterze czy wychowawcy wiedzą, dyskretnie, jakoś inaczej troszeczkę pomagają, a grupa jakby w sumie jest połączona, zjednoczona, wszyscy razem się bawią i nikt tego podziału jakiegoś tak naprawdę bardzo sztucznego nie widzi, nie dostrzega. Dzieci po prostu są dziećmi, są ze sobą, robią to, co potrafią najlepiej, czyli dobrze się bawią. Czasem czegoś się nauczą właśnie przez zabawę, czegoś doświadczą, zwiedzając nasz kraj, ucząc się jego historii, jego przyrody. No to są takie fantastyczne, miłe momenty.
1: I właśnie tego my, dorośli, możemy się od dzieci uczyć. Wśród dzieci nie ma podziałów na lepszego i gorszego, na tego z domu takiego czy takiego. Tam wszyscy są równi. I dziecko wracające po wakacjach ze szkoły często słyszy takie pytanie, gdzie byłeś? Każdy opowiada o swoich wakacjach.
2: Oj, tak.
1: I my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważne jest to, ważne dla uczuć tego dziecka, żeby mogło powiedzieć tak jak inni, że tak, byłem, byłam, wyjechałem, wyjechałam, świetnie się bawiliśmy. Byłem gdzieś na wakacjach.
2: Tak, tak, tak. No to warto naprawdę podkreślić i o to się zatroszczyć, bo potem rzeczywiście, kiedy wracamy już do takiego środowiska, w którym, powiedzmy sobie szczerze, no nie ma takiej bańki, takiej osłony wychowawców, którzy cały czas nad tym czuwają, którzy w pewnej kulturze wychowują dzieciaki, to już taka szkolna rzeczywistość, rzeczywistość korytarzy, rzeczywistość szatni, podwórka przed blokiem, nie ma tego parasola ochronnego. Tam rzeczywiście już to pytanie o te wakacje, o to, jakie masz trampki, czy adidasy, czy bluzę, no ono już jest takim pytaniem, które może piętnować tych, których nie stać na tego typu zakupy. No, są takie środowiska, które właśnie bardzo mocno z tym walczą. Myślę o takich szkołach, gdzie są na przykład chociażby mundurki szkolne, żeby właśnie dzieciaki jak najmniej różnicowały tego typu działania. No, ale z drugiej strony jakby no dzieci patrzą na siebie, widzą, nie wiem, co jest w piórniku, jak ten piórnik wygląda, to no dzisiaj w tym świecie przenikniętym takim konsumpcjonizmem, takim materializmem, no jest to istotne. Dlatego są też i takie programy, które nie tylko sprowadzają się do tego, że dzieciaki wysyłamy na wypoczynek, ale też wspieramy dzieciaki właśnie w trudnych sytuacjach, szczególnie tych finansowych, w tym roku szkolnym. I one już zaczęły działać. Myślę tutaj o takiej akcji jak Tornister pełen uśmiechu. To jest akcja organizowana przez Caritas Polska i Caritas Diecezjalne, gdzie dzieciaki dostają tornistry z wyposażeniem. Znowu w wielu miejscach spotykamy się z tym. Mieliśmy nawet takie sytuacje, kiedy na przykład jeszcze kilka lat temu organizowaliśmy zbiórki w sklepach artykułów szkolnych, że ludzie podchodzili do wolontariuszy z oburzeniem. Przecież jest 300+, jest 800+. To jak wy jeszcze śmiecie zbierać? Niech sobie radzą. Prawda jest taka, że komplet podręczników dla licealisty do szkoły to jest minimum 500-600 zł w dzisiejszych czasach. Tak, wyprawka szkolna to nie tylko te ołówki, zeszyty, podręczniki często już są przez szkoły dawane, ale to też odzież, którą rodzice muszą po prostu kupić, taką, która znowu nie będzie piętnowała tego dziecka. Dla mamy, która rano wstaje, żeby pójść do osiedlowego sklepu i wieczorem wraca i przynosi środki i okazuje się, że to jest rzeczywiście tyle, żeby wystarczyło na wynajęcie mieszkania. Te środki socjalne potem po prostu nie wystarczają. Te środki, myślę tutaj właśnie o tych świadczeniach typu 800+.
1: Rodziny wielodzietne. To nie jest jedna wyprawka, czy nawet dwie wyprawki szkolne, tylko zazwyczaj 3-4 i w górę.
2: Dokładnie tak. I to się zbiera. A czasami, i tu jest taki pewien paradoks, że często właśnie tych tych rodzin, które bardzo walczą o codzienność. O ile, dobrze, to może o nich, a nie o innych rodzinach. Pracując na pełny etat za najniższą krajową, okazuje się, że to ledwo naprawdę wystarcza. I to są takie trudności rodzin, które się z tym borykają. Staramy się do takich rodzin trafiać. Myślę też o takich rodzinach, gdzie jest na przykład niepełnosprawność dziecka. To też momentalnie generuje, jest takim faktorem, który sprzyja wejściu w strefę ubóstwa. Więc są takie sytuacje i my staramy się je dziś wyłuskiwać, kiedy to wsparcie, kiedy ten turnister pełen uśmiechu rzeczywiście będzie realnie odczuty przez rodzinę, w tym sensie, że on coś zmieni, że to nie jest tak, że po prostu, aha, no dobra, no mamy wsparcie, no to fajnie, no kolejne wsparcie, no nie. Bardzo często są takie rodziny, że rzeczywiście ten jeden turnister z tymi artykułami to jest naprawdę kilkaset złotych do przodu.

0: wyjazd nad morze. Nie byłoby szans, to był oczywiście ich pierwszy w ogóle wyjazd, żeby całą rodziną wyjechać. Nie było szans, żeby byli w stanie coś takiego sobie sfinansować, ale właśnie taka życzliwość, dostrzeżenie tej konkretnej rodziny, tej konkretnej potrzeby i też zebranie ludzi, którzy mają taką wrażliwość, no coś bardzo konkretnego zmieniło, dało takie niezapomniane, myślę, że wakacje. Sprawiło to, o czym pani redaktor mówiła przed chwilą, że dzieci, kiedy wrócą we wrześniu do szkoły, to powiedzą, tak, byliśmy nad morzem.
1: Inaczej i to nie są tylko słowa. Tylko dla tych dzieci, tak. Dla ich serca, dla ich odczuć, dla takiej akceptacji.
0: Ale to jest dla bycia w
1: tak. Akceptacji w grupie. To jest tak szalenie ważne. My, dorośli, nie zdajemy sobie z tego sprawy, co te dzieci czują w tej szkolnej ławce.
0: Ależ my też czujemy.
1: Pani ależ redaktor, tak.
0: Jak przyjdziemy do pracy, to przecież... A ja w Chorwacji, a ja na Sardynii, a ja tu, a ja tam. A jak powiemy, że nie byliśmy, no to trochę już tak jest. I o ile bardziej, o ile mocniejsze jest to doświadczenie dla dzieciaków.
1: Otóż to, chciałam jeszcze zapytać o to, że są pewnie takie rodziny i widzicie to z doświadczenia, które przychodzą i bez krępacji proszą o pomoc, ale są pewnie też tacy, którzy tej pomocy potrzebują, ale absolutnie mają jakąś taką wewnętrzną barierę, nie wiem, wstydu albo poczucia, że dobrze, może jakoś sobie damy radę i o tę pomoc nie będziemy prosić.
0: To jest bardzo trudny moment, o który pani redaktor pyta. To jest jeden z najtrudniejszych momentów naszej pracy, bo mamy wielką taką świadomość tego, że ci, którzy przychodzą prosić o pomoc, że musimy jakby to rozeznać, czy to są ci, którzy właśnie pokonali wielki wstyd, że oni powiedzieli sobie, że no nie dajemy rady, czy to są ci, którzy nauczyli się wreszcie też prosić, bo umiejętność przyjęcia pomocy to jest coś, co jest bardzo, bardzo trudną zdolnością, ale niezwykle ważną dla takiego naszego rozwoju jako człowieka. Wczoraj odwiedziłem starszą panią w DPS-ie. Mieszka na drugim końcu Polski, a jej rodzina w innej części. Tak, ja we Wrocławiu, rodzina na Podkarpaciu. I tutaj jest zupełnie sama. Jakby ta nieumiejętność przyjmowania pomocy sprawia to, że żyje w takiej wielkiej frustracji. Ale tego się wcześniej człowiek musi nauczyć. Takiej zdolności zobaczenia. Rzeczywiście, może mógłby mi ktoś pomóc. Taka umiejętność dobrej oceny sytuacji. A z drugiej strony, i to jest też coś, czego doświadcza wielkie, tak bardzo mocno to pokolenie tak zwanych boomersów, ludzi, którzy sobie całe życie musieli sami radzić. W czasie wojny, w czasie komuny, w czasie zmian ustrojowych i tak dalej. Zawsze sobie radzili. Nagle stają się bezradni jako osoby starsze. Nie wiem, jak... Przyznam, że to nie mam teraz gotowej jakiejś recepty, ale jest to temat, o którym warto pomyśleć, żeby nauczyć się takiej umiejętności, że kiedy jest mi coś potrzebne, to jestem w stanie o to poprosić. A z drugiej strony, no właśnie, ta umiejętność nienadużywania tego, to jest ta trudność, o której mówiłem w naszej pracy, w pracy Caritas, kiedy przychodzą ludzie i musimy ich trochę powypytywać, trochę z nimi pobyć, żeby zobaczyć, jakie są ich realne potrzeby i czy te potrzeby, o których oni mówią, rzeczywiście istnieją. Nie zawsze się to udaje. Wiadomo, że mogą się zdarzyć różnego rodzaju pomyłki. Wiadomo, że też są ludzie, którzy wykorzystują dobroć innych. Tylko tu jest ważna rzecz, żeby tym się nie zrazić, żeby nie dać sobie serca zabetonować czyimś błędem, czy czyimś takim nie do końca moralnym postępowaniem. Bo na tym stracą ci, którzy naprawdę potrzebują. Tak, to nie jest łatwe, to jest szalenie trudne. Nieraz można powiedzieć, że człowiek się nadział, ale to jest chyba najważniejsze, że przecież liczy się moja intencja. Ja chciałem zrobić dobrze drugiemu człowiekowi. Wykorzystałem wszystkie swoje umiejętności, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście robię dobro dla drugiego. I podjąłem taką decyzję naprawdę w dobrej wierze, więc trudno mówić tutaj o mojej pomyłce. To jest bardzo ważne, żebyśmy zachowali zawsze takie serce gotowe do podzielenia się, do wspierania, ale też i roztropne, które będzie na wszelkie sposoby, takie, jakie ma w zasięgu, takie, jakie ma umiejętności, taką, jaką ma wiedzę, sprawdzi, czy to wsparcie, które chce komuś przekazać, jest adekwatne, rzeczywiście pomoże czy ono jest zasadne po prostu.

0: Słucham tych wszystkich historii i zastanawiam się, jak podsumować naszą rozmowę, bo musimy już powoli kończyć i tak sobie głośno myślę, że my naprawdę musimy doceniać to, co mamy. I to, że wyjedziemy w te wakacje, nawet na Mazury, czy nad morze, czy w góry i to nie będzie Chorwacja, czy Włochy i to nie będą trzy wyjazdy w ciągu roku, to też już jest bardzo, bardzo dużo i my to po prostu doceniajmy, bo inni mogą pomarzyć o tym, co mamy u siebie w domu.
1: Dokładnie tak i cieszmy się po prostu każdą chwilą spędzoną z najbliższymi. Znowu, króciutko tylko powiem, pamiętajmy, że główną przyczyną kryzysu bezdomności osób, które lądują, jak to się mówi, na ulicy, jest to, że rozpadły im się więzy rodzinne. Nie inne powody, ale właśnie ten. Więc dbajmy o te relacje, dbajmy o nasze rodziny, o tych, którzy są bardzo blisko, mieszkają z nami pod tym jednym dachem, ale też tych, którzy czasami są na drugim końcu Polski. Pomyślmy o naszych ciociach, babciach. Oni też nas bardzo, bardzo potrzebują.
0: Paweł Trawka z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej był naszym gościem. Jak zawsze bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Do dziś członkowie Prawa i Sprawiedliwości muszą podjąć decyzję, albo działalność w stowarzyszeniach, albo usunięcie z partii. To jest dla was sądny dzień?
2: Panie, no przede wszystkim to stwierdzenie nie do końca jest prawdziwe, mówiące o usunięciu z partii. No, uchwała.
1: To nie będzie konsekwencji, jeśli ktoś zdecyduje się działać w stowarzyszeniach?
2: Nie, uchwała Komitetu Politycznego jest tak skonstruowana, że każdy podejmuje decyzję we własnej sprawie, że tak się wyrażę. Wszyscy członkowie, posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego zostali zobowiązani tą uchwałą do wypełnienia tego dokumentu. No i na podstawie tego, czy wypełnią, czy nie, decydują o tym, czy pozostają w partii, czy też działają w jakimś stowarzyszeniu o charakterze politycznym, bo są stowarzyszenia, które nie mają takiego charakteru i ta uchwała tych stowarzyszeń nie obejmuje. Jest takie stowarzyszenie ad vocem, w którym funkcjonują posłowie i mogą w nim pozostać.
1: Ale to jest zrzucanie odpowiedzialności na nich. Oni mówią, że chcą być i w stowarzyszeniu, i w partii.
2: Pani redaktor, jesteśmy dorosłymi ludźmi, partie polityczne są organizacjami zhierarchizowanymi, działają na podstawie statutów zaakceptowanych przez sądy. Z tego statutu wynikają prawa i obowiązki każdego członka partii politycznej. No a jednym z obowiązków jest przestrzeganie decyzji władz statutowych partii. Prezydium Komitetu Politycznego jest taką władzą, podjęło taką, a nie inną uchwałę. No i po prostu członek musi się do niej zastosować. No to jest oczywistość. Wszystkie inne rzeczy. No jest tylko próbą zamazywania sytuacji.
1: Wie pan, ile osób zdecyduje się pozostać w stowarzyszeniach?
2: Nie mam pojęcia, pani redaktor, nie liczę tych dokumentów, które są wypełniane przez posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego. To dzieje się w biurze pana przewodniczącego, a czasami, jak słyszę, także w biurze pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Więc no, najprawdopodobniej jutro będziemy wiedzieli, kto z posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego ten dokument wypełnił i podpisał, a kto nie.
1: I pożegna się z Prawem i Sprawiedliwością.
2: To znaczy, no jeszcze raz powtórzę, to jest dokument no, bardzo oczywisty. Jeżeli ktoś chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, to ten dokument musi podpisać. Taka jest decyzja, uchwała Prezydium Komitetu Politycznego.
1: Panie pośle, co Prawo i Sprawiedliwość zyska na tym, że pomniejszy się o te plus minus 40 członków z frakcji premiera Mateusza Morawieckiego? Co wy na tym ugracie tak naprawdę? Bo w tym momencie, jeśli chodzi o matematykę, no to nic nie ugracie. Wręcz przeciwnie, stracicie.
2: Pani redaktor, no naprawdę, no jeszcze raz powtórzę, partia polityczna jest organizacją zhierarchizowaną i każdy członek ma swoje prawa, ale ma obowiązki. I jednym z tych obowiązków jest choćby podporządkowanie się no właśnie decyzjom organów partii, więc no to jest oczywista oczywistość. Wszystkie inne rzeczy i spekulacje wokół tego no nie mają, że tak się wyrażę, żadnej logiki, no bo jak funkcjonowałaby partia polityczna, gdyby każdy podejmował decyzję na własną rękę. Nie chcę porównywać tego do armii, bo to porównanie jest co najmniej odległe, no, ale nie ulega wątpliwości, że partia polityczna no, musi być taką organizacją, jeżeli chce być sprawna, spójna.
1: Ale wszędzie gdzieś tam są różnice zdań, tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość jest tak duża.
2: I będą różnice zdań, tylko partia polityczna nie może sobie pozwolić na to, żeby obok niej jej członkowie za jej pieniądze budowali równoległą strukturę, która na pstryknięcie palców może być inną partią polityczną.
1: Czyli wy boicie się zagrożenia ze strony byłego premiera Mateusza Morawieckiego?
2: Niczego się nie boimy, no ale naprawdę na logikę, jak partia polityczna może pozwolić, żeby jej członkowie budowali obok równoległą strukturę, która na pstryknięcie palców może być nową partią polityczną? No przyzna pani, że gdyby takie przyzwolenie było, no to by oznaczało, że ta partia polityczna naprawdę nie chce budować programu, nie chce walczyć o władzę w Polsce, nie chce odsunąć Donalda Tuska od władzy. No nie byłoby w tym logiki.
1: Ale czy nie lepiej się porozumieć? Proszę zobaczyć, że za byłym premierem Mateuszem Morawieckim naprawdę stoją mocne, silne nazwiska.
2: Pani redaktor, Prawo i Sprawiedliwość składa się z samych silnych nazwisk. W związku z tym, jeszcze raz powtórzę, nikt nikogo z partii nie wypycha, nikt nikogo z partii nie wyrzuca. No, organ partii podjął taką, a nie inną decyzję i członkowie partii muszą się tej decyzji podporządkować, jeżeli chcą być dalej członkami tej partii. No, dyskusja na ten temat jest kompletnie bezcelowa, bo rzecz jest oczywista.
1: Nie, no jest celowa właśnie, bo to wy sami to rozpoczęliście. Nie umiecie się porozumieć, panie pośle. Chcecie walczyć o powrót
2: redaktor,
1: do władzy.
2: Jeszcze raz powtarzam, porozumiewamy się przez wiele lat. Prawo i Sprawiedliwość ma 25 lat.
1: Aż do 2026 i mówi się, że takiego kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości
2: redaktor,
1: jeszcze nie było.
2: Jeszcze raz powtarzam, partia polityczna nie może pozwolić, dobrze funkcjonująca partia polityczna, żeby jej członkowie obok niej, za jej pieniądze budowali równoległą strukturę, która na wstrzyknięcie palców może być inną partią polityczną. Proszę zastanowić się nad tym, co powiedziałem.
1: Zbigniew Bogucki będzie lepszym kandydatem na premiera?
2: Pani redaktor, gremia Prawa i Sprawiedliwości postanowiły, że kandydatem na premiera jest pan profesor Czarnek. W tej sprawie nic się nie zmieniło. Wszystko to, o czym państwo mówicie, to są po prostu czyste spekulacje wyssane, już nie będę mówił z jakiego palca.
1: Ale czasami te spekulacje okazują się prawdą. Jak
2: tak,
1: to w polityce bywa, panie pośle?
2: Różne spekulacje czasami okazują się prawdą, ale ta spekulacja jest ewidentnie nieprawdziwa i ma służyć pogłębianiu zamieszania wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, więc ją dementuję bardzo wyraźnie.
1: Czy Przemysław Czarnek osiąga zamierzone przez partię cele? Wasze słupki poparcia sięgają 23% i chyba nie tego
2: pani
1: się spodziewaliście.
2: Pani redaktor, są bardzo różne sondaże. Kilka dni temu w jednym z sondaży Prawo i Sprawiedliwość miało 30%, a rządząca Koalicja Obywatelska 32%, więc z tego sondażu wynikało, że kandydatura pana profesora Czarnka rzeczywiście pomaga nam wracać do notowań na poziomie 30%.
1: Ale są takie sondaże, które pokazują, jaki wynik osiągnęlibyście właśnie po tym wspominanym rozłamie, o którym przed momentem mówiliście.
2: Pani redaktor,
1: Prawo i Sprawiedliwość...
2: Zaprzeczam, nie ma żadnego rozłamu.
1: A jak to nazwać, panie pośle? Jak to inaczej nazwać? Skoro 40 posłów, około plus minus 40 posłów mówi, że zostaje w stowarzyszeniu i musi opuścić Prawo i Sprawiedliwość.
2: No więc rozłam.
1: Wielu z nich było związanych przez naprawdę wiele, wiele, wiele lat, przez całą swoją polityczną karierę.
2: Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę, rozłam jest wtedy, kiedy ktoś kogoś z partii wyrzuca. Tutaj decyzję podejmuje każdy sam, czy chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, czy też działać w stowarzyszeniu, które jak rozumiem, jeżeli będzie dalej działać, to za chwilę będzie partią polityczną. Zresztą jest już notowane bardzo często jako partia polityczna.
1: Koalicja zaciera ręce.
2: Mówię o tym ze smutkiem, tak rzeczywiście jest, no bo oczywiście w szeregach naszych wyborców trwa zamęt, bo rzeczywiście no to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, taki zamęt powoduje. No ale tutaj, że tak się wyrażę, obciążenie za to leży tylko po stronie tych naszych koleżanek i kolegów, którzy z jakichś powodów nagle chcą działać tylko i wyłącznie w stowarzyszeniu, a nie w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Czy wy będziecie rywalizować? teraz z frakcją Mateusza Morawieckiego?
2: My będziemy pracować tak, jak pracujemy do tej pory. Mamy swojego kandydata, budujemy program. Natomiast rzeczywiście, jeżeli powstanie inne ugrupowanie partyjne, no to w oczywisty sposób na scenie politycznej ugrupowania polityczne rywalizują wyborców, więc jakaś rywalizacja będzie.
1: Ale ja wrócę jeszcze na moment do tych sondaży. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość w tym momencie właśnie startowało w wyborach, po rozłamie zdobylibyście 17,7% głosów.
2: Pani konsekwentnie mówi o rozłamie, a ja konsekwentnie temu zaprzeczam. Więc może dobrze by było, żeby...
1: To jak my mamy to nazywać? Jak my, pani pośle, mamy to nazywać?
2: Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę.
1: Pożegnanie? Może pożegnanie będzie lepsze.
2: Każdy podejmuje decyzję, czy chce działać w równoległej strukturze, która za chwilę będzie partią, czy też pozostaje w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Jak wy chcecie zatem wrócić do władzy i wygrać te wybory?
2: Pani redaktor, no ciężką pracą. My jesteśmy głęboko przekonani, że program, który przedstawimy na jesieni, pozwoli nam krok po kroku odzyskiwać wyborców, i na taką ciężką pracę jesteśmy, że tak się wyrażę, przygotowani. Zespoły programowe pracują. Pracował także pan Mateusz Morawiecki. Jego dorobek programowy jest także spory. Tego dorobku nie kwestionowałem.
1: Ma swoich wielu zwolenników, których wy stracicie.
2: Niewątpliwie tak. Natomiast skoro pani wspominała o jakichś sondażach punktowych, które jak rozumiem dają spore poparcie Mateuszowi Morawieckiemu, no to trzeba poczekać na kilka takich sondaży jednej pracowni i dopiero zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No, widziałem dzisiaj taki sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, która precyzyjnie przewidziała wynik wyborów prezydenckich jako jedyna chyba sondażownia w Polsce. No to z tego punktowego sondażu wynika, że to poparcie dla partii pana premiera Mateusza Morawieckiego wynosi w tej chwili 5,5%.
1: Czyli te 5,5% zostaje odjęte od
2: pani
1: waszego
2: redaktor,
1: poparcia.
2: Panie redaktorze, ale to oznacza, że jeżeli na starcie partia polityczna ledwie przekracza próg wyborczy, to za parę miesięcy okaże się, że jest pod progiem wyborczym.
1: Panie pośle, skupiając się na Prawie i Sprawiedliwości, wiemy doskonale, że czas płynie nieubłagalnie i do tych wyborów naprawdę zostało niewiele czasu. Czy wam tego czasu starczy, żeby się odbudować po tym kryzysie, nawet wizerunkowym?
2: Pani
1: Bo już
2: redaktor,
1: jeśli nie chce pan poseł mówić o rozłamie, no to mówmy o kryzysie wizerunkowym.
2: Do wyborów jest rok i dwa miesiące. Prawo i Sprawiedliwość ma niesłychaną wiarygodność. 8 lat naszych rządów. Rzeczywiście, jak sądzę, po tych prawie 3 latach rządów koalicji 13 grudnia pokazało, że jesteśmy jedyną partią na scenie politycznej, którą można trzymać za słowo, która, mówiąc inaczej, jeżeli proponuje jakieś zobowiązania programowe, to je realizuje od deski do deski. I takie zobowiązania programowe zaprezentujemy na jesieni i myślę, że właśnie swoją wiarygodnością będziemy odzyskiwać wyborców, a do ciężkiej pracy jesteśmy przyzwyczajeni, więc myślę, że rok i dwa miesiące w zupełności wystarczą, żeby nasze notowania szły cały czas w górę i żebyśmy mogli wygrać te nadchodzące wybory.
1: Panie pośle, ostatnie pytanie, spoglądam na zegarek. Proszę mi powiedzieć, czy wy nie mogliście rozwiązać tego w jakiś inny sposób? Jeszcze niedawno słyszeliśmy o gigantycznej aferze, o skandalach, które dzieją się w służbie zdrowia, a w tym momencie ten temat jest już przyćmiony tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Panie redaktor, no to w dużej mierze zasługa mediów, no ale nasz kandydat, sam uczestniczyłem w konferencji prasowej w poniedziałek poświęconej cenom paliw. Później była następnego dnia konferencja i spotkanie ze związkami zawodowymi dotyczącymi cen energii i konieczności wyjścia Polski z ETS-u.
1: Ale to wczoraj się nie przebija. Mimo tego, że
2: pani
1: to jest
2: redaktor,
1: tak ważne,
2: no,
1: mimo tego, że te ceny paliw dla kierowców drenują kieszenie, to się nie przebija. Przebija po prostu do mediów. Mówimy o tym,
2: pani redaktor, no przebija się, bo każdy, kto tankuje, widzi, jak rosną ceny paliw, wiedzą o tym także rolnicy i wiedzą, kto w Polsce rządzi od 3 lat. Ja zakładam, że niezależnie od tego, co dzieje się w mediach, to jednak ludzie mają swój rozum i domyślają się, że wzrost ceny paliw i brak reakcji obecnego rządu na to, co się dzieje na rynku paliw, to nie jest jednak wina Prawa i Sprawiedliwości, tylko wina Donalda Tuska i jego ekipy. Myślę, że 99% Polaków tak postrzega tę sytuację.
1: Nie jest panu żal, że 40 osób, tych kolegów i koleżanek, odejdzie z Prawa i Sprawiedliwości?
2: Pani redaktor, w polityce
1: nie ma przyjaźni?
2: Nie ma miejsca.
1: Nie ma przyjaźni, da się pan powiedzieć.
2: Na takie uczucia. Żal czy